wild thing, I think you move me. But I wanna know for sure.

0: Wyciek pod chloryno sodu w krytej pływalni Aquapark Reda. Konieczna była ewakuacja. Już 200 tysięcy ludzi ewakuowanych we Francji z powodu katastrofalnych pożarów. Zużyte jednorazowe pieluchy i podpaski to szybko rosnący problem dla środowiska. Tak wynika z najnowszych badań.
1: SK Rock. Raport.
0: Punktualnie 6, Michał Poklękowski, zapraszam na pierwszy dziś poniedziałkowy raport. Podejrzany o przeprowadzenie ataku podczas berlińskiej Parady Równości został zastrzelony podczas policyjnej operacji na terenie ogródków działkowych w berlińskiej dzielnicy Spandau, poinformowały władze Berlina oraz niemiecka policja. Według nieoficjalnych informacji działka należała do jego ojca. W ataku islamisty zginęła kobieta, a 29 osób zostało rannych, w tym kilka ciężko. Od soboty niemiecka policja prowadziła obławę na sprawcę tego zamachu. Władze w Berlinie określiły zdarzenie jako islamistyczny zamach terrorystyczny.
1: To jest raport.
0: Ponad 400 osób ewakuowanych z akwaparku w Redzie. Wczoraj wieczorem Straż Pożarna w Wejherowie dostała zgłoszenie o wycieku podchlorynu sodu w krytej pływalni Aquapark Reda. Z obiektu ewakuowano gości oraz pracowników.
2: W wyniku rozszczelnienia instalacji doszło do wycieku ze zbiornika o pojemności około 600 litrów. Jedna osoba technik obsługujący instalację i uzupełniający środek do uzdatniania wody doznała zatrucia wziewnego. Na miejsce zadysponowano zespół ratownictwa medycznego.
0: Mówi nam Grzegorz Hinz, oficer prasowy Wejherowskiej Straży Pożarnej. Po wstępnej ocenie stanu zdrowia mężczyzna został przewieziony do szpitala na dalsze badania. Na miejscu działania prowadziło 11 zastępów strażaków. Francja cały czas walczy z pożarami, z powodu których trzeba było ewakuować już ponad 200 tysięcy osób. W sieci pojawiły się zdjęcia i nagrania z terenów, przez które przetoczył się ten kataklizm. W trakcie fali upałów jeszcze niedawno zamieszkałe tereny całkowicie opustoszały, pozostały zgliszcza. Francuskie media piszą wręcz o apokaliptycznym widoku.
1: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Jednorazowe pieluchy, podpaski i produkty stosowane przez osoby z nietrzymaniem moczu wytwarzają na świecie od 160 do 200 milionów ton odpadów rocznie. I ta liczba rośnie. To coraz większe obciążenie dla środowiska naturalnego. Zdaniem ekspertów, jak wynika na podstawie ich najnowszych badań, problem można ograniczyć przez zmniejszenie zużycia tych konkretnych produktów, rozwój ich recyklingu oraz stworzenie materiałów nadających się w całości do kompostowania.
3: Sponsorem programu jest Apis Natural Cosmetics, polski producent naturalnych kosmetyków do pielęgnacji twarzy i ciała. www.apis-sklep.pl.
4: Pogoda.
5: No dzień dobry. Jeszcze nie wiem troszkę, kim jestem, ale za chwilę się dowiem. Mam nadzieję przy pierwszej kawie. Ale jest ciepło, chciałam powiedzieć. Ja myślałam, że jak będzie spadek temperatury, bo spojrzałam wczoraj na prognozy. Myślę sobie, kurczę, zjedzie tam z 29 na 21. Pewnie o 5 rano, jak człowiek będzie wychodził z domu, to będzie 13. A tu guzik z pętelką. W okolicach Warszawy 20. W Gdańsku 17. W Poznaniu 17. Nie jest chyba tak źle. Tyle tylko, że znowu będzie chlapać nam na głowę.
6: Niestety, pokropi, popada. Ale oby do środy albo do czwartku podobno mają...

0: Jak to jest najstarszy poranek, ja nie wiem, czy ja bym was wzięła do samochodu, bo byście posnęli.
1: To prawda.
2: To ja tam swoją starość akceptuję. Jeszcze wiele w tym wieku potrafię.
1: To jeszcze nie starość, chłopie, no. Po prostu. Niektóre części ciała przestają nam służyć.

0: Dzisiaj jest dobry dzień. Jest dzień, o którym trafnie można powiedzieć po polsku dzień dobry.
1: Good morning. Good morning.
2: Eska Rock.

0: Jest 6.12, kończy się pierwsza kaweczka. Kaweczka, która jest nieodłącznym członkiem każdej mojej podróży samochodowej. Nie wiem, czy tak mogę powiedzieć, że ona jest członkiem podróży.
1: To jest ciekawe, a ja na przykład właśnie nie, bo dzisiaj pytamy was, jak przetrwać długą trasę w samochodzie, co robicie, czego słuchacie. Ja akurat właśnie kawy unikam, choć kawę kocham, ale kawa jest strasznie moczopędna.
0: No jest.
1: W związku z tym, znaczy w sensie na mnie tak działa i w sensie, Boże, jak ja mam się co chwilę zatrzymać, bo jest, o Jezus, to sobie staram się darować takie rzeczy. Słuchaj. Unikam na przykład w ogóle energetyków, bo nie lubię bardzo, więc jeżeli mam taką sytuację, że czuję, że potrzebuję energii, to strzelam sobie kolkę po prostu taką małą, zimną i to jest zupełnie okej, ale w ogóle lubię jeździć długo samochodem.
0: To prawda, chciałem powiedzieć, że kawa nie tylko, czy ewentualnie energetyki na ciebie tak działają, działają na wszystkich i dlatego co 45 minut, wiesz, króciutki postój.
1: Ja tego nienawidzę po prostu, ja tego nie cierpię, dlatego mam problem z jeżdżeniem z dużą ilością ludzi w samochodzie, bo co chwila jest coś. Słuchaj, a to może, aby ja też, Jasiku, a poczekaj, bo wiesz, strasznie, ale mogę, możesz się na chwilę zatrzymać i człowiek zamiast jechać na przykład 5 godzin, jedzie 8.
0: To prawda. Drodzy Państwo, dzisiaj mamy kilka samochodziarskich, ale także i takich muzycznych dat, bo w roku 90 zakończono produkcję Citroena 2CV. To ciekawe w ogóle, że w 90 roku dopiero zakończono produkcję tego samochodu.
1: Bo to cudowne auto jest, ja po prostu naprawdę, zawsze marzyłam o tym, żeby mieć kaczkę. My jesteśmy w takim miejscu, my Eskarok akurat w Warszawie w studiu, że jak wyjdziesz z naszej pracy, skręcisz za róg, to jest taki jeden z najstarszych serwisów Citroena, gdzie zawsze stała u tego pana, którego zresztą z nami pozdrawiam, zawsze stała 2CV-ka, która była w wersji Charleston, bordowo-czarna, taka piękna. Zawsze myślałam,
0: drodzy Państwo,
1: mieć.
0: Jakbyście do nas wpadli, idźcie zobaczyć tą 2CV-kę. No i jeszcze jedna data, 79 rok, ukazał się album Highway to Hell formacji AC/DC. Dlatego pytamy, jak przetrwać długą trasę w samochodzie. Naszą Ewę, specjalistkę od sąd, wypuściliśmy na miasto. Posłuchajcie, co przyniosła.
2: Jak przetrwać długą trasę w samochodzie?
3: No to jest parę sposobów. Na przykład trzeba włączyć tempomat adaptacyjny. Później włączyć asystenta pasa ruchu i jeszcze jakieś parę asystentów, a samemu i spać na tył siedzenia.
2: A czego pan na przykład słucha w takiej długiej trasie?
3: Silnika.
4: Poranne 6 na 9 w SC Rock. Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Jakiś twój ziomek.
1: Błagam, nie, tylko nie włączaj się asystentów, nie idźcie spać. Jedna pani tak zrobiła ostatnio, sfotografowała i teraz będzie płacić kary. Nie w tym kraju, ale nie róbcie tego. Natomiast zdecydowanie w samochodzie słuchajcie dobrej muzy, takiej jak U2, Street of Dreams.

0: Reklama. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
1: Dzień dobry Państwu, Krzysztof Sługowski.
2: Cześć, witajcie, tu Muniek Staszczyk, D-Love.
3: Cześć, tu Krzysiek Zalewski.
4: Witam serdecznie, Kuba Kawalec z zespołu Happy Set.
5: Witajcie, tutaj Arek Jakubik.
6: Cześć, tu Kasia Kowalska, zapraszam Was do słuchania audycji z kawałkami mojego życia.
0: Kawałki mojego życia w czwartek o 21 w SC Rock.
7: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
8: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
0: Reklama. SK Rock. Gramy dla Was.

0: Jak przetrwać długą trasę w samochodzie? Zastanawiamy się dzisiaj nad tym, ponieważ też jeździcie w długie trasy wakacyjne, a to wcale wbrew pozorom nie jest łatwa historia, tym bardziej jeśli jedziemy z ludźmi i oni cały czas no i wtedy trzeba się fartować i wgrywacie się na naszego messengera.
1: A czekaj, to muszę dopytać tylko, bo
0: tak.
1: Zastanawiam się, czy w długą trasę wolisz samotną podróż, czy jak ktoś faktycznie z boku nadaje, bo wtedy się nie chce spać.
0: Wiesz co, to zależy kto nadaje, bo to jest bardzo ważna sprawa. Jak masz takiego dobrego współpasażera, który jeszcze cię poprowadzi w razie czego, wiesz, ma taką czujność fajną i jesteś z nim zgrany, to jest super. Ja uwielbiam zawsze jeździć z moją córką. To jest fantastycznym po prostu podróżowaczem, odkąd była mała i nam się świetnie nie podróżuje, ale są ludzie, którzy doprowadzają cię do szału.
1: Tak, czyli
0: mimo,
1: to zależy. No właśnie, to zależy od tego, drodzy państwo, kto nadaje. Najważniejsze, żeby nadawała SK Rock.
2: Najlepszy sposób na długą podróż w samochodzie? Zakneblować wszystkich pasażerów, żeby się nie mogli odzywać. Sam jako taksówkarz nieraz po 5-6 godzinach dopiero robię postój. Wtedy, to prawda, przypisuła, że stoję 2-3 minuty. No, ale potem następne 5-6 godzin znowu jadę. No, a co nie po niektórzy? Tak jak wziąłem moich rodziców na wycieczkę na Chorwację, co 2 godzinki trzeba było stanąć to siku, to papierosek, to napić się, to rozprostować nogi i także musieliśmy na Chorwację jechać noclegiem. No, dlatego tak jak mówię, dobry knebel, linka i można jechać spokojnie.
0: Czekaj, ta linka mnie tylko zainteresowała, ale to nie dojść, że zakneblować, to związać,
1: no
0: nie?
1: Ale czujesz w ogóle tę podróż, ten kurs? Pan mówi, ja jako taksówkarz po 5-6 godzinach staję, a potem 5-6 godzin kolejnych. Ty wiesz, ile to musi kosztować? 12 godzin w trasie? 6 na 9.

0: Najpierw się przekopytniemy przez festiwalowe lato, bo teraz festiwali Rzechocho i oczywiście i Klaudia i Dawid jeżdżą, a ja zaraz jedę też na Poland Rocka i będzie się dużo działo, fantastyczne rzeczy i rockowizna, ale zaraz potem Michał Poklękowski i raport.
1: Autopromocja. Festiwalowe lato z Eską Rock. Sierpień, męskie granie. Wrocław, Kraków i Warszawa. Rockowizna Festiwal. Gdańsk, Poznań, Kraków. Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Autopromocja.
2: Eska Rock. Raport.
3: Zapraszam. Jak przekazała agencja Reutera, powołując się na swoje źródła, Iran nie będzie atakował, dopóki USA również wstrzymają się od uderzeń. Jednocześnie Teheran pozostaje sceptyczny wobec zamiarów Stanów Zjednoczonych. Po poprawie pogody w Tatrach na szlakach panuje bardzo duży ruch turystyczny. Tworzą się kolejki, długie kolejki chętnych do wejścia na najpopularniejsze szczyty, m.in. Giewont oraz Rysy. To apeluje do turystów o zdrowy rozsądek.
2: To jest raport.
3: Modernistyczne centrum Gdyni zostało dziś w nocy wpisane na prestiżową listę światowego dziedzictwa UNESCO. Decyzja w tej sprawie została podjęta podczas 48. sesji Komitetu w południowo-koreańskim Pusanie. Polska delegacja zadedykowała ten wielki sukces mieszkańcom miasta Gdyni. To 18. polski obiekt, który został w ten sposób uhonorowany.
2: Rok. Sport.
3: Zwycięstwo po powrocie do Ekstraklasy. W swoim pierwszym meczu po 4 latach przerwy Wisła Kraków wygrała z GKS-em Katowice 2-1. Ciekawe i emocjonujące spotkanie, mówił po meczu trener Wisły Mariusz Jop.
4: Szczególnie druga połowa była bardzo dobra w naszym wykonaniu. Wyszliśmy wysoko, zamknęliśmy rywala.
3: W innych wczorajszych spotkaniach Widzew Łódź 2-2 zremisował z Motorem Lublin, a Raków Częstochowa przegrał z Wisłą Płock 1-2. Dziś ostatnie spotkanie pierwszej kolejki o 19:00 Zagłębie Lubin podejmie u siebie zespół z Gliwic.
1: Ziętarska, Olszewski. Góralski 6 na 9 w SCRO.

0: Dzisiaj rozmawiamy sobie o tym, jak przetrwać długą podróż, a jak ta podróż wydłużona jeszcze jest o korek, w którym stoisz. W ogóle masakra, co robić, ja pytam.
1: To jest absolutne szaleństwo, ale tu jeden z naszych słuchaczy mówił o tym, że najlepiej to teraz włączyć tu autonomiczną jazdę, tutaj co, iść spać. Nie, guzik z pętelką. Mnie doprowadza do szewskiej pasji ta autonomiczna cała jazda, a w San Francisco jest od groma autonomicznych taksówek. Teraz wyobraźcie sobie, burmistrz San Francisco, pan Daniel Lurie, zaapelował do władz stanowych o to, żeby wprowadzić nowe regulacje, które mają dotyczyć autonomicznych taksówek, których tam jest naprawdę dużo. Po gigantycznych korkach, które sparaliżowały miasto, 4 lipca to było, więc w sumie niedawno temu, wiadomo, ich wielkie święto, 100 tysięcy mieszkańców San Francisco udało się na most Golden Gate, żeby obejrzeć pokazy fajerwerków, no i to spowodowało dramatyczne korki, głównie nie przez to, że ich było dużo i wszyscy jechali, żeby pojechać na ten Golden Gate i po prostu tam się bawić. Wszystko przez autonomiczne taksówki, które się rozładowały, zablokowały wszystkie ważne ulice i tysiące osób utknęło w gigantycznych korkach. Wyobraź sobie, nie aż kierowcy. On się rozładowuje, stoi na środku drogi i weź teraz taką rusz.
0: Tak, można oszaleć, choć mój tata powiedziałby, można ocipieć. Byliśmy tam w tym korku z naszym mikrofonem.
2: Żyjemy w jakimś chorym kraju od godziny czasu. Stoi w jakimś chorym korku przepotężnym. Niech tu ktoś przyjedzie i nas stąd wypuści, bo przecież naprawdę pierdza zaraz dostanę.
3: 6 na 9. SRO. Reklama. Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach.
4: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
3: Reklama. SK Rock. Nowości, które...

0: Masz jakąś taką swoją prywatną playlistę na podróż, długą podróż samochodem?
1: Mam. Nazywa się Droga, naprawdę, zupełnie poważnie. Jak czasami trafiam takie utwory, które są, na przykład w ogóle Systemowy Dom, to jeden z najbardziej niesamowitych w ogóle koncertów tego sezonu, to inna sprawa, ale też mam na tej playliście, to jest naprawdę super. Ale chciałabym powiedzieć o tym, jak ciężko, i to Państwo do nas dzwonią też w tej sprawie, bo pytamy się, jak przetrwać długą trasę w samochodzie. I co zrobić, jak się jedzie z dziećmi?
2: Najlepsze oczywiście jest podróżowanie z dziećmi. Te ciągłe pytania, jak długo jeszcze? W takich chwilach zawsze mówię sam do siebie, codziennie zadaję sobie to pytanie.
0: Jak długo jeszcze? Jakieś filozoficzne rozkminki słuchajcie, nam się tutaj pojawiły.
1: Ja od razu natychmiast przypomina mi się taka historia. Ja miałam jakiś taki samochód, który był cały wymalowany w ryby, takiego wielkiego, starego, niebieskiego vana. Miałam na górze deskę windsurfingowe i jechałam z moim dzieckiem, bo moje dziecko do mniej więcej roku było strasznym rekunem. Agatka wie, że cię kocham, ale po prostu tak jak ona wyła, to można było naprawdę oszaleć. I wsadzałam ją z tyłu do samochodu, zapinałam w foteliku i jechałam z Warszawy na Hel i ona tak się po prostu generalnie cały czas tam... No i zaczynał mnie policjant i leci do tego rybowozu, bo trochę gdzieś przekroczyłam prędkość, leci do tego rybowozu, patrzy na te deski, ja tylko otworzyłam okienko i on usłyszał to. Powiedział, Jezu, niech pani stąd jedzie.
0: Powiedział, ja panią rozumiem, proszę jechać.
3: SK Rock. Gramy dla was najlepszą klasykę rocka.

Ja akurat podróżuję dość dużo, w sumie nawet teraz. I w zasadzie to mam kilka sposobów na przyjemne podróżowanie. Jednym z nich, i mówię tu bez żadnego słodzenia, jest SK Rock w wersji online. Innym jest na przykład dobra muza z jakiegoś streamingu, ale też ostatnio jadąc z dzieciakami w trasę taką ponad 3-godzinną, włączyliśmy słuchowisko jednego z moich ulubionych komików, Abelarda Gizy, i wyobraźcie sobie, że przez całą drogę ani razu nie usłyszałem: tato, daleko jeszcze?

0: szkoda gadać, szkoda szczepić ryja, naprawdę.
1: Pierwsze poniedziałkowe. Aleksandra Kwaśniewska i Kuba Badach pokazali swoje włoskie wakacje okraszone sierścią. Sierściuchy, a ponieważ Radio SK Rock uczy i bawi, no to po włosku sierściuch to jest podobno pelozo albo gataccio, jak to jest taki sierściuch, że od kota podobno. Dobrze mówię, Joanno?
2: Kurczę, jestem w szoku, naprawdę. Kondzio, ja cię kręcę, jak jest ciebie poliglota. U mnie z kolei tak, Danuta Martyniuk zapozowała w samej bieliźnie. Z okazji 58 urodzin pokazano zmysłową sesję żony Zenka. No i zapytaliśmy pana Zenka, czy twierdzi, że żona ma szansę na karierę w modelingu.
3: Na pewno, pewnie, jasne, zobacz. Zobaczymy, czas pokaże, czas pokaże.
0: To jest jakaś porażka.
4: Reklama. Gdziekolwiek jesteś, w Londynie, Tokio, Sydney, Nowym Jorku czy w boskim Buenos, Szczecinie, Katowicach, Białymstoku, Lublinie, w Swornych Gaciach, Pupkach, Lenian Wielkich, Kukurykach, Krowicy Samej, Kaczkach oraz w piekle dolnym lub górnym, pobierz aplikację Eski Rock z Google Play lub App Store i jak mawia Dawid Zygmunt,
5: witaj cały świecie w internecie.
4: Aplikacja Eski Rock. Słuchaj radia, gdziekolwiek jesteś.
6: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
4: Reklama.
7: Eskaro.
4: Gramy dla was kawałki, których nie

0: Niemiecka policja zastrzeliła islamistę, autora zamachu terrorystycznego w Berlinie. Szczegóły za chwilę od naszego reportera. Policjanci z Mazowsza zlikwidowali profesjonalne laboratorium narkotyków syntetycznych.
1: SK Rock. Raport.
0: Minuta po siódmej. Michał Poklękowski, zapraszam. Policja zastrzeliła sprawcę ataku na Paradę Równości w Berlinie. Mężczyzna został odnaleziony w berlińskiej dzielnicy Spandau w niedzielny wieczór. Jednak w trakcie zatrzymania ruszył w stronę policjantów uzbrojony. Jak podaje berlińska policja, w ostre narzędzie. Policjanci użyli broni. Szczegóły tego zdarzenia zna nasz reporter Mateusz Gębiewski.
2: Według śledczych 21-letni Abdul B., sympatyk tzw. państwa islamskiego, wjechał furgonetką w tłum ludzi, zabijając kobietę i raniąc 29 osób. Do zamachu doszło w parku Tiergarten w pobliżu bramy brandenburskiej, gdzie odbywała się Parada Równości. Dzień później sprawca został odnaleziony na terenie ogródków działkowych w dzielnicy Spandau. W wyniku użycia środków przymusu podejrzany odniósł tak poważne obrażenia, że mimo podjętej przez lekarzy reanimacji zmarł na miejscu. Mówi Florian Natt z berlińskiej policji. Niemieckie władze uznały atak za islamistyczny zamach terrorystyczny.
1: To jest raport.
0: Policjanci z Otwocka wraz z funkcjonariuszami Centralnego Biura Śledczego Policji zlikwidowali profesjonalne laboratorium narkotyków syntetycznych. W ręce mundurowych z Mazowsza wpadł 25-letni obywatel Mołdawii, który był poszukiwany czerwoną notą Interpolu. Na Łódź Summer Festival policja została obrzucona kamieniami i butelkami. Do zamieszek doszło w weekend, gdy bramki festiwalu zostały zamknięte i nie wpuszczono już kolejnych festiwalowiczów. Część osób próbowała sforsować ogrodzenie i wtargnąć na teren koncertów, informuje Mateusz Piliński z łódzkiej policji.
3: W trakcie działań w kierunku funkcjonariuszy rzucane były butelki oraz kamienie. W wyniku interwencji zatrzymano 6 osób w wieku od 19 do 30 lat, które dopuściły się naruszenia nietykalności cielesnej policjantów. Policja analizuje zgromadzony materiał dowodowy oraz ustala udział poszczególnych osób w incydencie.
0: Wejście na festiwal zostało zamknięte ze względów bezpieczeństwa, gdy na koncertach bawiło się już 200 tysięcy osób.
1: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Zespół AGH Solar Boat Team, najlepszy w Solar Boat Challenge 2026. Międzynarodowe zawody łodzi zasilanych wyłącznie energią słoneczną odbyły się w ten weekend na zalewie Bagry. To pierwsze tego typu zmagania organizowane w naszym kraju.
4: Barbara Hajduk, jestem organizatorem Kraków Solar Boat Challenge.
5: Łodzie solarne to w zasadzie taki znak firmowy Akademii Górniczych Ochotniczych.
4: Myślę, że dosyć dobrze już od paru lat stajemy na podium. W tamtym roku zajęliśmy drugie miejsce w Monaco Energy Boat Challenge.
5: Tutaj mamy zawodników rodzimych i z Węgier.
4: Tak, są dwa zespoły z Politechniki Gdańskiej i z AGH, natomiast z Węgier jest z BME Uczelni i z Panoni.
6: Olgierd Matecki z koła KSTO Korab. Się świetnie bawimy, bardzo fajnie. Ze względu na drużyny to główna rywalizacja jest AGH, ale taka bardzo pozytywna. Pomagamy sobie też przy problemach i jest naprawdę super.
0: Zwyciężył zespół z Krakowa, drugie miejsce zajęli studenci z Politechniki Gdańskiej, a trzecie i czwarte przypadły gościom z Węgier.
7: Sponsorem programu jest Apis Natural Cosmetics, polski producent natural.

0: kosmetyków do pielęgnacji twarzy i ciała. www.apis-sklep.pl.
1: Eskarok 6 na 9. Ziętarska, Olszewski, Góralski. Od 6 do 9 w Eskarok.
2: Jak radzicie sobie w długiej podróży?
3: Nie, no to jest naprawdę, słuchajcie, to jest temat rzeka. Co z dziećmi, jak się, gdzie, czego opić, jak żyć. Michał, co u ciebie?
4: W raportach najlepsze nosy psów wyłonione w zawodach w Lubuskiem.
3: Dobre.
2: O psich nosach będzie, ciekawe.

0: A my dzisiaj zastanawiamy się, jak przetrwać długą trasę w samochodzie, co robić, jak sobie z tym dać radę. I teraz tak trochę na poważnie, bo to jest naprawdę ważne. Po pierwsze, pamiętajcie o tym, żeby jednak robić przerwy w tej podróży i żeby się tak nie zapierać, że Jezus, jeszcze trochę dam radę, oczy się kleją i w ogóle człowiek traci koncentrację. Jednak mimo wszystko trochę się przejść, na chwilę zatrzymać. Pamiętać o tym, żeby się nawadniać, jakby na to nie patrzeć, to jest bardzo ważna rzecz. I żeby mieć naprawdę swobodny, luźny taki ubiór w samochodzie. Nie chodzi mi o klapki, tylko właśnie wygodne buty, o to, żeby nic nie ograniczało naszych ruchów. Ale też taka bardzo ważna rzecz. Pamiętajcie o tym, że jednak najważniejsze jest to, żeby dojechać z punktu A do punktu B, a nie to, że ktoś nas pogania, a nie to, że strasznie chcemy już rozpalić tego grilla i że już bardzo chcemy wejść do morza. A nie, jakby nie myślcie o tym. Pamiętajcie o tym, że najważniejsze jest to, żebyście bezpiecznie dojechali na miejsce.
1: To absolutnie prawda, ale często mamy tak, że faktycznie, jeżeli jesteśmy już dość blisko, albo wiemy, że ta podróż będzie wielogodzinna, to te przystanki wydaje nam się, że my tracimy co dwie godziny, nie wiem, 15 minut na postój. No po co mi to? Jak nie zrobię postoju, to będę na miejscu godzinę wcześniej na przykład, nie?
0: No, ale wiecie co, to się tak wydaje, ale to wbrew pozorom nagle się potem okazuje, że wcale tak strasznie dużo człowiek nie nadrabia, jak tak zasuwa cały czas ciurkiem i nagle się okazuje, że jest 10 minut wcześniej przed wszystkimi. Co za różnica, dokładnie. Lepiej się zatrzymać.
1: Ale zobacz, z drugiej strony elektryczne pojazdy, czy one nie są zbawieniem w takiej sytuacji, bo choćbym nie chciał, to od czasu do czasu muszę zatrzymać się po to, żeby ustrojstwo naładować.
0: Może dla ciebie to jest zbawienie, dla mnie to jest jednak straszna nerwowa.
1: Drodzy Państwo, Ewa wyszła na miasto i zapytała...
2: Jak przetrwać długą trasę w samochodzie?
3: Ja jako kierowca to piję wtedy dużo kawy i herbaty. Jako pasażer to też dużo piję, ale wtedy już browary.
2: A czego pan najczęściej słucha?
3: No muzyki rockowej. Najlepszym zespołem dla mnie jest AC/DC.
2: A jaka jest pana ulubiona piosenka?
3: No oczywiście Thunderstruck.
1: Nas ubawiło, drodzy państwo. Jako kierowca to kawę piję, a jako pasażer to browary.
0: Szlak by mnie trafił z takim pasażerem.
1: No ale to lepiej tak niż odwrotnie, prawda? Chłop miałby
0: no,
1: pić.
0: No raczej.
1: Także, drodzy państwo, Messenger jest kierok do waszej dyspozycji. Tutaj czekamy na wasze tipy na to, jak przetrwać długą podróż.
4: Poranne 6 na 9 w SC Rock. Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Czekaj, ja ich lubię wszystkich odczytać. Tak, uwaga, teraz ja. Przed państwem, Bear McCreary / Duff McKagan, Chad Smith, Brendan McCreary i Cool Kids.
1: Tak jest, do osobówki nie weźmiesz. Trzeba jakąś mieć większą furkę.
0: Taką wanika.

0: Ja tak w nawiązaniu do tego słuchacza, który mówił, że jako pasażer wali browary. No taki pasażer to jest złoto, bo on po tych browarach potem na kierowcy wymusza przerwy. Nie ma przebacz.
1: Reklama. Eskarok.pl. Program radiowy na żywo, rockowe playlisty, klasyka rocka, polski rock, kawałki, które dobrze rokują. Kawałki, które dobrze rokują. Najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny Marcina Mellera i Garaż Eski Rock. Muzyczne audycje autorskie, ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne. Eskarok.pl. Dobrze rokuje w internecie. Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach.
2: Reklama.

0: Poranne dochodzenie. Dochodzenie w SC Rock. To to jest.
1: Słuchajcie, my jesteśmy wszędzie tam, gdzie dzieje się dobry rock. Mamy dla was karnet na rockowiznę, tym razem w Poznaniu od 20 do 22 sierpnia lotnisko Ławica, Kult, Lady Punk, Acid Drinkers, Jam, Royal Republic, Nocny Kochanek, Pull the Wire, Illusion, Łydka Grubasa, Within Temptation, proszę bardzo, Sex Pistols and Frank Carter. Będzie się działo po prostu od groma dobrych rzeczy.
2: No tak, tylko żeby wybrać się na rockowiznę w Poznaniu i wygrać podwójne zaproszenie już teraz w SC Rock, trzeba odpowiedzieć na pytanie, co to za postać, której poszukujemy w dzisiejszym porannym dochodzeniu. Drodzy Państwo, będziemy podpowiadać. Messenger Eski Rock do Państwa oczywiście dyspozycji. Czekamy tam na Wasze głosóweczki. Jeżeli wiecie, nagrywacie się, a później my tylko i wyłącznie oklaski, prawda, i nagrody wręczamy. Dwie pierwsze podpowiedzi.
1: Jakie oklaski już zrobiłeś?
2: Mamy to załatwione.
1: Kurczę, dobre jest.
2: To teraz czekamy tylko na kogoś, kto wie. Drodzy Państwo, postać ta była na tak, bo mówiła tak, aż czterokrotnie.
1: No, nieźle. Postać to kawaler Orderu Orła Białego, ale też orderów chorwackich i węgierskich.
2: Wiecie kto to?
0: Poranne dochodzenie. Eski Rock.

0: To ja teraz na chwilę Państwa zaproszę do mojego garażu, dosłownie nie tylko mojego, głównie eskorokowego, a zaraz potem Michał Poklękowski, raport.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
0: Częściej przeklinają za kółkiem kobiety niż mężczyźni. I jest to dosyć ciekawa historia. Wszystkie moje przyjaciółki są często bardzo spokojnymi ludzikami. Jak przeklinają, to jasny pieru.
1: Łukasz Bąk.
2: Narzekamy czasami na to, że wyleciały nam wany i minimany z rynku. Dużo było takich aut, które w niewielkim nadwoziu skrywały naprawdę obszerne wnętrze.
1: W każdą sobotę drifterzy eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
3: Drifterzy! To wy drifterzy!
0: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12:00.
4: Sponsorem programu jest Allegro. Platforma zakupowa z olejami silnikowymi i chemią samochodową.
1: Autopromocja.
5: Eska Rock. Raport.
6: Michał Poklękowski, zapraszam. IMGW ostrzega przed burzami w 10 województwach. Miejscami prognozowane są bardzo silne opady deszczu, lokalnie nawet grad. Ostrzeżenie pierwszego stopnia przed burzami wydano dla warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, mazowieckiego, lubelskiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego, małopolskiego oraz częściowo też dla pomorskiego, śląskiego i łódzkiego. Niemiecka prasa uznała sobotni zamach islamisty na uczestników Parady Równości w Berlinie, w którym zginęła jedna osoba, wiele zostało rannych, za atak na otwarte społeczeństwo. Komentatorzy ostrzegają jednocześnie, że tu nie ma prostych rozwiązań i wzywają do społecznej solidarności. Część prasy zarzuca środowiskom lewicowym bagatelizowanie zagrożenia ze strony radykalnych islamistów. Szczególnie szokujące słowa padły po zamachu ze strony jednej z popularnych lewicowych aktywistek, która podczas wiecu wyraziła żal, że tego zamachu nie dokonał biały mężczyzna, chrześcijanin.
5: To jest raport.
6: Ponad 95% pacjentów z wirusowym zapaleniem wątroby typu C, czyli WZWC, trwale pozbywa się wirusa, nawet jeśli mają marskość wątroby, liczne choroby współistniejące lub przeszli przeszczep tego narządu. Tak wynika z polskiego projektu EPITER 2. Największym problemem w tym wypadku nie jest leczenie, lecz wykrywanie zakażeń.
5: SK Rock Sport.
6: Lider samochodowych Mistrzostw Europy, Finn Timo Suninen, wygrał na Śląsku rajd Polski dzięki zwycięstwu. W czwartej rundzie umocnił się na prowadzeniu w klasyfikacji generalnej. Drugie miejsce zajął mistrz Polski w sezonie 2025 Jakub Matulka, który stracił do Fina niespełna 10 sekund. Słoweniec Tadej Pogacar piąty raz w karierze wygrał największy wyścig kolarski Tour de France. Tym samym wyrównał rekord największych legend światowego kolarstwa. W tegorocznym wyścigu Słoweniec prowadził nieprzerwanie od szóstego etapu.
1: Ziętarska, Olszewski, Góralski 6 na 9.

0: Poranne dochodzenie. Poranne dochodzenie w Esce Rock.
1: To jest.
2: Jak się okazuje, drodzy państwo, już doszliście. A co w nagrodę?
3: Gratulacje. Absolutne gratulacje. Dość tak szybko, słuchajcie. Fantastyczna to jest sprawa. I dla tego, kto doszedł najszybciej, mamy karnet na rokowiznę w Poznaniu. Od 20 do 22 sierpnia na lotnisku Ławica będzie po prostu mnóstwo wspaniałych rzeczy. Między innymi nasz ukochany nocny kochanek Royal Republic, Pull the Wire czy Illusion.
2: Tak jest. Dzisiaj szukaliśmy czas przeszły postaci, która była na tak, bo tak mówiła aż czterokrotnie. I postać to kawaler Orderu Orła Białego, ale też orderów chorwackich i węgierskich. Na początku było tak.
4: Fiu, Robert Makłowicz.
5: Nie chcą, ale muszą to powiedzieć. Czy to Lech Wałęsa?
6: To nie chodzi przypadkiem o Józefa Piłsudskiego?
7: W dochodzeniu chodzi oczywiście o naszego tutaj sarkazm kochanego Jarosława.
8: Czy postać ta uwielbia również haratać w gałę? Jeżeli tak, to jest to Donald Tusk.
9: Czy chodzi może o Aleksandra Kwaśniewskiego?
2: Wszyscy państwo byliście bardzo blisko.
3: Ja bardzo lubię powiedzenie haratać w gałę, to jest strasznie śmieszne.
2: To prawda, ale poprawna odpowiedź jest tylko jedna i to pierwsza osoba, która takowej odpowiedzi nam udzieliła.
10: Oczywiście chodzi o Andrzeja Wejdę.
2: I tutaj absolutnie należą się oklaski, drodzy państwo. Tak, to był pan Andrzej Wajda. Aśka ma osobistą przygodę z panem Andrzejem Wajdą.
3: No smutno taką bardzo, tak naprawdę, bo ja rzeczywiście pojechałam kiedyś na festiwal filmowy do Rzymu tylko po to, żeby zrobić wywiad z panem Andrzejem Wajdą, który niestety na ten festiwal już nie dojechał.
2: Pan Andrzej Wajda miał 4 żony i dlatego 4-krotnie mówił tak, drodzy państwo, o Andrzeju Wajdzie Marek Kondrat kiedyś opowiadał w ten sposób.
11: Popatrz, Pawełku, jak te koniki ślicznie wyglądają. Piękne jest. I wiesz co? Zaraz przyjdą aktorzy i wszystko nam zepsują.
0: Poranne dochodzenie. Eski Rock. Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre flow. Autorska audycja Hirka Wrony tylko w Esce Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
12: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
0: Reklama.

0: Czasem jest tak, zwłaszcza jeśli chodzi o wakacyjne wyjazdy, że tak, dobra, słuchajcie, to ja jadę tu i tu, kto ze mną jedzie? I potem nagle pakują ci się do samochodu różni ludzie, każdy w świetnym nastroju, jeden krzyczy, jeden chce siku, jeden coś, ten właśnie jakiś, tu coś się dzieje, cały czas zwariować można i wtedy masz taką fabrykę małp.
1: O, to prawda, a propos dobrej muzyki do samochodu, ja też mam zestaw trzech takich płyt, które zawsze z nami jeżdżą, zresztą jeździ z nami dużo więcej płyt, ale składanka Perfektu, Queenu i składanka Michaela Jacksona. To są te trzy płyty, które u nas, wiesz, trzepiemy na okrągło.
0: Ale w ogóle to jest tak, jeszcze jak się jeździ z dziećmi, to są naprawdę niezłe hece. Jak moje dziecko przestało już, że tak powiem, w samochodzie wyć, jak skończyło rok, to zaczęła być bardzo dobrym podróżnikiem i myśmy bardzo dużo słuchały muzyki w samochodzie i ona zawsze wspomina z kolei, że dla niej dzieciństwo to jest AC/DC.
1: No zobacz, to super, bo moje dzieciaki pewnie zapytane po latach powiedzą, że to jest formacja, która nazywa się Papa Dance, bo też nam się zdarza. Królowa Fal.
0: Kurczę, to jest numer.
1: No tak to jest, jak się jeździ z dziećmi, a u państwa?
2: Dzień dobry, kochani. W temacie długich podróży, co można w tym czasie robić, no to my z mężem słuchamy podcastów, a później sobie rozmawiamy na ten ciekawy temat. To jeden z rodzajów. No co, muzyka. A co do podróżowania z dziećmi, nie wiem, jak mój małżonek to robił. Nasza córka jest obecnie już dorosła dziewczyna, ale potrafił ją zainteresować najprostszą zabawą. Jak byliśmy w Szwajcarii, to kazał jej liczyć brązowe krowy. Całe brązowe, nie łaciate, bo tam nie ma łaciatych. Jak jechaliśmy gdzieś autostradą, to kazał liczyć czerwone samochody. Nie wiem, jak on to robił, że ona to chciała robić. W każdym razie zawsze wymyślał jej jakąś, jak ja to mówiłam, jakąś głupią zabawę, a ta się dawała i po prostu realizowała jego chytry plan i dziecko było cały czas zajęte.
3: SK Rock. Mówimy twoim głosem.

0: szkoda gadać, szkoda szczepić ryja, naprawdę.
1: To jeszcze trochę kuchni. Asia pyta, ile mamy czasu? Sporo, możemy się rozwijać.
2: Słuchajcie,
1: w tańcu.
2: Nie, bo ja chciałam tylko takie swoje własne przemyślenie na temat szkoda gadać, że jak człowieka nie ma przez chwilę, bo przecież raptem nie było mnie przez czwartek
1: tęskniłaś.
2: I piątek. Potem nagle wracam w niedzielę prosto z Edynburga, w ogóle człowiek jeszcze taki matka, córka, bonding, time. Siadam do tego i w ogóle ciekawostki, super, człowiek wyszukuje różnych rzeczy, a potem nagle musi przejrzeć te wszystkie historie. Myślę, dlaczego ja to robię?
1: Dokładnie.
2: Co ja zrobiłam w życiu nie tak, że ja muszę czytać te wszystkie nagłówki?
1: Drodzy Państwo, my to robimy po to, żebyście wy tego robić nie
2: właśnie
1: musieli.
2: No to proszę.
1: Proszę bardzo.
2: Tak, to ja dobra.
1: Michał
2: teraz.
1: Wiśniewski.
2: A to ja, Michał Wiśniewski, właśnie. Na przykład, wysyp tego jest. Michał Wiśniewski żałuje tego, jak na wizji traktował mandarynę. Wstyd mi powiedział. No a co ma teraz powiedzieć? No co ma powiedzieć? Teraz to mu głupio, tak?
1: No dokładnie. Drodzy Państwo, to jeszcze ja, milioner Oskar Wojciechowski powiedział, co wiedział. Ludzie to lenie śmierdzące, a młodzi idą na studia tylko po to, żeby przedłużyć dzieciństwo. A nie jest tak?
0: To jest jakaś porażka.
3: Autopromocja. Melina S-Rock.
4: Co miałem zrobić o 6 rano? Jako oficer rozrywkowy.
5: Gimnastykę?
4: Trochę później była gimnastyka i byli od gimnastyki.
5: Radiowele ogłosić coś?
4: Nie, nigdy nie zgadniesz. Mnie to też nie przyszło do głowy, kiedy wsiadałem na pokład. Miałem otworzyć drzwi do kaplicy.
5: Naprawdę?
4: Bo na statku jest kaplica, tylko ja nigdy nie wiedziałem, że to są obowiązki oficera rozrywkowego.
3: Melina.
6: A w najbliższej Melinie pan film, czyli Tomasz Raczek.
3: Melina w Eski Rock. Premiera w czwartek o 18:00 na kanale YouTube Eski Rock.
6: Zapraszam, Marcin Meller.
3: Autopromocja. Reklama.
7: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz.
8: Playlista osobista. W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
9: Playlista osobista. W poniedziałki po 21:00 w SC Rock.
8: Zapraszam, Michał Cieślik.
3: Reklama.

0: Słuchacie Eski Rock. IMGW wydało ostrzeżenia dla 10 województw. Zagrzmi mocno popada zwłaszcza nad centralną i nad wschodnią Polską. Dwóch 17-latków na elektrycznych hulajnogach zamiast się zatrzymać na polecenie policjantów ruszyło do ucieczki. To w Krotoszynie.
1: Eska Rock. Raport.
0: Minęła 8, Michał Poklękowski, zapraszam. Burze nad Polską, większość kraju z alertami. IMGW wydał ostrzeżenia dla 10 województw. Zagrzmi i mocno popada, zwłaszcza nad centralną i wschodnią Polską. Najgorzej ma być na południu Podkarpacia, gdzie obowiązują alerty drugiego stopnia. O tym Mateusz Gołębiewski.
2: Intensywnego deszczu można się spodziewać w całym kraju, ale zwłaszcza na wschodzie pojawią się najbardziej intensywne burze. Chodzi m.in. o powiaty krośnieński, leski, przemyski i bieszczady. Tam podczas burz może spaść nawet 40 litrów wody na metr kwadratowy. A porywy wiatru mogą dochodzić do 90 km na godzinę. Poza tym alerty pierwszego stopnia obejmują m.in. Mazowsze, Podlasie, Warmię i Mazury, Świętokrzyskie, Małopolskie i Lubelszczyznę. Na Pomorzu alarmy wygasną najszybciej, bo jeszcze przed południem, ale nad morzem najchłodniej od 16 do 18 stopni Celsjusza. W pozostałych regionach około 20.
0: Upał ma się pojawić w kraju od czwartku. Niektóre prognozy wskazują znów niemal na 40 stopni Celsjusza.
3: To jest raport.
0: W jednym z państw Zatoki Perskiej odbyło się spotkanie szefa zonda krypto z prokuratorem Markiem Wełną. Śledczy namawiają Przemysława Krala na współpracę, pisze o tym poniedziałkowa Rzeczpospolita. Gazeta przypomina jednocześnie, że na tę chwilę Kral nie jest o nic podejrzany, nie jest też ścigany listem gończym. Policyjna kontrola zamieniła się w pościg ulicami Krotoszyna. Dwóch 17-latków na elektrycznych hulajnogach zamiast się zatrzymać do kontroli ruszyło do ucieczki.
4: W trakcie pierwszego pościgu jeden z funkcjonariuszy podjął próbę zatrzymania jednego z kierujących. Ten nie dostosował prędkości do warunków ruchu drogowego, czym doprowadził do zdarzenia z policjantem Wydziału Ruchu Drogowego. Drugi z kierujących został zatrzymany po krótkiej chwili.
0: Mówi nam Łukasz Nowak z policji w Krotoszynie. Jeden z zatrzymanych to mieszkaniec powiatu krotoszyńskiego, drugi obywatel Ukrainy. Dokładne okoliczności tej sprawy wyjaśnia policja.
3: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: W Lubsku w Lubuskiem odbyły się zawody nosworkowy zawrót głowy, podczas których czworonogi razem z przewodnikami rywalizowały w wyszukiwaniu ukrytych próbek zapachowych.
5: No generalnie trenujemy z Bourbonem już dosyć długo nosworki. Takie wydarzenia to jest szansa do budowania pewności siebie psiaka, do wzmocnienia naszej relacji, też do lepszego poznania.
6: Dłuższy czas ćwiczymy, mamy już kilka występów w Polskiej Lidze Nosworki.
7: Czy jest jakaś konkurencja, której się Państwo obawiają najbardziej?
6: Z pokerem? Nie, poker zdolny jest.
7: A jakiś sposób na sukces?
8: To jest trudne, bo tak naprawdę nosework wymaga dużej obserwacji psa i przede wszystkim wydaje mi się, że patrzeć na to, jak pies się zachowuje i iść za psem. I dobre smaczki, tak.
0: Uczestnicy musieli sprawdzić się w m.in. odnalezieniu próbek zapachowych w pomieszczeniu, w terenie czy w pojeździe. Nasza reporterka Klaudia Mazurek miała nosa, żeby pójść z mikrofonem na te oryginalne zawody.
9: Sponsorem programu jest Apis Natural Cosmetics, polski producent naturalnych kosmetyków do pielęgnacji twarzy i ciała. www.apis-sklep.pl.
10: Pogoda. Absolutnie świetne te psie nosy, ale wiecie, co jest najważniejsze? Żeby psi nos był mokry.
11: No, otóż to, państwo mówili parę chwil temu na antenie Eski Rock, że trenują z bourbonem, z pokerem. Ja to trenuję jeszcze z suczką whisky, na przykład w piątek czasami, i innymi tego typu pieskami.
10: Ja nie wiem, co mam zrobić z taką informacją.
11: Powiedz, jak tam w pogodzie.
10: Nie upały wiem. Teraz nie wiem.
11: No to dziękujemy.
9: Sponsorem programu jest Apis Natural Cosmetics, polski producent naturalnych kosmetyków do pielęgnacji twarzy i ciała. www.apis-sklep.pl.
12: 6 na 9.
13: 6 na 9.
12: Dziętarska, Olszewski, Góralski od 6 do 9 w SC Rock.
10: Ja nie wiem, Michał, ty masz na niego jakiś wpływ? Na Kondzie? Masz? Ty? Nie?
14: Kiedyś może tak.
10: Teraz już nie. Nie wymknął się spod kontroli.
14: Z łańcucha, nomen omen.
11: Czy to nie jest oryginalne imię dla psa? Bourbon do nogi!

0: Cześć Kądziu, ty tego swojego Bourbona musisz z moją Ginger poznać. Na pewno się dogadają. Pozdrawiam również Asię, hej.
1: To alkohol! Największa trucizna!
2: Bourbon z Ginger nigdy.
3: Nie, błagam cię, świetnie by się dogadali.
2: Dogadali.
3: Bez problemu.
2: Drodzy państwo zaczepiacie czasami mnie, czasami, drodzy państwo, zaczepiacie Joannę.
4: Ach, no i szanowna pani doktor Joanno, no chyba niedługo czeka nas podróż. Ja już wyjeżdżam w środę niestety rano, mieliśmy we wtorek, a w środę rano. I co? Widzimy się.
3: Tak, widzimy się. Do zobaczenia. Widzimy się na Poland Rock Festival. Ja wyruszam w czwartek, więc czeka mnie długa podróż. Bo jednak z Warszawy do Czaplinka to jest kawał drogi, a ja jeszcze jadę z przyjaciółką przez Koszalin, ale jedziemy z psem. I chciałam powiedzieć, że podróż z psem też jest bardzo wymagająca i też trzeba na czworonogi bardzo uważać w samochodzie. Czworonogi też muszą być przypięte, jest bardzo dużo dobrych szelek, pasów. Pies musi być wpięty, czy też kot, absolutnie bez dwóch zdań. No i też trzeba robić postój na wodę, na siku. No...
2: Daj spokój. Ty tak, na siku, no. Pies na siku. Ci, którzy z wami jadą na siku. Ile to razy na to siku trzeba stawać?
3: Do tego Koszalina 100 lat. Tu,
2: niewiarygodne. No. Drodzy państwo, w jaki sposób umilić sobie długą podróż? Jak można ją przetrwać? O to dzisiaj pytamy. Żywo zainteresowany jestem dźwiękiem, który nazywa się Podróż z muzyką dla dorosłych.
5: My ostatnio się przerzuciliśmy na muzykę dla dorosłych. Mój syn 5-letni mówi, żeby mu włączyć czaszki, czyli Offspring, a moja córka ostatnio bardzo jest zasłuchana w System of a Down.
3: Prawda, Inka? Widzisz? To się nazywa wychowanie porządne dzieci.
2: Też muzykę dla dorosłych wyobrażałem sobie, że będą jakieś świnistewka, ale na szczęście nie.
6: Poranne 6 na 9 w SC Rock. Ten kawałek dobrze rokuje.
3: Ty masz jednak kosmate myśli. Dobrze, że Desk Rock. Dobrze rokuje. Billy Morrison, Dexter Holland, Never Gonna Change.
2: Dokładnie, a ponieważ pan mówił, zdaje się, o formacji Offspring, no to przypomnijmy, Morrison z Billy'ego Idola, Holland z Offspring. Tak brzmią razem.

0: Oczywiście. Ja się mogę wypowiedzieć jako kierowca zawodowy. Uwielbiam długie trasy. I jak to leciało? Kocham ten stan, cudowne sam na sam.
1: 6 na 9 w SC Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Reklama. Porachunki osobiste. Porachunki osobiste. SC Rock.
2: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
3: W każdą sobotę o 7:00 SC Rock.
2: W SC Rock.
1: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w SC Rock.
2: Konrad Olszewski, zapraszam.
4: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach. Także jako e-book i audiobook.
1: Reklama.

0: Scorpions. Znakomity numer za nami, naprawdę kultowy kawałek ich na naszej antenie, ale my, drodzy Państwo, zabieramy Was do kultowego wyścigu, który kiedyś naprawdę śledziłem pasjami, a później chyba mi wyłączyli w telewizji, a dzisiaj to już w ogóle.
1: Nie, ale słuchajcie, to jest naprawdę fascynujące. Mowa oczywiście o Grand Prix Formuły 1. Teraz właśnie odbyło się wczoraj Grand Prix na Hungaroringu na Węgrzech. O, ale był dramatyczny wyścig. Lando wygrał, ale Oscar Piastri był prawie, że tuż za nim cały czas w czubie i zjechał do pit stopu i Carlos Sainz go zablokował w tym pit stopie i on po prostu nie mógł go wyprzedzić, no po prostu absolutny dramat, domał się, bolał się, chłopaki potem nie pobiły tam w tym pit stopie.
0: Nie tylko w pit stopie, nie tylko podczas wyścigu dużo się działo, ale zdaje się, że też dużo się działo w padoku, prawda?
1: Zawsze się dzieje w padoku, ale słuchajcie, ciekawostka. Czeski prezydent pojawił się też ze sprzętem fotograficznym, z kilkoma aparatami w kamizelce akredytowanego fotografa i on rzeczywiście okazuje się z tym, że aparatem jeździ, jest absolutnym fanem motoryzacji, więc był na Grand Prix na Węgrzech, ale też widziany był podczas wyścigu 24-godzinnego Le Mans, na MotoGP, Superbike w Brnie, na Dakarze był widziany i w zawodach serii NASCAR, w związku z tym pan prezydent po prostu, kurczę, sobie zrealizuje swoją wielką pasję i robi zdjęcia.
0: Rzekłbym nic w tym dziwnego, bo prezydenci podobno tak mają. Jeden przebierze się za fotoreportera, inny przebierze się za batyra.
2: Poranne 6 na 9 w SC Rock.
0: Książkę napiszę.

0: Taylor Smith, za nami już na Antoniewski Rok. Drodzy Państwo, wieczorkiem włączcie sobie playlistę osobistą, a póki co włączcie sobie raport Westerok, ten za mniej więcej pół minuty.
1: Autopromocja. Playlista osobista.
2: W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
1: Playlista osobista. Dziś po 21 w SC Rock.
2: Zapraszam, Michał Cieślik.
1: Autopromocja.
3: SK Rock. Raport.
4: Zapraszam. Wiceminister sportu i turystyki Ireneusz Raś kupił mikrokawalerki i zarabiał na ich wynajmie, choć obecnie odpowiada za przygotowanie projektu ustawy o najmie krótkoterminowym. Sam polityk nie widzi konfliktu interesów, podał dziś portal Money.pl. Cisza i święty spokój są dla Polek i Polaków największym luksusem podczas wakacji. Tak wynika z najnowszego barometru Providenta. Taką odpowiedź wskazało niemal 33% respondentów. Na kolejnych miejscach znalazły się bliskość natury oraz prywatność i brak tłumów.
3: To jest raport.
4: Rozrasta się grono planetoid z nazwami związanymi z Polską. W lipcu do katalogu nazw planetoid dołączyło 5 honorujących polskich naukowców z dziedziny astronomii oraz geologii: Annę Łosiak, Emila Villavera, Karolinę Dziadurę, Krzysztofa Langera i Monikę Kamińską.
3: SK Rock Sport.
4: Dziś ostatni mecz pierwszej kolejki Ekstraklasy. Jako ostatni sezon rozpoczną piłkarze Zagłębia Lubin i Piasta Gliwice.
5: Mamy rywalizację w zespole. Zdrowie dopisuje prawie wszystkim i z tego się cieszymy. Dobrze, że się liga zaczyna.
4: Mówi trener Zagłębia Leszek Ojrzyński. Pierwszy gwizdek o 19:00. Siatkarki Turcji wygrały Ligę Narodów. W finale pokonały Brazylię 3-1. Taki sam wynik padł w meczu o trzecie miejsce. Brązowy medal wywalczyły Włoszki po zwycięstwie nad Chinami.
1: Ziętarska, Olszewski, Góralski, 6.

0: Dzisiaj się zastanawiamy nad tym, jak przetrwać naprawdę długą podróż i ja już chyba jednak dochodzę do tego, że najważniejszą sprawą to jest posiadać w pojeździe, którym się przemieszczamy, absolutnie perfekcyjnego współpasażera. Mhm. Taki, który cię rozumie, który wchodzi z tobą w rytm, który słucha podobnej muzyki, który jest w stanie do ciebie zagadać wtedy, kiedy ma zagadać, ale jednocześnie nie gada wtedy, kiedy ma nie gadać. I to się zdarza.
1: No zdarza się, ale to wtedy musiałbym z sąsiadem, a nie z rodziną jechać.
2: Wszyscy teraz mają adaptacyjne tempomaty, inne gadżety, AI, XXI wiek, a ja tam mam Kasię. Kasia jest krajowej produkcji Adama i Haliny z lat 80. Jest najlepszym systemem, jaki znam. Czy siedzi na fotelu pasażera, czy jest plecakiem, potrafi sprawić, że każda podróż jest bardzo przyjemna, aktywna, na pewno nie da się przy niej usnąć.
0: Świetne, prawda?
1: To
0: ładne. To jest naprawdę absolutnie najlepszy wspomagacz podróży.
1: No to prawda, ja mam Agę, co prawda, ale podobnej produkcji, bo Edwarda i Haliny.
3: Poranne 6 na 9 w SC Rock. Reklama. Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
4: Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny. Sobotni wieczór w moim domu. Rok non-stop. Bez reklam, bez gadania. 100% rocka. Rok non-stop. W każdą sobotę po 20:00. Tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje.
5: Reklama.

0: kawy, dwie herbaty, dwie wody, czekolady, pianki, żelki, chrupki i wszystko, co oferuje catering niezdrowego żywienia. I nieważne, że 10 minut temu dopiero był start, dwa młode koguty już zdążyły dać sobie po dziobach na tylnej kanapie, no i wtedy rusza catering. A po takiej skończonej podróży to niestety, ale samochód nie wygląda jak sektor kibiców japońskich po zakończonym meczu, to wygląda raczej jak tylnia kanapa autobusu po szkolnej wycieczce. Pozdrawiam.
1: To są naprawdę niezłe hece. Swoją drogą, rzeczywiście czasami tych śmieci po prostu i tego jedzenia wala się tyle w aucie, że o mój Boże, ja jednak błagam was, uważajcie po pierwsze na butelki luzem, słuchajcie, bo to po prostu działa jak petarda przy hamowaniu, więc żeby się nic nie walało w tym samochodzie. I jak jednak jecie w czasie jazdy, to róbcie to tak, żeby nie wtrędalać hamburgera jedną ręką, a łokciem jednej ręki, żeby prowadzić, bo to nie jest bezpieczne.
2: To prawda, jeden bohater polskiego filmu prosił kiedyś, czy mógłbyś nie jeździć w samochodzie i tak dalej, nie jedźcie w samochodzie, bo jak powiedziała Aśka, to może bywać niebezpieczne. Ja już nawet nie mówię o tym chwytaniu za telefony, prawda? Dzisiaj nie trzymamy ich przy uchu, tylko żeby wszystko było w porządku, trzymamy przed sobą.
1: Ja bardzo przepraszam, ale z drugiej strony właśnie wczoraj nawet wrzuciłam taką relację na Instagrama, że zabraniają nam korzystać z telefonów i bardzo dobrze, ale jednocześnie każą nam wklikiwać wszystko w wielkich tabletach w samochodzie, żeby sobie na przykład zmienić temperaturę. Dzięki.
2: A to jest, kochani, temat na absolutnie wielką i kolejną dyskusję kiedyś w przyszłości w poranku 6 na 9.
3: Poranne 6 na 9 w SC Rock.

Cześć, tu Tomek. My zawsze jadąc z Krakowa nad morze z dziećmi albo w jakieś inne rejony, ale też bardzo odległe, jechaliśmy w nocy i zazwyczaj dojeżdżaliśmy o świcie na miejsce. Dzieci wtedy się budziły i z zadowoleniem stwierdzały: Boże, jak blisko, jak szybko żeśmy dojechali. No ale że spały prawie 12 godzin, to o tym nawet nie wiedziały. Także jest to jakiś sposób na przetrwanie długiej podróży.

0: Wieczorami chłopcy wychodzą na ulicę, ale a propos tego, o czym mówił nasz słuchacz parę chwil temu, wieczorami pakujemy dzieciaki do samochodu, jedziemy w drogę i wtedy dzieciaki nie wiedzą, że droga trwała 12 godzin.
1: No, coś w tym jest. Tak, to prawda. Ja powiem, no, w nocy bardzo fajnie się z dzieciakami jednak podróżuję, ale bym sobie już popodróżowała, ale to dopiero w czwartek.
0: A gdzie w czwartek będziesz odbywała podróż?
1: Ja w czwartek będę odbywać podróż w stronę Poland Rock Festival i będzie to fajne.
0: No, młodzież to się ale bawi. Pięknie dziękujemy Państwu za dzisiaj. Słyszymy się jutro po 6.
2: Czy ja byłam z pieskiem, czy bez pieska?
3: To było 6 na 9 w ESC Rock. Reklama.
4: Program ESC Rock na żywo. Rockowe playlisty.
3: Klasyka rocka, polski rock, rockowe ballady, rockowe nowości, najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny, Marcina Mellera, muzyczne audycje autorskie,
4: ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne.
3: Eskarock.pl. Strona dla ludzi rocka.
4: Eskarock.pl. Dobrze rokuje w internecie.
5: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
3: Reklama.

0: Jacek Kurski za swoje słowa według ustaleń dziennikarzy ma dostać zakaz medialnych aktywności od Jarosława Kaczyńskiego. O co chodzi w tej aferze? Zapytamy za chwilę naszego reportera. Na trasie zderzyły się dwa samochody osobowe i dostawczak, to na krajówce w Kliszowie w Świętokrzyskiem.
1: SK Rock. Raport.
0: Minuta po dziewiątej, Michał Poklękowski, zapraszam. Nie ustaje mocna wymiana ciosów na prawicy. Jacek Kurski uderza w Mateusza Morawieckiego. Współpracownicy byłego premiera odpowiadają kontratakiem. Wszystko po piątkowym rozłamie w partii. Finałem mają być zakazy medialnych aktywności ze strony szefa PiSu. Mateusz Gąbiewski ze szczegółami.
2: Mocny atak nastąpił z nieoczywistego kierunku, bo od dawna niewidzianego polityka PiS Jacka Kurskiego w telewizji Republika. Ten zaatakował Mateusza Morawieckiego.
3: Morawieckiego należało się pozbyć dużo wcześniej.
2: Na te słowa szybko zareagowali politycy z otoczenia byłego premiera, m.in. Łukasz Schreiber, który napisał, że część nadgorliwych intrygantów rzuciła się z kłamliwą opowieścią do mediów. Do sprawy żartobliwie odniósł się sam Mateusz Morawiecki, pisząc, że profilaktycznie wyjaśnia, iż nie ma też nic wspólnego z podyktowaniem rzutu karnego dla Austrii w meczu Polska-Austria przez Howarda Webba. To przypomnienie najbardziej znienawidzonego przez polskich kibiców sędziego piłkarskiego sprzed lat.
0: A Jacek Kurski za swoje słowa, według ustaleń dziennikarzy, ma dostać zakaz medialnych aktywności od Jarosława Kaczyńskiego.
1: To jest raport.
0: 5 osób w ciężkim stanie przebywa w szpitalu, w tym 3-letnie dziecko. To bilans dramatycznego wypadku na drodze krajowej nr 78 w Kliszowie w Świętokrzyskim. Na trasie zderzyły się dwa samochody osobowe oraz dostawczak. W najbardziej uszkodzonym aucie podróżowało dziecko, które w ciężkim stanie zabrał śmigłowiec ratunkowy. Jak przekazał nam Marcin Żarek, rzecznik strażaków w Pińczowie, pojazdami łącznie podróżowało 9 osób.
4: Jedna osoba była uwięziona w pojeździe, pozostałe wyszły z samochodów przed przybyciem służb.
0: Okoliczności i dokładne przyczyny wypadku ustala teraz policja.
1: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Tłumy turystów w miniony weekend odwiedziły Beskid Sądecki. Na niektórych szlakach było dość tłoczno, głównie w popularnych miejscach. Sporo osób wybrało się na szczyt Jaworzyny Krynicki, gdzie można wejść na piechotę albo wjechać kolejką.
5: Zadowoleni jesteśmy, zwiedzamy, wyjechaliśmy sobie tutaj gondolą.
6: Przyjechaliśmy na szlak, pochodzić troszkę po górach. Jest bardzo fajnie, super tutaj jest, naprawdę.
7: Na wakacje przyjechaliśmy, no i tak zostaliśmy z polecenia tutaj, żeby przyjechać, poglądać, no jest super, super.
8: Jesteśmy z Gdańska, także kawałek drogi przyjechaliśmy. Bardzo fajnie jest, pogoda nam dopisała, więc super jest.
0: A dziś w górach Beskidu Sądeckiego może mocno padać deszcz. Są też ostrzeżenia przed burzami.
9: Pogoda.
0: Do Polski zmierza chwilowe ochłodzenie, chmury, intensywne opady deszczu oraz burze. Szczególnie niebezpiecznie będzie na wschodzie, południu i w centrum kraju, gdzie prognozowane są gwałtowne burze z opadami gradu i lokalnymi ulewami, przed czym ostrzega zresztą IMGW. Na termometrach od 19 stopni na Suwalszczyźnie, przez 22 na Mazowszu, do 25 na Podkarpaciu.
9: Kultowe kawałki, kultowe historie zaprasza Jaro Sobierajewicz.

0: Fade Amory, Ashes to Ashes. Pamiętają Państwo, kilka dni temu mówiłem o tym, że coś się zaczyna dziać, jeżeli chodzi o ten zespół, że na ich profilach w social mediach pojawiły się dziwne ilustracje z datą 2027. No to już wiemy, co się będzie dziać. Na przełomie stycznia i lutego wracają do grania, no i pojawią się w Australii i Nowej Zelandii na kilku koncertach, na których grać będą razem z tymi, którzy niedawno byli w Warszawie, z grupą System of a Down. Skoro ogłosili pierwsze koncerty, przypomnę, przełom stycznia i lutego w Australii i Nowej Zelandii, no to pewnie będzie ich też więcej w innych częściach naszego pięknego globu. Może też i u nas, na co mocno liczę. Kwadransik po dziewiątej, pan Jaro mówi dzień dobry. Zaczynamy kultowe historie.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Pan kultowy Kupczyk, Grzegorz Kupczyk, mój ziom z Poznania, teraz w nowej solowej piosence. No to zupełnie jest inny Grzegorz, nie ten pamiętany z Seti czy z zespołu Turbo. Party Doll.

0: Reason i chyba Stęk Westę Rock. Państwo pozwolą, że wybierzemy się teraz do kina.
1: Kultowe historie w SC Rock.
0: Tylko wyobraźmy sobie, że jest 27 dzień lipca roku 1984. I nie jest to polskie kino, bo ten film w tym roku nie miał szans trafić do Polski, tylko amerykańskie. To właśnie tego dnia, 42 lata temu, miała miejsce premiera filmu Purple Rain z Princem w roli głównej. Pamiętają Państwo historię, w której Prince gra początkującego muzyka, który ściera się ze swoim zespołem. Taka paralela, jak to się ładnie mówi, historii jego życia. Film nie do końca ściśle autobiograficzny, też Prince go nie napisał ani nie wyreżyserował. Jednak coś dla tego filmu też oprócz grania w nim głównej roli zrobił.

0: Facebook mi przypomniał, że dzisiaj mam swoją rocznicę, gdy pierwszy raz oglądałem film Skazany na Bluesa. Nie, nie było to w 2005 roku, kiedy film się ukazywał. Dość długo czekałem, żeby się zmierzyć z filmem o Ryśku. To był rok 2014, czyli po 9 latach od premiery. No cóż, mówią, że lepiej późno niż wcale, prawda? Prawda? Mam nadzieję, że Państwo się ze mną zgadzają. Jam za nami, a przed nami spotkanie z AC/DC.
1: Autopromocja. Melina. Melina. SC Rock.
2: Jest taka dziewczyna fajna w telewizji, ona w Sportowej przez chwilę była. Jeszcze ludzie jej nie znają, a ona by się tutaj nadała. Wam się będzie dobrze pracowało, bo ona też ten wydział kończyła, co ty? No i w ten sposób poznałem Grażynę Torbicką. Wyszedłem z tego filmu.
3: Tego nigdy.
2: Obszedłem kino. Kupiłem w kasie bilet na następny seans. Pod tym drugim obszedłem kino, już nie było biletów w kasie, od konika kupiłem bilet i poszedłem trzeci raz na ten film i to był Kabaret Boba Fossi.
1: Melina.
4: A w najbliższej Melinie pan film, czyli Tomasz Raczek.
1: Melina w SC Rock. Premiera w czwartek o 18 na kanale YouTube SC Rock.
4: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
6: Dawno, dawno temu, za siedmioma górami i siedmioma lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no dajcie spokój, ja nie o tym.
1: To był dobry rok. Już we wtorek po 21 w SC Rock.
6: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rok pisał najlepsze rozdziały swojej historii. Zapraszam, Jarosław Sobierajewicz.
1: Reklama.
7: SK Rock. Radar.
8: Łukasz Szaciłowski, zapraszam. Kilka miesięcy temu w jednym z wywiadów Ian Gillan z Deep Purple przyznał się do tego, że powoli traci wzrok. Fani natychmiast zinterpretowali tę informację jako informację o tym, że Deep Purple niedługo przejdzie na emeryturę. Artysta zatem postanowił odnieść się do wszystkich tych przypuszczeń i postawił sprawę jasno. Co powiedział? O tym przeczytacie na skrok.pl w zakładce Radar.
1: Skrok Radar.
9: Greetings, my name is Brandon, I'm in the band Incubus.
10: Zespół Perfect, Grzegorz Markowski.

Hard Rock zespołu AC/DC. A my znów przenosimy się w czasie do roku 76. Dokładnie 50 lat temu Bruce Springsteen, młody, bardzo obiecujący, ale już znany artysta, pozwał swojego menedżera, Mike'a Appella. A powodem pozwu miały być oszustwa, nadużycie zaufania i złamanie przez menedżera warunków umowy. Spór sądowy na ponad rok wstrzymał karierę studyjną artysty, uniemożliwiając mu nagrywanie nowych utworów. Finałem była ugoda, którą zawarto już w maju kolejnego 1977 roku. Na jej mocy Springsteen wykupił prawa i uniezależnił się od Appella. I proszę sobie wyobrazić, że część fanów do dziś dyskutuje na temat tego człowieka, tego menedżera, z jednej strony uważając jego chciwość za hamulec dla muzyka, inni dostrzegają za to, jaki miał wkład w sukces i opiekuńczość, którą roztoczył nad Bruce'em.

0: Stop Believing. Zespół Journey w SC Rock. I to teraz za moment 10, więc raport. Sprawdźmy, co dzieje się na świecie. Warto wiedzieć, warto trzymać rękę na pulsie. A potem wrócimy oczywiście z muzyką i pojawią się panowie z YouTube z jedną z piosenek, która powstawała przy okazji nagrywania albumu z Europa, ale koniec końców na ten album nie trafiła. Za to potem była jedną z części ważnych, części muzyczną, dokładnie częścią pewnego filmu, jednej z przygód Batmana. Zaraz po 10:00, Hold Me, Thrill Me, Kiss Me, Kill Me.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Częściej przeklinają za kółkiem kobiety niż mężczyźni. I jest to dosyć ciekawa historia. Wszystkie moje przyjaciółki,
3: naprawdę?
2: Które są często bardzo spokojnymi ludzikami, jak przeklinają, to jasny pierun.
1: Łukasz Bąk.
4: Narzekamy czasami na to, że wyleciały nam wany i minivany z rynku. Dużo było takich aut, które w niewielkim nadwoziu skrywały naprawdę obszerne wnętrze.
1: Każdą sobotę drifterzy eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
5: Drifterzy! To wy drifterzy!
6: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12:00.
7: Sponsorem programu jest Allegro. Platforma zakupowa z olejami silnikowymi i chemią samochodową.
1: Autopromocja. Reklama. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
8: Dzień dobry Państwu, Krzysztof Sługowski.
9: Cześć, witajcie, tu Muniek Staszczyk, D-Love.
10: Cześć, tu Krzysiek Zalewski.
11: Witam serdecznie, Kuba Kawalec z zespołu Happy Set.
12: Witajcie, tutaj Arek Jakubik.
13: Cześć, tu Kasia Kowalska, zapraszam Was do słuchania audycji z kawałkami mojego życia.
1: Kawałki mojego życia w czwartek o 21:00 w SC Rock.
14: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
15: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
1: Reklama.
16: Polska jest gotowa wysłać strażaków. Mieliby pomóc w gaszeniu pożarów w Hiszpanii i Francji. Strażacy ustalili przyczynę podtrucia 5 pracowników lokalu gastronomicznego w Zamościu.
17: SK Rock. Raport.
16: 10:00. Michał Poklękowski, zapraszam. Potężne pożary na południu Europy. Od tego zaczynamy. Francja i Hiszpania walczą z żywiołem. Polska jest gotowa wysłać na pomoc strażaków. We Francji pożary w 2 departamentach strawiły już ponad 22 tysiące hektarów lasów, a ewakuowano ponad 140 tysięcy osób. Francuski premier zapowiedział wysłanie dodatkowych 500 żołnierzy do wsparcia strażaków. Tymczasem w Hiszpanii z powodu pożarów ewakuowano lub objęto nakazem pozostanie w domach około 175 tysięcy osób. Ze szczegółami Mateusz Głębiewski.
18: W Hiszpanii najtrudniejsza sytuacja jest w centrum kraju, między innymi w rejonie Madrytu oraz w Kastylii-La Manche, gdzie spłonęło już ponad 80 tysięcy hektarów lasów i nieużytków. We Francji tylko wczoraj rannych zostało 9 strażaków, a od początku pożarów łącznie ucierpiało 84 mundurowych. Dobra wiadomość jest taka, że sytuacja zaczyna się stabilizować, ale nadal ogień pochłonął 3600 hektarów wczoraj i taki sam obszar dziś. Mówi Gilles Clavrel, prefekt dystryktu Landy. A jeszcze dziś pożarami na specjalnym posiedzeniu ma się zająć francuski rząd. Polska Państwowa Straż Pożarna poinformowała z kolei, że gotowi do wyjazdu są strażacy z polskich jednostek w ramach Europejskiego Mechanizmu Pomocy.
17: To jest raport.
16: Wiceminister sportu i turystyki Ireneusz Raś kupił mikrokawalerki i zarabiał na ich wynajmie, choć obecnie odpowiada za przygotowanie projektu ustawy o najmie krótkoterminowym. Sam polityk nie widzi w tym żadnego konfliktu interesów, podał dziś portal money.pl. My do tego tematu będziemy wracać w kolejnych raportach.
17: Słuchacie raportu w SC Rock.
16: Zawiniły najpewniej gazy z kanalizacji sanitarnej. Strażacy ustalili przyczynę podtrucia 5 pracowników lokalu gastronomicznego w Zamościu. Służby interweniowały tam wczoraj po południu.
19: Najprawdopodobniej pracownicy przebywający w pomieszczeniu kuchennym w kondygnacji podziemnej zostali podtruci gazami z kanalizacji. W tym dniu przedsiębiorstwo gospodarki komunalnej dokonywało czyszczenia kanalizacji na pobliskiej ulicy.
16: Mówi Marcin Żulewski z Zamojskiej Straży Pożarnej. Ratownicy medyczni udzielili pomocy poszkodowanym, po czym przewieziono ich do szpitala. Strażacy przeszukali lokal i zbadali stężenie gazów toksycznych we wnętrzu budynku. W momencie pomiarów żadne normy nie były przekroczone.
1: SK Rock Biznes.
16: Polscy przewoźnicy mają zlecenia, ale nie mają ludzi do pracy za kółkiem. Średni wiek zawodowego kierowcy w naszym kraju wynosi 45 lat, a poniżej 25 lat ma zaledwie 3% przedstawicieli tej profesji. Branża apeluje o uproszczenie procedury importowania kierowców spoza Europy, na przykład z Azji czy Afryki. Pisze dziś o tym Puls Biznesu. Jeśli Europejski Bank Inwestycyjny wyrazi zgodę, to od 2027 roku zacznie obowiązywać lista zaufanych wykonawców w czystym powietrzu, poinformował wiceminister klimatu Krzysztof Bolesta. Dodał, że w ramach reformy programu zrezygnowano z trójstronnych umów mających objąć też wykonawców. Cisza i święty spokój są dla Polek i Polaków największym luksusem podczas wakacji, za które płacą ciężkie pieniądze. Tak wynika z najnowszego barometru Providenta. Taką odpowiedź wskazało niemal 33% respondentów. Na kolejnych miejscach znalazły się bliskość natury, prywatność i brak tłumów. Jeszcze aktualne ceny walut. Za dolara amerykańskiego płacimy 3,77 zł. Euro kosztuje 4,31 zł. Frank szwajcarski jest wyceniany na 4,63 zł. I funt brytyjski na 5 zł.
1: Pogoda.
16: Do Polski zmierza ochłodzenie, chmury, intensywne opady deszczu oraz burze. Szczególnie niebezpiecznie będzie na wschodzie, południu i w centrum kraju, gdzie prognozowane są gwałtowne burze z opadami gradu i lokalnymi ulewami, przed czym ostrzega IMGW. Na termometrach od 19 stopni na Suwalszczyźnie, przez 22 na Mazowszu, do 25 maksymalnie na Podkarpaciu.
1: Kultowe kawałki, kultowe historie. Zaprasza Jarosław Rajewicz.

0: Red Hot, czyli Peppers w SC Rock. No dobrze, 13 już minut po godzinie 10. Wróciła do gry nasza najpiękniejsza piłkarska liga świata, czyli Ekstraklasa. Są Państwo zadowoleni z pierwszych wyników? No, w różnych miastach może być różnie, prawda? I tak będzie przez najbliższych kilka miesięcy. Życzę powodzenia.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Na przykład w domu pani Kasi Nosowskiej raczej po tym weekendzie, jeżeli chodzi o piłkę nożną, chyba zadowolenie jest. Sos chaosu.

0: doskonale pamiętam moment premiery tej piosenki i teledysk, który pojawił się w MTV, zanim jeszcze doszło do eksplozji czegoś, co nazywano grunge'em, co się do dzisiaj nazywa grunge'em. Więc człowiek mógł jeszcze nacieszyć się dźwiękami przedgitarowymi, jeszcze w czasach, gdy na przełomie byliśmy lat 80. i 90. Black Velvet i Alana Miles. A teraz będziemy też w tej dekadzie lat 80.
1: Kultowe historie w SC Rock.
0: Mam wielkie szczęście, że jak idę na jakiś koncert, nic się na nim przeważnie złego nie dzieje. A jeżeli się coś złego dzieje, to są to tak zwane drobiazgi. Ale przed laty dochodziło do wydarzeń na koncertach bardzo dziwnych. Na przykład dokładnie 40 lat temu podczas występu kapeli w The Forum w Eaglewood w Kalifornii doszło do próby samobójczej. Mężczyzna bez koszuli w kowbojskim kapeluszu miał na środku płyty pod sceną wielokrotnie dźgnąć się nożem myśliwskim w klatkę piersiową i brzuch. Na szczęście w odpowiednim momencie pojawiła się ekipa ochroniarzy, potem policja, która wyrwała broń z ręki niespełna 40-letniego Jonathana M. Udzielono mu pierwszej pomocy, potem przekazano ratownikom medycznym, którzy zabrali go do szpitala. Został potem wypisany z tego szpitala, bo przeżył całe to wydarzenie. A potem opowiadał policji, że chciał zaimponować dziewczynie o imieniu Andrea. Zaimponować, ładnie powiedział. W jego ciężarówce zaparkowanej przed salą znaleziono list pożegnalny. Na szczęście, podkreślam, udało się go uratować. Ciekawe, czy żyje teraz. Ma się dobrze i może wspomina to wydarzenie sprzed 40 lat, mówiąc, ale byłem durny. No i ciekawe, co z tą Andreą. Close to me, The Cure.

0: byłem na Cykladach kiedyś, ale w lutym, kiedy temperatura tam była taka znośna, wiosenna, 18-19 stopni i powiem szczerze, to jest idealna pogoda i idealna pora, by odwiedzać te wyspy, które wtedy są dość pustymi. Teraz podejrzewam, jest tam ludzi jak mrówków, jak to się czasem mówiło. Zespół Manam, Cykady na Cykladach. Czasem pytają mnie Państwo o moją ulubioną albo o ulubione piosenki życia. Taką Państwu zagram jeszcze przed godziną 11. I to będzie piosenka, która pojawi się zaraz po tej, która będzie pierwszą. You Really Got Me za moment Ray Davies w towarzystwie Metallica, a potem ta jedna z moich ulubionych ever.
1: Autopromocja. Festiwalowe lato z Eską Rock. Sierpień, męskie granie. Wrocław, Kraków i Warszawa. Rokowizna Festiwal. Gdańsk, Poznań, Kraków. Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Autopromocja.
2: Reklama. Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog Szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog Szpiega. Już w księgarniach.
3: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
4: Reklama.
5: I'm John.
6: I'm Sean.
7: And I'm Dale from the band Seether.
8: I'm Chris.
9: And I'm Johnny and we're from Coldplay.
10: Dzień dobry, jestem Wojciechem Wagrewskim, słuchacie Eski Rock.

Metallica w towarzystwie Roya Davisa. W końcu to jego piosenka You Really Got Me. A teraz będzie o człowieku, o którym pięknie pisali potem członkowie Bad Seeds. Anarchistyczna nić, która biega przez wszystkie występy zespołu na żywo. Kochany przez wszystkich, zarówno członków zespołu, jak i fanów. Wybuchowy, zabawny, przerażający, sentymentalny, dobroduszny, łagodny, opryskliwy, szczery i prawdziwy. To był człowiek, który naprawdę był wielki. Conway Savage. Zwykle 27 lipca przez lata mówiłem o tym, że ma urodziny. No dziś też byśmy tak powiedzieli, gdyby nie to, że odszedł 8 lat temu. Członek Nick Cave and the Bad Seeds przychodził na świat 27 lipca roku 1960, a więc gdyby żył, miałby dziś 66 urodziny. Jubilee Streets.

0: Bóg w piosence zespołu T-Love. 11. Pan Michał Poklękowski za moment w raporcie. Sprawdzimy, co dzieje się na świecie, a później zagramy jedną z piosenek z lat 90., którą kochałem najbardziej, przynajmniej jeżeli chodzi o pierwszą dekadę i czasy spędzone przeze mnie w liceum. Lithium, Nirvana.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Czeski prezydent pojawił się ze sprzętem fotograficznym, z kilkoma aparatami, z kamizelce akredytowanego fotografa. Był na Grand Prix na Węgrzech, ale też widziany był podczas wyścigu Le Mans, na MotoGP, Superbike w Brnie.
3: Rzekłbym nic z tym dziwnego, bo prezydenci podobno tak mają. Jeden przebierze się za fotoreportera, inny przebierze się za batyra. Książkę napisze.
4: Ja jako kierowca to piję wtedy dużo kawy i herbaty. Jako pasażer to też dużo piję, ale wtedy już browary.
2: Szlak by mnie trafił z takim pasażerem.
3: No ale to lepiej tak niż odwrotnie, prawda? Chłop miałby
2: no,
3: bić.
2: Raczej.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama. Gdziekolwiek jesteś. W Londynie, Tokio, Sydney, Nowym Jorku czy w polskim Buenos, Szczecinie, Katowicach, Białymstoku, Lublinie, w Swornych Gaciach, Pupkach, Leniach Wielkich, Kukurykach, Krowicy Samej, Kaczkach oraz w Piekle Dolnym lub Górnym pobierz aplikację Eskirok z Google Play lub App Store i jak mawia Dawid Zygmunt,
5: witaj cały świecie w internecie.
1: Aplikacja Eskirok. Słuchaj radia, gdziekolwiek jesteś.
6: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
1: Reklama.
7: IMGW ostrzega przed burzami w 10 województwach. Miejscami prognozowane są silne opady deszczu, lokalnie grad. Czy mieszkania w TBS-ach będą łatwiej dostępne? Tym tematem w najbliższym czasie zajmie się rząd. Utrudnienia na A1 koło Włocławka to z powodu wypadku.
8: SK Rock. Raport.
7: 11. Michał Poklękowski, zapraszam. Są alerty drugiego stopnia ponad pół Polski z ostrzeżeniami. Niebezpiecznie pogodowo godziny przed nami. Alerty IMGW przed burzami dotyczą już 10 regionów. To pas od warmińsko-mazurskiego przez dzielnicę centralną aż po Śląsk, Małopolskę i Podkarpacie. Tam już przechodzą intensywne nawałnice. W powiatach m.in. Sanockim, Krośnieńskim, Leskim i w Bieszczadach mamy alerty drugiego stopnia. Poprawia się za to sytuacja w północno-zachodniej Polsce, gdzie w ostatnich godzinach strażacy mieli co robić. To po opadach deszczu i silnym wietrze. Interwencji było kilkanaście, nikomu nic się nie stało.
9: Wszystkie te zgłoszenia dotyczyły usuwania złamanych konarów i gałęzi drzew, które stwarzały niebezpieczeństwo na drogach lub ścieżkach rowerowych.
7: Mieszkania. Mówił nam Mariusz Szacht z Zachodniopomorskiej Straży Pożarnej. W północnej części województwa zachodniopomorskiego obowiązują alerty hydrologiczne przed gwałtownym wzrostem stanów wód.
8: To jest raport.
7: Mieszkania w ramach taniego budownictwa społecznego mogą być bardziej dostępne. To za sprawą nowych kredytów dla przyszłych najemców. Tematem w najbliższym czasie ma zająć się rząd. Mówi wiceminister rozwoju i technologii Tomasz Lewandowski.
10: Do prac legislacyjnych rządu trafi projekt, który zakłada kredyt z dopłatą państwa do odsetek dla osób, które chcą pokryć partycypację właśnie z kredytu. My wprowadzamy taki quasi-hipoteczny kredyt z oprocentowaniem po dopłacie państwa na poziomie 2%. Kolejny doskonały instrument, który otwiera najem społeczny dla przede wszystkim pewno młodych ludzi.
7: Są duże szanse na to, że takie kredyty będą udzielane w Polsce od 2027 roku. Obecnie, żeby zostać najemcą mieszkania w ramach taniego budownictwa społecznego, trzeba wpłacić około 30% partycypacji budowy lokalu.
8: Słuchacie raportu w SC Rock.
7: Mamy utrudnienia na autostradzie A1 w Ludwinowie koło Włocławka, gdzie auto osobowe uderzyło w bariery. Zablokowane są dwa pasy ruchu w kierunku Łodzi. Od dziś utrudnienia też na S12 na Lubelszczyźnie, jednak tu nie z powodu wypadku. Startuje tam remont nawierzchni na odcinku od Lublina do Piask. Ze szczegółami na koniec Jacek Werner.
11: To jedna z najbardziej obciążonych tras na wschód od Lublina. Na wspólnym odcinku S12 i 17 dziennie przejeżdża nawet 35 tysięcy pojazdów. Prace rozpoczną się na wysokości Wierzchowisk, gdzie pojawia się już nowe oznakowanie. Jezdnia w kierunku Chełma i Zamościa będzie zwężona do jednego pasa. Będzie też ograniczenie prędkości do 80. Prace obejmą 3-kilometrowy fragment jezdni, a w następnych etapach przeniosą się na dalsze części.
7: Prace na całym 15-kilometrowym odcinku mają potrwać aż do końca roku.
1: Pogoda.
7: Do Polski zmierza ochłodzenie, chmury, intensywne opady deszczu oraz burze. Szczególnie niebezpiecznie będzie na wschodzie, południu i w centrum kraju, gdzie prognozowane są gwałtowne burze z opadami gradu i lokalnymi ulewami. Przed czym zresztą przestrzega IMGW. Na termometrach od 19 stopni na Suwalszczyźnie, przez 22 na Mazowszu, do 25 na Podkarpaciu.
1: Eskarok. Kultowe kawałki, kultowe historie. Zaprasza Jaro Sobierajewicz.

0: Ciekawe, czy gdyby nie przedwczesna śmierć Jima Morrisona, The Doors kiedyś przyjechaliby za żelazną kurtynę na wschód na koncert. Pewnie prędzej czy później by to się stało. Za moment będę wspominać pewien wyjątkowy koncert właśnie tu, w krajach socjalistycznych, który dział się w dawnych latach i dotyczył jednej z największych gwiazd lat 80. Ale to za moment.
1: Ten kawałek dobrze, dobrze rokuje.
0: Najpierw spotkanie z grupą, która chwilę temu grała w progresji. Sweet.

0: Is This Love, Whitesnake, Westy Rock. A teraz będziemy na Neptstadionie w Budapeszcie.
1: Kultowe historie w SC Rock.
0: Tak, to ten koncert będziemy wspominać. Państwo wiedzą, że Polska też przed 89 rokiem ściągała tutaj na koncerty zagraniczne gwiazdy. W latach 60 jeszcze pojawili się The Rolling Stones, ale tak wielkiego koncertu nigdy za żelazną kurtyną nie było. Do 27 lipca roku 86, gdy na tym wielkim stadionie w stolicy Węgier pojawił się zespół Queen w ramach słynnej trasy Magic Tour. Oj, to było ciężkie zadanie ściągnąć ich tam. Takie połączenie dyplomacji, determinacji człowieka, który nazywał się Laszlo Hegedus, oraz gotowości zespołu do poniesienia strat finansowych. No bo przecież węgierski rząd nie posiadał oficjalnie przynajmniej wystarczających zasobów wymienialnych walut zachodnich, tak zwanych dewiz, by zapłacić Queen ich standardową stawkę. No a ponieważ organizatorzy nie mogli tego honorarium pokryć w gotówce, zaproponowano kapeli prawa do profesjonalnej rejestracji wideo. No i postanowiono też bardzo mocno grupie Queen pomóc. Państwowa wytwórnia filmowa Mafilm zmobilizowała wszystko, co miała. Wszystkie zasoby, które mieli pod ręką. 17 najlepszych operatorów, kamery 35 mm, by nagrać materiał, który potem Państwo i pewnie teraz nadal mogą oglądać na płycie DVD albo Blu-ray Queen Live in Budapest. Kapela zdecydowała się na przybycie, no bo to też było takie, wiecie, w imię przełamywania różnych barier, głównie tych politycznych okazjach, by pokazać się publiczności na wschodzie. Wylądowali w Wiedniu, a potem z Wiednia do Budapesztu płynęli po Dunaju, podobno wodolotem należącym do przywódcy ZSRR Michaiła Gorbaczowa. Tak to przed laty wyglądało. A potem na stadionie 80 tysięcy ludzi mogło obejrzeć m.in. to, jak Freddy śpiewa tradycyjną węgierską pieśń ludową Tayasi Sel Vizet Arasht.

0: głos nieobecny już od 9 lat. Chwilę temu była rocznica. Wciąż nie mogę w to uwierzyć, że nie ma z nami Chestera Benningtona. Ale taka jest prawda. In the End. Zespół Linkin Park pojawił się w ST Rock. A za moment, mam nadzieję, się trochę jednak mimo wszystko Państwu uśmiechną, bo pojawią się R.E.M. z piosenką Shiny Happy People.
1: Autopromocja. Playlista osobista.
2: W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów. Bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
1: Playlista osobista. Dziś po 21 w SC Rock.
2: Zapraszam, Michał Cieślik.
1: Autopromocja. Reklama. SKROK.pl. Program radiowy na żywo, rockowe playlisty. Klasyka rocka. Polski rock. Kawałki, które dobrze rokują. Kawałki, które dobrze rokują. Najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny Marcina Mellera i Garaż Eski Rock. Muzyczne audycje autorskie, ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne. Eskarok.pl. Dobrze rokuje w internecie. Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach.
3: Reklama.
1: Esta Rock. Radar.
4: Łukasz Szaciłowski, zapraszam. Hollywood Vampires to definicja prawdziwej supergrupy. Formacja tworzona przez Alicea Coopera, Joe Perego z Aerosmith oraz gwiazdora kina Johnny'ego Deppa udowadnia, że nie jest tylko celebryckim kaprysem. Joe Perry w jednym z najnowszych wywiadów zdradził, jak to jest grać ze słynnym aktorem na jednej scenie. Jeśli jesteście Państwo ciekawi tego, co powiedział gitarzysta Aerosmith, to odsyłam na skrok.pl do zakładki Radar.
1: Skrok Radar.
5: What's happening? This is the devil without a cause, Kid Rock.
6: This is Jack White.
7: Cześć, Tulipa. Słuchacie Eski Rock.

Happy People zespołu R.E.M. Ale 5 lat temu fani zespołu ZZ Top wcale tacy uśmiechnięci i radośni nie byli, bo dochodziła do nas informacja, że w swoim domu we śnie w Houston umierał Joseph Dusty Hill. W chwili śmierci kapela była nie tylko w trakcie trasy koncertowej, ale też w trakcie przygotowań nagrywania nowego albumu. Ale Dusty nie czuł się najlepiej. Już podczas koncertu w Illinois kilka dni wcześniej opuszczał scenę, oskarżając się na ból biodra. I wtedy jego partie basowe, ogólnie na gitarze, grał Elwood Francis, technik, który pracował z grupą od ponad 20 lat. Informacje o śmierci komentowali potem w oficjalnych oświadczeniach inni członkowie ZZ Top. Billy Gibbons i Frank Beard pisali, że wraz z legionami fanów na całym świecie, fanów zespołu, będą tęsknić za jego niezłomną postawą i dobrą naturą. I pewnie przez te 5 lat, które minęły, cały czas tęsknią.

0: głowie kwietny mawianek, w ręku zielony badylek. No, takie to piękne słowa są w tej piosence. Zespół Kult, Baranek. Na koniec, pan Jaro mówi do usłyszenia. Mam nadzieję, że państwo będą tu ze mną też jutro, kiedy wpadnę i będę opowiadać kolejne kultowe opowieści po 9:00. Ale teraz muszę już znikać. Nara.
1: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
2: Dwóch braci. Jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
1: Reklama.

0: Jest wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry ze Stanów Zjednoczonych. Ropa Brent potaniała o prawie 5%. Czy przełoży się to na ceny na stacjach? Wszystkie stanowiska obsadzone w Nowym Sączu, nie zabraknie nauczycieli.
1: SK Rock. Raport.
0: 12. Anna Kruszyńska, zapraszam. Jest wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry, dowiedziała się nieoficjalnie Polska Agencja Prasowa. Były minister sprawiedliwości od maja tego roku przebywa w Stanach Zjednoczonych. Jest podejrzany w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. W lutym Sąd Rejonowy wyraził zgodę na areszt Ziobry. Następnie wystawiono za nim list gończy. Prokuratura skierowała też wniosek o wydanie wobec byłego ministra europejski nakaz aresztowania. Jednak warszawski Sąd Okręgowy odmówił jego wydania.
1: To jest raport.
0: Ropa mocno tanieje, ale zmiany na pylonach szybko nie zobaczymy. USA i Iran wstrzymały ataki, ale transport przez strategiczne cieśniny nadal jest mocno ograniczony. Ropa Brent potaniała o prawie 5%. Baryłka kosztuje około $92. Kiedy i czy przełoży się to na ceny na stacjach paliw, o tym Mateusz Gołębiewski.
2: USA i Iran od 2 dni nie przeprowadziły nowych ataków. Teheran przekazał, że wstrzymał działania, bo Amerykanie przestali bombardować jego terytorium. Analitycy ostrzegają, że sytuacja może szybko się zmienić, jeśli zawieszenie broni okaże się tylko chwilowe.
3: Spodziewamy się wzrostu cen w okolice 8 zł. Im wcześniej zatankujemy, tym mamy większą szansę, że unikniemy kolejnej podwyżki, która się naprawdę wydaje nie do uniknięcia.
2: Mówi Urszula Cieślak, analityk rynku paliw z biura Reflex. Wszystko przez to, że ruch statków w Zatoce Perskiej wciąż jest bardzo ograniczony. W niedzielę przez cieśninę Ormus przepłynęło tylko 8 jednostek, głównie mniejszych tankowców i statków towarowych. A bez drożnej cieśniny taniego paliwa po prostu nie będzie.
0: Już 3 ofiary śmiertelne to po tym, jak w kompleksie Seattle Center w stanie Waszyngton podczas festiwalu kulinarnego doszło do strzelaniny. Władze poinformowały, że są też co najmniej 4 osoby ranne, w tym dziecko. Świadkowie relacjonowali, że na terenie obiektu usłyszeli od 7 do 8 strzałów. Widzieli tłum uciekający we wszystkich kierunkach i szukający schronienia. W sieci pojawił się dramatyczny film jednego ze sprzedawców.
4: Shooting! Oh shit! Oh shit, right here! Get down. Yeah, just get down. Oh, it's right there. Oh, shh.
5: Hey, call Chimo.
4: Yeah, come from the other side. Make sure to not come here.
0: Dwie osoby zginęły na miejscu, trzecia zmarła w szpitalu w wyniku odniesionych obrażeń. Jak informują media, policja zatrzymała jedną osobę podejrzaną o udział w strzelaninie. Druga nadal pozostaje na wolności. Służby zabezpieczyły na miejscu zdarzenia 2 pistolety. Nie jest znany motyw ataku.
1: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: W Nowym Sączu nie zabraknie nauczycieli, zapowiada Urząd Miasta. Z danych wynika, że wszystkie stanowiska w szkołach od nowego roku szkolnego będą obsadzone. Władze miasta nie ukrywają, że problem był, ale szybko sobie z nim poradziły, mówi wiceprezydent Bożena Borkowska.
6: Jest problem z nauczycielami fizyki i z nauczycielami chemii. My ten problem w ten sposób rozwiązujemy, że proponujemy godziny dodatkowe nauczycielom emerytom. Czy na przykład dajemy zgodę, żeby nauczyciel uczył na przykład w lub trzech szkołach.
0: A w całej Małopolsce jest ponad 2400 wakatów dla nauczycieli. Najwięcej brakuje nauczycieli przedmiotów ścisłych jak matematyka, fizyka czy chemia.
7: SK Rock Biznes.
0: Ubezpieczyciele zyskają dostęp do rejestru PESEL w zakresie danych o dowodach osobistych swoich klientów, zakłada projekt ustawy, którym jutro ma zająć się rząd. A to ma odciążyć obywateli. Nie będą już musieli samodzielnie informować ubezpieczycieli o wymianie dowodu. Teraz ważna aktualizacja. Użytkownicy M-Obywatela lub M-Obywatela w wersji junior do 5 sierpnia powinni zaktualizować certyfikaty swoich dokumentów. W większości przypadków wystarczy zalogować się do aplikacji, żeby aktualizacja przebiegła automatycznie. To cykliczny, standardowy proces, dzięki któremu dokumenty pozostają ważne i bezpieczne. Stany Zjednoczone są 2. największym inwestorem w Polsce. Łączna wartość bezpośrednich inwestycji zagranicznych USA w naszym kraju sięga $30 miliardów. Środki te miały stworzyć niemal 330 tysięcy miejsc pracy.
7: Pogoda.
0: IMGW ostrzega przed burzami w 10 województwach. Miejscami prognozowane są silne opady deszczu. Alert 1 stopnia ogłoszono dla warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, mazowieckiego, lubelskiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego, małopolskiego oraz częściowo dla pomorskiego, śląskiego i łódzkiego. Temperatura od 20 stopni na północy do 26 stopni na południowym wschodzie, nad morzem od 18 do 20 kresek.

0: Ten wasz świat, oddział zamknięty, The Offspring, Hit That. No i dwa pierwsze utwory, które dzisiaj miałem dla Państwa. Mam nadzieję, że trafiły w gusta i potrzeby, może nawet. Prawie 12 minut po 12, to jest poniedziałek, 27 dzień lipca. Ja mówię dzień dobry, Michał Cieślik, i zapraszam na nasze poniedziałkowe spotkanie. Pierwsze z dwóch, zaznaczam. To potrwa do godziny 15, a potem jeszcze nasza wspólna muzyczna wieczorna godzina od 21, więc polecam się i po południu, i wieczorem, no i liczę, rzecz jasna, na Państwa towarzystwo.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: A nam towarzyszyć będą między innymi takie oto dźwięki. W zeszłym tygodniu miałem dla Państwa tę płytę w prezencie. Płyta już wysłana, w razie gdyby ktoś czekał, więc niebawem można już wypatrywać kuriera albo listonosza. Foreign Tongues, nowy krążek The Rolling Stones, z tym oto coverem na setliście You Know I'm No Good.

że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

No i tak, jeżeli komuś ten kawałek kojarzy się z ociekającymi testosteronem wojownikami, to to jest najbardziej, jak najbardziej słuszne skojarzenie. Ten kawałek AC/DC nawet kiedyś został wykorzystany w jednej z gal wrestlerskich w Stanach pod koniec lat 90. No takie dźwięki do walki zagrzewające jak najbardziej. Are you ready? AC/DC już za nami w Esterog. Jest 25 minut po 12. Teraz będzie po polsku, bo przed nami Brygada Kryzys. Niedawno na jubileuszowym koncercie. No właśnie, skoro o koncertach mowa, ja dzisiaj dla Państwa będę miał prezent w postaci zaproszeń na nawet nie jeden koncert, ale wiele koncertów. To wszystko przy okazji męskiego grania we Wrocławiu. To już w ten weekend. No i zaproszenia będą do przejęcia na pewno przed godziną 15.

0: No tak, wspominałem, że dziś słyszą się dwa razy w Esterok. Po 21:00 podrzucę Państwu moją kolejną playlistę. No i to taki mały przedsmak tego, co wieczorem, a wtedy też wybiegniemy myślami do wtorku już, bo jutro 50 stuknie panu, który przed chwilą zaśpiewał, właściwie jeszcze teraz śpiewa w Esterok. To jest oczywiście Jacoby Shaddix, wokalista Papa Roach, który jutro skończy 50 lat i już tak awansem złożymy mu urodzinowe życzenia wieczorem, choć właściwie już teraz możemy to zrobić, czemu nie. Last Resort i Papa Roach to za nami w SC Rock. 26 minut do 13 pozostaje. Foo Fighters jeszcze na tej playliście w tej godzinie.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Częściej przeklinają za kółkiem kobiety niż mężczyźni. I jest to dosyć ciekawa historia. Wszystkie moje przyjaciółki,
3: naprawdę?
2: One są często bardzo spokojnymi ludzikami. Jak przeklinają, to jasny pieru.
1: Łukasz Bąk.
4: Narzekamy czasami na to, że wyleciały nam wany i minimany z rynku. Dużo było takich aut, które w niewielkim nadwoziu skrywały naprawdę obszerne wnętrze.
1: W każdą sobotę drifterzy te Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
5: Drifterzy! Nowy drifterzy!
2: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12:00.
6: Sponsorem programu jest Allegro. Platforma zakupowa z olejami silnikowymi i chemią samochodową.
1: Autopromocja. Reklama.
7: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń. I Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz.
1: Playlista osobista.
0: W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
1: Playlista osobista. W poniedziałki po 21:00 w SC Rock.
0: Zapraszam, Michał Cieślik.
1: Reklama.
8: Hey, this is Billy Gibbons,
9: Dusty Hill,
10: and Frank Beard of ZZ Top.
11: Hi, I'm Alanis Morissette.
12: This is Jeff Ament and Stone Gossard from Pearl Jam,
13: and you're listening to Eska Rock.

Foo Fighters i Jan Conditional Fest Rock. 27 lipca w kalendarzu, dziś 42. rocznica premiery drugiej płyty zespołu Metallica, Ride the Lightning. To jest album z takimi znanymi utworami na trackliście jak For Whom the Bell Tolls czy Fade to Black. Więcej o tej płycie piszemy na skrock.pl, więc można sobie tam powspominać, zachęcam. No a teraz chciałbym się przykleić do jednego z wyrazów z tytułu tego albumu, Lightning, bo ten sam wyraz także pojawia się w tytule płyty, po którą teraz sięgamy, Lightning Bolt. To był 10. album zespołu Pearl Jam z 2013 roku. Tak się ta płyta rozpoczynała, tego utworu właśnie, Gets Away. Pearl Jam przed nami.

0: To był Slade, Westerogi, Far, Far Away. I to już na koniec tej pierwszej godziny naszego poniedziałkowego spotkania. 13 za chwilę się pojawi na zegarze, to oznacza, że w studiu z kolei pojawi się Ania. Z najnowszym raportem gorąco zapraszamy. My już słyszymy się po 13. Wtedy będę miał dla Państwa między innymi najnowszy utwór zespołu YouTube, Street of Dreams. Na pewno po 13 w Esterok.
1: Autopromocja. Melina. Melina. Esterok.
2: Dla sympatycznej panny Krysi z turnusu trzeciego uprawiałeś
3: tak konferansjerkę? No, aż tak nie było, ale no coś w tym duchu było. Ciu, tak? Ciu. Byłem konferansjerem, oczywiście. Złośliwy kolega, który był krytykiem w innym tygodniku, zamieścił w relacji z Sopotu jeszcze takie zdjęcie, jak zapowiadamy, i było podpisane Tomasz Raczek, były krytyk teatralny, obecnie konferansjer.
1: Melina.
4: A w najbliższej Melinie pan film, czyli Tomasz Raczek.
1: Melina w Esky Rock. Premiera w czwartek o 18 na kanale YouTube Esky Rock.
4: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama. Porachunki osobiste. Porachunki osobiste. Esky Rock.
5: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
6: W każdą sobotę o 7:00 Esterok.
5: W Esterok.
1: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w Esterok.
5: Konrad Olszewski, zapraszam.
7: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach. Także jako e-book i audiobook.
8: Reklama.
9: Miał zabić 13-letnią Izę z Gdyni. Biegli sprawdzą poczytalność Michała S. Most w Głuchołazach znów łączy miasto po powodzi. Za chwilę szczegóły. W raporcie Kraków i latanie paralotnią bez odrywania się od ziemi.
10: SK Rock. Raport.
9: 13. Anna Kruszyńska, zapraszam. Powołani zostaną biegli z zakresu psychiatrii, psychologii i seksuologii. To kolejny etap śledztwa w sprawie Michała S. Jest podejrzany o zabójstwo 13-letniej Izy Strzałkowskiej z Gdyni. Mężczyzna był poszukiwany przez niemal 15 lat. Został zatrzymany w ubiegłym tygodniu. Obserwacja może potrwać do 8 tygodni, mówi nam Mariusz Marciniak z prokuratury regionalnej w Gdańsku.
11: Biegli będą opiniować, czy podejrzany w chwili czynu był poczytalny. Z doświadczenia zawodowego wynika, że jeszcze nigdy w sprawie o zabójstwo nie poprzestano na jednym jednorazowym badaniu sądowo-psychiatrycznym. Z reguły biegli wnioskują o obserwację sądowo-psychiatryczną. Takie są na najbliższy czas prognozy w tej sprawie. Innych czynności tej konkretnej sprawie nie przewidujemy.
9: Śledczy sprawdzą także, czy zatrzymany może mieć związek z innymi zbrodniami.
11: Materiał dowodowy jest zebrany, jest kompletny, natomiast z całą pewnością policja będzie weryfikować, czy podejrzany nie przechodził w materiałach dotyczących innych niewykrytych spraw.
9: Michał S. przyznał się do zabójstwa 13-letniej Izy. Zatrzymano go dzięki badaniom profilu DNA.
10: To jest raport.
9: Teraz rajd Polski na Śląsku. Stan zdrowia zawodników, którzy uczestniczyli w wypadku, jest dobry. To nasze najnowsze ustalenia. Przypomnijmy, do dwóch groźnych zdarzeń w trakcie rywalizacji doszło w sobotę i niedzielę. Obaj mężczyźni trafili do szpitala w katowickim Ochojcu, mówi jego rzecznik Jolanta Wołkowicz.
12: W naszym szpitalu przybywa dwóch pacjentów. Jeden z nich trafił do naszego ośrodka w sobotę, drugi w niedzielę. Obaj pacjenci przeszli zabiegi operacyjne.
9: Decyzje w sprawie dalszego leczenia zostaną podjęte po konsultacjach specjalistycznych. Most w Głuchołazach znów łączy miasto po powodzi. Przeprawa przywraca ciągłość drogi krajowej nr 40. Minister infrastruktury Dariusz Klimczak podkreśla, że przy projektowaniu mostu wyciągnięto wnioski z powodzi.
13: To ma być most odporny na ekstremalne kataklizmy. To ma być most odporny na największą nawet powódź. Mam nadzieję, że ona się tutaj nie przytrafi.
9: W Głuchołazach nadal widać ślady ubiegłorocznej powodzi. Premier Donald Tusk zapowiedział, że do miasta wciąż będzie płynąć wsparcie. Rząd przeznaczył na odbudowę i pomoc dla mieszkańców ponad 360 milionów złotych.
14: To jest
8: ponad 360 milionów złotych tylko w tym mieście. Zarówno na pomoc doraźną dla mieszkańców, tak pieniądze do ręki wtedy, kiedy były najbardziej potrzebne, jak i no, budowa mostu 20 milionów, odbudowa żłobka, szkoły, pływalni miejskiej.
9: Nowy most w Głuchołazach zastąpi przeprawę zniszczoną podczas powodzi we wrześniu 2024 roku.
10: Słuchacie raportu w SC Rock.
9: Latanie bez odrywania się od ziemi? Jest to możliwe w Krakowie. W Muzeum Lotnictwa Polskiego stanął symulator lotu paralotnią. To nowość wystawy Z wiatrem i pod wiatr lotnictwo cywilne. Jak to możliwe? Wszystko dzięki goglom VR i odpowiednio przygotowanej instalacji.
14: Mamy też na tej wystawie właśnie symulatory. Jesteśmy tu właśnie przy symulatorze lotu paralotnią. To jest bardzo ciekawy symulator. To już bym powiedział tak, nie taka zabawka, tylko profesjonalny symulator, gdzie zapinamy się w uprząż paralotniową. Jesteśmy podwieszeni. W goglach VR-owych obserwujemy teren.
9: Mówił Tomasz Kosecki, dyrektor Muzeum Lotnictwa Polskiego.
7: Pogoda.
9: I na początek ostrzeżenia IMGW przed burzami w 10 województwach. Miejscami prognozowane są także silne opady deszczu. Alert pierwszego stopnia ogłoszono dla województw warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, mazowieckiego, lubelskiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego, małopolskiego oraz częściowo dla pomorskiego, śląskiego i łódzkiego. Temperatura dziś od 20 stopni na północy do 26 na południowym wschodzie. Chłodniej nad morzem, tam od 18 do 20 stopni.

0: Born in the USA. Bruce Springsteen w SC Rock. Prawie kwadrans po 13. Dzień dobry raz jeszcze, w poniedziałek, 27 lipca. Michał Cieślik zaprasza na kolejną godzinę do SC Rock w to poniedziałkowe, wczesne, póki co popołudnie. Ładnie Państwu pogram w tej godzinie, bo i ONA się pojawi, i będzie Metallica, i zespół Kasabian. Kojarzą Państwo? No pewnie, że tak. A jeżeli tak nie do końca, no to proszę być blisko radia w tej godzinie, ponieważ bardzo ładny utwór zespołu Kasabian się pojawi. A teraz obiecane nowe YouTube.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: No i wiem, że będzie ta nowa płyta, ale nie wiem jeszcze, kiedy dokładnie. Coś mi się wydaje, że to mimo wszystko będzie jesień 2026 roku. Ale który moment tej jesieni? No, panowie chyba zamierzają nas wziąć z zaskoczenia poprzez Street of Dreams. Nowe YouTube przed nami.

ONA w Esterok i Koła Czasu. No tak, co masz zrobić dzisiaj? Zrób to za półtora miesiąca, tym bardziej, że mowa oczywiście o sezonie urlopowo-wakacyjnym. Tak sobie pewnie pomyśleli też panowie zespołu Kasabian, że w ferworze wszelkich wyjazdów, planów wakacyjnych, rozjazdów i tak dalej, ta premiera może po prostu umknąć uwadze fanów i nie tylko. 17 lipca miała ukazać się ta nowa płyta zespołu Kasabian, ale ukaże się już po wakacjach, 4 września, czyli za trochę ponad miesiąc. Mowa rzecz jasna o albumie Acts Free, który podobno panowie jeszcze dopieszczają, bo nie byli zadowoleni z tego końcowego efektu, ale tak naprawdę to kto wie, co zdecydowało o przesunięciu tej premiery. Dobrze, poczekamy w takim razie trochę dłużej. Miejmy nadzieję, że będzie warto. No to teraz posiłkujemy się tym dobrze sprawdzonym, znanym kawałkiem Days of Gotham. Kasabian przed nami.

0: No tak, wiadomo, że Metallica skończyła się na Kill 'Em All i wszystko, co potem się wydarzyło, to już nieważne. Ale, jak wspominaliśmy, dzisiaj świętujemy rocznicę premiery tej drugiej płyty Ride the Lightning. A za dwa tygodnie czarny album skończy 35 lat na tym albumie. Te właśnie dźwięki się znalazły. Sabotage, Metallica. Za nami Fest Rock. Za 20 minut, a za 25 nawet minut będzie 14, jeżeli ktoś, nie wiem, nie ma zegarka i potrzebuje zaktualizować czas. W każdym razie jeszcze przed 14 Bon Jovi zmieści się nam Fest Rock.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski,
2: Aleksandra Kwaśniewska i Kuba Badach pokazali swoje włoskie wakacje okraszone sierścią. Po włosku sierściuch to jest podobno pelozo albo gataccio.
3: U mnie z kolei tak, Danuta Martyniuk zapozowała w samej bieliźnie. No i zapytaliśmy pana Zenka, czy żona ma szansę na karierę w modelingu.
4: Na pewno, pewnie, jasne, zobaczymy, czas pokaże.
2: To może być dzisiaj najstarszy poranek w historii Eski Rock, rozumiesz? Bo współprowadzący, ja, ty i Misiek Poklękowski, to jest średnia 50 lat co najmniej. Co
5: ja tam swoją starość akceptuję, jeszcze wiele w tym wieku potrafię.
2: To jeszcze nie starość, chłopie, no. Po prostu, niektóre części ciała przestają nam służyć.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama.
6: Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
1: Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny. Sobotni wieczór w moim domu. Rock non-stop. Bez reklam, bez gadania. 100% rocka. Rock non-stop. W każdą sobotę po 20:00 tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje. Reklama. SK Rock. Radar.
7: Łukasz Szaciłowski, zapraszam. To historyczny moment dla brytyjskiego rynku muzycznego. Z okazji 70. rocznicy powstania zestawienia Official Albums Chart opublikowano pełne podsumowanie sprzedaży płyt fizycznych oraz streamingu. No i okazuje się, że drugi krążek Oasis, What's the Story, Morning Glory, zajął bardzo dobre miejsce. Które? O tym przeczytacie Państwo na skrock.pl w zakładce Radar.
1: Skrock Radar.

Good Charlotte w Esterok i Rejects. No a przed nami zespół Bon Jovi, no i fragment płyty, która zarobiła najwięcej dla tego zespołu właśnie w samych Stanach. Sprzedało się ponad 15 milionów egzemplarzy. Slippery When Wet. To była trzecia płyta tej grupy i za 3 tygodnie stuknie jej 40. To właśnie na tej płycie znalazł się ten wielki hit. Wanted, Dead or Alive. Bon Jovi przed nami. Westerok. Rock.

0: To był Sting i zespół The Police, Roxanne, na finał tej kolejnej godziny naszego poniedziałkowego spotkania. Zbliżamy się do 14:00, za chwilę najnowszy raport w ST Rock, a już po 14:00 będę miał dla Państwa prezent. To będzie podwójne zaproszenie na koncert, właściwie na koncerty męskiego grania we Wrocławiu, to już w ten nadchodzący weekend. I taki właśnie prezent już po godzinie 14:00 dla Państwa, także proszę być blisko radia, jeżeli ktoś jest zainteresowany.
1: Autopromocja. Festiwalowe lato z Eską Rock. Sierpień, męskie granie. Wrocław, Kraków i Warszawa. Rokowizna Festiwal. Gdańsk, Poznań, Kraków. Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Autopromocja. Reklama.
2: Program Eski Rock na żywo. Rokowe playlisty.
1: Klasyka rocka, polski rock, rockowe ballady, rockowe nowości, najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny, Marcina Mellera, muzyczne audycje autorskie,
2: ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne.
1: Eskarock.pl. Strona dla ludzi rocka.
2: Eskarock.pl. Dobrze rokuje w internecie.
3: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
4: Reklama.
5: Jest potwierdzenie burmistrza, Polka ofiarą zamachu terrorystycznego w Berlinie. Strażacy z Olsztyna ruszają do Hiszpanii, mają pomóc w walce z pożarami. Gdynia na liście światowego dziedzictwa w raporcie Decyzja UNESCO.
2: SK Rock. Raport.
5: 14. Anna Kruszyńska zaprasza, ma na początek Berlin i potwierdzenie burmistrza. Kobieta, która zginęła w sobotnim ataku, była Polką. 65-latka przebywała w mieście z córką i padła ofiarą zamachu terrorystycznego. W sobotę późnym wieczorem 21-letni Abdul Bem wjechał furgonetką w tłum ludzi w czasie Parady Równości. W ataku zginęła jedna osoba, 29 osób zostało rannych. Sprawca zamachu został zastrzelony podczas policyjnej operacji na terenie ogródków działkowych w jednej z berlińskich dzielnic.
2: To jest raport.
5: Ceny paliw znów pod lupą. Rząd zaproponuje regulowane ceny paliw przynajmniej na 2 ostatnie tygodnie wakacji, zapowiada premier Donald Tusk. Stanie się tak, jeśli ceny ropy na światowych rynkach znów wzrosną.
6: Rozmawiałem z ministrem finansów. Jeśli się okaże, że ta sytuacja znowu jest niestabilna, zaproponujemy takie rozwiązanie, żeby przynajmniej na ostatnie 2 tygodnie wakacji wprowadzić mimo tej blokady znowu takie regulowane ceny.
5: Szef rządu wskazał, że rozwiązaniem mogłoby być opodatkowanie nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych i przeznaczenie tych środków na obniżenie cen na stacjach, ale tu czerwone światło dał prezydent.
6: Ktoś złośliwie powiedział, że był CPN, czyli te ceny paliwa niżej, a teraz mamy CKN, ceny Karola Nawrockiego. Trochę tak jest niestety, bo szkoda tych 4 miliardów, bo my naprawdę je przeznaczyliśmy na to, aby obniżać ceny paliw.
5: Ustawa o podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych, z której miało pochodzić około 4 miliardów złotych na program dopłat do paliw, została jednak skierowana przez prezydenta do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli prewencyjnej. Strażacy z Olsztyna ruszają do Hiszpanii, mają pomóc w walce z falą pożarów lasów i traw, mówi Łukasz Wróblewski, rzecznik warmińsko-mazurskich strażaków.
7: Jedziemy do Hiszpanii, aby wesprzeć tamtejsze służby w ramach unijnego mechanizmu ochrony ludności, ale również po to, aby doskonalić nasze umiejętności i wymieniać doświadczenia w prowadzeniu działań.
5: Z Warmii i Mazur wyjedzie 35 strażaków.
7: Warunki, z którymi będą mierzyć się nasi strażacy, są bardzo wymagające. Wysokie temperatury, zupełnie inna specyfika terenu, inna roślinność, rozległe, często trudno dostępne obszary stanowią duże wyzwanie podczas prowadzenia działań gaśniczych.
5: A w sumie do Hiszpanii w sierpniu wyjedzie z Polski 105 specjalistów od gaszenia pożarów lasów.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
5: Ponad dekada starań zakończona sukcesem. modernistyczny układ urbanistyczny śródmieścia Gdyni został wpisany na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Decyzja zapadła podczas 48. sesji komitetu, która aktualnie odbywa się w Korei Południowej.
4: My przede wszystkim patrzymy na to przez walor szanowania tego dobra, które dzisiaj zostało w tak szczególny sposób uznane, ale również liczymy na taką turystykę, tego turystę szczególnego, który przyjeżdża i odwiedza miejsca wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.
5: Mówi Aleksandra Kosiorek, prezydent Gdyni. Chodzi o obszar 88 hektarów w centrum Gdyni, na którym znajduje się blisko 500 budynków. Wśród nich są m.in. Dworzec Morski, Dom Żeglarza Polskiego, Hala Targowa oraz modernistyczne kamienice Śródmieścia. Za wpisem opowiedziało się 18 z 21 państw członkowskich Komitetu Światowego Dziedzictwa.
1: SK Rock Biznes.
5: Sztuczna inteligencja z nowymi zasadami. W życie wchodzi ustawa wdrażająca w Polsce unijny AI Act. Nowe przepisy mają wspierać rozwój sztucznej inteligencji, ale też zapewnić kontrolę nad jej wykorzystaniem, mówi minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
8: Ustawa o sztucznej inteligencji ma wspierać innowacyjność, ma wspierać polskie firmy, ma wspierać polski biznes. Ma zachęcać polskie firmy do tego, żeby chciały korzystać ze sztucznej inteligencji i szybko ją do swojej działalności implementowały.
5: Nadzór nad wykorzystaniem sztucznej inteligencji sprawować będzie Komisja Rozwoju i Bezpieczeństwa Sztucznej Inteligencji, a ma rozpocząć działalność jeszcze w tym roku.
1: Pogoda.
5: Dziś zachmurzenie duże, przelotne opady deszczu oraz burze, szczególnie we wschodniej połowie kraju. Temperatura od 20 stopni na północy do 26 na południowym wschodzie. Nad morzem maksymalnie 20 kresek. W czasie burz porywy wiatru do około 80 km na godzinę.

0: To był Manam Westerogi, wyjątkowo zimny maj. No tak, ten lipcowy poniedziałek, także bez szały. Nawet pojawiają się głosy w sprawie tak zwanej reasumpcji tego poniedziałku, tak cytując klasyka. No można i tak, ale proszę pamiętać, że jeszcze w tym tygodniu mają wrócić upały, więc no, delikatnie powiedziałem, że ciut cieplej się zrobi. 13 minut po 14. Kłaniam się raz jeszcze w poniedziałkowe popołudnie 27 lipca. Michał Cieślik, dzień dobry.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Ten kawałek zatytułowany jest Cool Kids. Wykonają go Bear McCreary do spółki ze Slashem, Duffem McKaganem i Chadem Smithem, perkusistą zespołu Red Hot Chili Peppers, w razie gdyby ktoś nie wiedział. Dodam jeszcze, że za parę minut będę miał dla Państwa prezent. Bilety na męskie granie we Wrocławiu już na ten najbliższy weekend.

1996. To jest T-Love Westerok. No tak, zespół T-Love przy okazji ubiegłorocznego męskiego grania do spółki z pewnym artystą stworzyli taki specjalny projekt, w ramach którego wykonywali na żywo największe przeboje grupy w takich nowych aranżacjach, no i do tego jeszcze utwory tego właśnie drugiego artysty. Jak się pewnie Państwo domyślają, chciałbym zapytać, kim ów artysta był, który do spółki z zespołem T-Love powołał do życia ten specjalny projekt na potrzeby trasy koncertowej męskiego grania w 2025, czyli ubiegłym roku. Czekam na głosówki w tej sprawie na naszym Messengerze, a w zamian do wzięcia jest podwójny karnet, podwójny bilet na tegoroczne męskie granie we Wrocławiu już w ten najbliższy weekend, także jeżeli ktoś ma ochotę, proszę dać znać. Czekam na chętnych. A póki co The Hives, Westerok.

0: Be a Slave i Måneskin w SC Rock. No tak, ja pytałem przed chwilą tego drugiego artystę, który wraz z zespołem T-Love przy okazji ubiegłorocznego męskiego grania stworzył ten specjalny projekt, w ramach którego wykonywali na żywo największe przeboje grupy T-Love w nowych aranżacjach i utwory tego drugiego właśnie artysty. Takie pytanie padło parę minut temu. Pani Ania chyba wie, o kogo może chodzić. Dzień dobry.
1: T-Love połączył swoje siły z Krzysztofem Zalewskim.
0: Potwierdzam. Tak, to były połączone siły T-Love i Krzysztofa Zalewskiego. O Krzysztofa Zalewskiego chodziło. Oczywiście. Pani Aniu, gratuluję serdecznie. Bilety na męskie granie do Wrocławia wędrują do pani. Dobrej zabawy w ten najbliższy weekend.
2: Reklama. Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
3: Dawno, dawno temu, za 7 górami i 7 lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no dajcie spokój, ja nie o tym.
4: To był dobry rok. Już we wtorek po 21 w SC Rock.
3: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rok pisał najlepsze rozdziały swoich historii. Zapraszam, Jaros Obierajewicz.
4: Reklama.

Kaleo Westerok, ich poprzedni koncert w Polsce, no niestety przegapiłem, ale ten nadchodzący mam już na czerwono w kalendarzu zapisane, kilka alarmów ustawionych, więc tym razem nie przepuszczę tej okazji, by zobaczyć i usłyszeć ich na żywo. Przypomnę, zagrają 19 marca przyszłego roku na warszawskim Tormarze w ramach transy Way Down We Go Tour. Kaleo i Bloodline, to już za nami w ST Rock. Teraz Nirvana, Drain You. One

0: Tylko ja.
1: To była Ira i Nadzieja w SC Rock. A ja pięknie dziękuję za wspólnie spędzone popołudnie. Michał Cieślik. Zmykam póki co, ale wrócę tutaj do Państwa wieczorem po 21 z moją kolejną playlistą, więc też liczę wtedy na Państwa obecność. Za chwilę 15, za chwilę najnowszy raport, a tuż potem poniedziałkowe wydanie kolumny Zygmunta. Dawid dzisiaj w prezencie będzie miał dla Państwa karnety na festiwal Rokowizna do Poznania. Dobrego popołudnia życzę, zmykam i do wieczora.
2: Reklama. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
3: Dzień dobry Państwu, Krzysztof Cugowski.
4: Cześć, witajcie, tu Muniek Staszczyk, T-Love.
5: Cześć, tu Krzysiek Zalewski.
6: Witam serdecznie, Kuba Kawalec z zespołu Happy Set.
7: Witajcie, tutaj Arek Jakubik.
8: Cześć, tu Kasia Kowalska, zapraszam Was do słuchania audycji z kawałkami mojego życia.
2: Kawałki mojego życia w czwartek o 21 w SC Rock.
9: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
10: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
2: Reklama.

0: Jest SK Rock.
1: Jest wniosek o ekstradycję. Ruch prokuratury w sprawie Zbigniewa Ziobry. Zginął 61-latek. Traginy finał pokazów kaskaderskich w Radzyniu Podlaskim ma ponad 55 metrów wysokości w raporcie Kujawy i pomnik Matki Boskiej.
2: SK Rock. Raport.
1: 15. Anna Kruszyńska, zapraszam. Ostateczną decyzję podejmie szef amerykańskiej dyplomacji. Polskie władze kierują za ocean wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry. Dokumenty pocztą trafią do polskiej ambasady w Waszyngtonie, skąd zostaną przekazane na biurko sekretarza stanu Marco Rubio. Następnie będzie analizował je Departament Sprawiedliwości USA.
3: A kiedy ta analiza przebiegnie pozytywnie dla polskiej prokuratury, wówczas wniosek ten zostanie przekazany do sądu federalnego. Jeżeli decyzja sądu będzie pozytywna, to ona zostanie przekazana do sekretarza stanu, który podejmuje decyzję o ekstradycji.
1: Tłumaczy Anna Adamiak z prokuratury krajowej i dodaje, że będzie to długa procedura.
3: Doświadczenie polskiej prokuratury w relacjach ze stroną amerykańską w zakresie ekstradycji jest taki, że oczywiście zależy to od charakteru sprawy, stopnia jej zawiłości, a więc możemy tu mówić od kilku do kilkudziesięciu miesięcy.
1: Zbigniew Ziobro wyjechał do USA z Węgier, gdzie przed zmianą władzy był chroniony politycznym azylem. Śledczy chcą, by były minister odpowiadał m.in. za wielomilionowe nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości.
2: To jest raport.
1: Tragiczny finał pokazów kaskaderskich w Radzyniu Podlaskim. 61-latek zmarł po tym, jak przejechał po nim samochód kierowany przez 73-latka. Mężczyzna miał wykonać ewolucję polegającą na jeździe autem na dwóch kołach nad innym uczestnikiem pokazu. Stracił jednak panowanie nad samochodem. Prokuratura prowadzi śledztwo w kierunku nieumyślnego spowodowania śmierci, mówi Marcin Kozak, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Lublinie.
4: W toku śledztwa będziemy zmierzali do ustalenia, czy przeprowadzony pokaz kaskaderski odbywał się zgodnie z regułami tej sztuki, a jeżeli nie, to jakie reguły, te ostrożności zostały naruszone i czy ktoś ponosi za to odpowiedzialność. Na chwilę obecną nie przedstawiono nikomu zarzutów.
1: Obaj mężczyźni to obywatele Czech. Od wielu lat zawodowo zajmowali się tego rodzaju pokazami. Nowe regulacje dotyczące sztucznej inteligencji. Ministerstwo Cyfryzacji przygotowało ustawę wdrażającą europejski AI Act. Przepisy mają wspierać przedsiębiorców we wdrażaniu systemów sztucznej inteligencji, ale wprowadzają też zasady i ograniczenia dotyczące wykorzystania tej technologii. Szczegóły zna Krzysztof Płowecki.
5: Dzięki wprowadzeniu piaskownic regulacyjnych firmy będą mogły bez ryzyka wdrożyć technologię AI.
6: Przedsiębiorca będzie mógł sprawdzić, czy ten system sztucznej inteligencji działa zgodnie z przepisami.
5: Mówi wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski. Nowe regulacje wprowadzają także obowiązek oznaczania treści wygenerowanych przez sztuczną inteligencję oraz zakaz najbardziej ryzykownych zastosowań. To m.in. manipulacja podprogowa czy scoring społeczny.
7: Nikt nie będzie mógł skanować twojego poruszania się po mieście po to, żeby w czasie rzeczywistym można było ci podsyłać na przykład informacje, reklamy.
5: Informuje Krzysztof Gawkowski, wicepremier i minister cyfryzacji. Nadzór nad systemami sztucznej inteligencji sprawować będzie Komisja Rozwoju i Bezpieczeństwa Sztucznej Inteligencji, która rozpocznie działalność jeszcze w tym roku.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
1: Najwyższy w Europie pomnik Matki Boskiej jest już prawie gotowy. 55-metrowy monument z tarasem widokowym powstaje w Konotopiu na Kujawach. To prywatna inicjatywa milionera Romana Karkosika i jego żony. Na razie figurę można oglądać z daleka, ale już przyciąga wielu turystów.
8: Zajechałam tutaj i naprawdę robi wrażenie.
9: To może być nowa atrakcja turystyczna.
8: Jeszcze jest czas, można powiedzieć, taki wykańczający. Już jest tylu odwiedzających. Myślę, że może to być dobre miejsce.
10: Robi wrażenie ta wielkość.
11: Chyba lepiej byłoby na coś innego. Właśnie mówiliśmy przed chwilą, że może z tego byłby fajny szpital.
10: Ale no to są jego pieniądze. Pewno cała okolica z tego skorzysta. Tu się rozwiną zaraz jakieś hotele, restauracje.
1: Na miejscu był nasz reporter Dawid Olszewski, a prace mają zakończyć się przed 15 sierpnia.
0: Pogoda.
1: Najbliższe dni pochmurne, wietrzne i chłodne. IMGW ostrzega dziś przed burzami w 10 województwach. Alert pierwszego stopnia ogłoszono dla warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, mazowieckiego, lubelskiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego, małopolskiego oraz części województwa pomorskiego, śląskiego i łódzkiego. Temperatura dziś od 20 stopni na północy do 26 na południowym wschodzie.
0: Kolumna Zygmunta w SC Rock.
12: Dzień dobry, Polsko. Dzień dobry, cały świecie w internecie. To jest kolumna Zygmunta, kolumna w składzie. Kruszyńska raportuje.
13: Dzień dobry.
12: Antoszewski kręci.
13: Dzień dobry.
12: A ja jestem Zygmunt i zapraszam was pod most. A gdyby wiceminister Raś pytał, czy tam jest mikrokawalerka, odpowiadam, to jest taki utwór Red Hotów. A później zapraszam was do kopalni, a będę też zapraszał na rokowiznę w Poznaniu. Zaczynamy. Razem do 18. Dawid Zygmunt, witajcie.

0: co państwo teraz robią i co planujecie? Od zakupów przez żarełko po odpoczynek można się chwalić. Czekam na wasze głosówki i telefony. 691 613 613. Co państwo mówią? A ja będę kopał.
1: Kopalnia odkrywkowa. Kopalnia odkrywkowa w kolumnie Zygmunta.
0: Kopalnia odkrywkowa, czyli miejsce, gdzie wykopujemy utwory nieco przez nas zapomniane i takie, których dawno w kolumnie Zygmunta nie było. I Michał Cieślik mi o tym utworze przypomniał tydzień temu w swojej audycji Playlista Osobista przy okazji świętowania urodzin Carlosa Santany. Odkurzył ten numer, czyli właściwie ja to nie miałem za dużo roboty. Kurz starty, to trzeba prezentować i zrobię to z wielką przyjemnością, bo to końcówka lat 90., a ja coraz chętniej wracam do tamtych muzycznych czasów, do Californication, do OK Computer, a także do płyty Supernatural. Rewelacyjna płyta Carlosa Santany, masa gości na tej płycie, m.in. Everlast, który odcisnął swoją pieczątkę na tym utworze. Put Your Light On. Everlast i Santana w kopalni odkrywkowej.

Kolumna Zygmunta. Kopalnia odkrywkowa. Najlepsza klasyka rocka.

0: Jak trzeba meldować, to się melduje. Obecnie czekam na córcie, która jedzie z żoną tutaj do mnie, wsiadają i lecimy na Zastrzyk. Poza tym zerwałem się wcześniej z pracy i słucham sobie Eski Rock i pana Dawida.
1: Mondo Zygmunta. Nagraj się na Messengera Eski Rock lub zadzwoń na numer 691-613-613.
2: Reklama. Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog Szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog Szpiega. Już w księgarniach.
3: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
2: Reklama.

0: razem. I proszę ćwiczyć gardziołka. Breaking the law, breaking the law. Proszę ćwiczyć gardziołka przed koncertem. Bo to już w tym tygodniu. Judas Priest już jutro na Stołecznym Torwarze w Warszawie. No a w tym tygodniu także męskie granie we Wrocławiu, no i Poland Rock Festival, nasza Asia Ziętarska uda się do Czaplinka i będzie naszym wysłannikiem na tej przepięknej imprezie, a z tego co wiem, to wielu z was się tam wybiera. Bądźmy na łączach i do tematów koncertowych jeszcze dzisiaj wrócimy, a już za chwilę te poważne tematy w raporcie Eski Rock, bo za chwilę raport.
1: Autopromocja, playlista osobista.
2: W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
1: Playlista osobista. Dziś po 21 w SC Rock.
2: Zapraszam, Michał Cieślik.
1: Autopromocja.
3: SK Rock. Raport.
4: Anna Kruszyńska, zapraszam. Powalone drzewa i zerwane dachy. Nawałnica z gradobiciem przeszła przez Powiśle Dąbrowskie w Małopolsce. Na dwóch domach i trzech budynkach gospodarczych wiatr zerwał bądź uszkodził dachy. Druhowie pracują teraz przy zabezpieczaniu tych budynków. Najwięcej interwencji jest w gminach Mędrzechów, Gręboszów i Bolesław. Zgłoszenia dotyczą głównie powalonych drzew tarasujących przejazd.
3: To jest raport.
4: Celowo najechał na rowerzystę. 34-latek usłyszał zarzuty i trafił do aresztu. Do zdarzenia doszło 22 lipca w Łodzi. Po kolizji rowerzysta podszedł do samochodu, aby zwrócić uwagę kierowcy. Ten celowo na niego najechał, mówi Paweł Jasiak z prokuratury okręgowej w Łodzi.
5: Gdy stanął na wysokości przednich prawych drzwi, podejrzany ruszył do tyłu, dodatkowo skręcając w lewą stronę, w wyniku czego potrącił pokrzywdzonego. Po tym manewrze 34-latek ruszył do przodu, a następnie ponownie cofnął i celowo uderzył w pokrzywdzonego oraz najechał na niego.
4: Poszkodowany doznał poważnych obrażeń, w tym otwartych złamań lewej nogi. Podejrzany nie przyznał się do winy, grozi mu 10 lat więzienia.
3: SK Rock Sport.
4: Złoto dla Małgorzaty Karbownik. Polka zdobyła medal Mistrzostw Świata Juniorów w pięcioboju nowoczesnym, które odbywają się w Kownie. W finale uzyskała 1473 punkty. Druga była Szwajcarka, a trzecia Egipcjanka. Karbownik była jedyną Polką w finale w kategorii wiekowej do lat 22. Iga Świątek na 8 miejscu w najnowszym notowaniu światowego rankingu tenisistek. Na czele niezmiennie od 21 października 2024 roku pozostaje Białorusinka Aryna Sabalenka. Najlepsze zawodniczki wciąż odpoczywają po Wimbledonie. I w czołowej dwudziestce nie doszło do żadnych zmian. Za Sabalenką plasuje się Jelena Rybakina i Amerykanka Jessica Pegula. U pozostałych z Polek zanotowano zmiany. Maja Chwalińska awansowała na 21 miejsce, a Magdalena Fręch na 48. Największy spadek zanotowała Magdalinet, która z 51 pozycję zamieniła na 65.

0: taki stary dziad.
1: No to, że Lica ma niesamowite pokłady energii, to jest fakt i zawsze uśmiechnięty, chociaż raz widziałem go bardzo spiętego i chciałem zagadać, ale szybko powiedział: Dawidku, po koncercie, teraz jestem strasznie zestresowany i przejęty. I tak było przed powrotem zespołu Acid Drinkers, tak było rok temu na Rockowiźnie. No ale później dali z siebie wszystko i skopali nam pupska.
2: Pasuje!
1: No i pasowało! Acid Drinkers w tym roku wracają na Rockowiznę, będą między innymi w Poznaniu i tak się składa, że mam dla Państwa karnety na poznańską Rockowiznę. Kto chce takie karnety, wysyła do radia głosówkę i odpowiada na pytanie, którego artystę na poznańskiej Rockowiźnie zobaczycie najchętniej. Ładnie, rock'n'rollowo uargumentowane głosówki zgarną karnety. Zapraszam.
3: Reklama. Gdziekolwiek jesteś. W Londynie, Tokio, Sydney, Nowym Jorku czy w boskim Buenos, Szczecinie, Katowicach, Białymstoku, Lublinie, w Swornych Gaciach, Pupkach, Lenian Wielkich, Kukurykach, Krowicy Samej, Kaczkach oraz w Piekle Dolnym lub Górnym. Pobierz aplikację Eskirok z Google Play lub App Store i jak mawia Dawid Zygmunt:
4: witaj cały świecie w internecie.
3: Aplikacja Eskirok. Słuchaj radia, gdziekolwiek jesteś.
5: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry, i odkryj sekrety królowej ringu.
3: Reklama.

0: Youth of the Nation. To POD tuż przed 16 w Radiu SK Rock, a w tym tygodniu na żywo na dużej scenie Poland Rock Festivalu, a tuż przed nimi wystąpi zespół Nocny Kochanek. Szykuje się mocarna impreza, no i ludzi pewnie będzie masa, chociaż masa była też w Łodzi w miniony weekend. Co tam się działo w tej Łodzi? Ja pierniczę, podobno jeszcze sprzątają. Mam nadzieję, że bezpiecznie Państwo wrócili do domów, no ale tymczasem wracacie po robocie i zagramy coś specjalnie dla Was, ale to tuż po godzinie 16, o 16 raport.
1: Autopromocja. Melina S-Rock.
2: Co miałem zrobić o 6 rano, jako oficer rozrywkowy?
3: Gimnastykę?
2: Trochę później była gimnastka i byli od gimnastyki.
3: Radiowerze ogłosić coś?
2: Nie, nigdy nie zgadniesz. Mnie to też nie przyszło do głowy, kiedy wsiadałem na pokład. Miałem otworzyć drzwi do kaplicy.
3: Naprawdę?
2: Tak, bo na statku jest kaplica, tylko ja nigdy nie wiedziałem, że to są obowiązki oficera rozrywkowego.
1: Melina.
4: A w najbliższej Melinie pan film, czyli Tomasz Raczek.
1: Melina w SK Rock. Premiera w czwartek o 18 na kanale YouTube SK Rock.
4: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama. SKROK.pl. SKROK.pl. Program radiowy na żywo, rockowe playlisty. Klasyka rocka. Polski rock. Kawałki, które dobrze rokują. Kawałki, które dobrze rokują. Najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny Marcina Mellera i Garaż Eski Rock. Eski Rock. Muzyczne audycje autorskie, ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne. Eskarock.pl. Dobrze rokuje w internecie. Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach.
5: Reklama.

0: jest SK Rock.
1: Wypadek w łódzkim akwaparku. Siedmiolatek w ciężkim stanie trafił do szpitala. Powalone drzewa i zerwane dachy, nawałnice z gradobiciem przeszły przez Małopolskę. Ubrania opowiadają historię w raporcie wystawa w Muzeum Powstania Warszawskiego.
2: SK Rock. Raport.
1: 16. Anna Kruszyńska, zapraszam. Siedmiolatek jest w ciężkim stanie. To po wydarzeniach w łódzkim akwaparku. Chłopca, uczestnika półkolonii, zauważono leżącego w basenie i zaalarmowano ratowników. Nie wiadomo, jak długo dziecko znajdowało się pod wodą. Przez pół godziny medycy prowadzili reanimację. Chłopca zabrano do szpitala. Akwapark zabezpieczył nagrania z monitoringu. Okoliczności tych wydarzeń wyjaśni policja.
2: To jest raport.
1: Walka o posłów wciąż trwa. Zaczęło się polityczne wyciąganie brudów. Jutro władze PiSu mają oficjalnie zatwierdzić wyrzut z partii Mateusza Morawieckiego i grupy jego stronników, czyli około 40 osób. Wśród nich nie będzie posła Grzegorza Lorka, który opuszcza stowarzyszenie byłego premiera i zostaje w Prawie i Sprawiedliwości. Tymczasem czołowi politycy PiS-u wspominają Morawieckiemu m.in. współpracę z Donaldem Tuskiem, czy to, że był przeciwnikiem zakupu samolotów F-35 i programu 500+. Konflikt odbija się w sondażach. Badanie Polster dla Superekspresu pokazuje, że ewentualne ugrupowanie byłego premiera może liczyć na niecałe 5% głosów. Więcej o tym Mateusz Gołębiewski.
3: Według sondażu największe straty po ewentualnym powstaniu partii Morawieckiego poniosłoby PiS, którego poparcie spadłoby o kilka punktów procentowych, z czego wyraźnie cieszy się chyba premier Donald Tusk.
4: Ja nie będę płakał po PiSie. Dowiedziałem się od niektórych, że pan Morawiecki jest moim agentem i agentem niemieckim. To tego się naprawdę nie spodziewałem.
3: Politolog Mateusz Zaręba wskazuje z kolei, że nowy klub parlamentarny mógłby liczyć 40 posłów, więc teoretycznie mógłby się domagać nawet stanowiska wicemarszałka Sejmu.
5: Zmieniają gradację klubów, bo wychodzi na pierwszą pozycję koalicja, na drugim jest PiS i na trzecim są oni.
3: Po rozłamie klub PiS będzie liczył 149 posłów.
1: A PiS, dodajmy, ogłosiło dziś, że kandydatem tej partii na wicemarszałka Sejmu będzie Marcin Ociepa. Ten fotel jest wolny od 2023 roku. Prawo i Sprawiedliwość zamierza w końcu obsadzić to stanowisko swoim politykiem. Powalone drzewa i zerwane dachy. Nawałnica z gradobiciem przeszła przez Powiśle Dąbrowskie w Małopolsce. Na dwóch domach i trzech budynkach gospodarczych wiatr zerwał bądź uszkodził dachy. Z kolei na Podkarpaciu z powodu nawałnic służby wyjeżdżały już do ponad 70 akcji.
6: Nasze działania polegały głównie na usuwaniu połamanych konarów, gałęzi drzew leżących na jezdniach, chodnikach, posesjach i liniach energetycznych. Najwięcej interwencji odnotowaliśmy w powiatach niżańskim i mieleckim. Na szczęście nikt nie został ranny.
1: Relacjonuje Marcin Betleja, rzecznik podkarpackich strażaków.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
1: Ubrania opowiadają historię wojny. Sukienka, buty czy zwykła koszula mogą być świadectwem. W Muzeum Powstania Warszawskiego otwarto wystawę Splot czy sukienek, czy sukienka może być mundurem. Pokazuje ona, jak wojna zmieniła sposób ubierania się mieszkańców stolicy.
7: My teraz mamy fast fashion, wszystko szybko zużywamy, a tutaj widzimy, że po prostu przerabiane były te ubrania. Zresztą widzimy na tych ubraniach, które są na wystawie, różnego rodzaju przeróbki. Dbano o to, żeby po prostu te ubrania jak najdłużej służyły.
1: Mówi Adam Jerzewski, kurator wystawy, a otwarcie wystawy w najbliższą środę.
0: Pogoda.
1: Dziś pochmurno w całej Polsce, jedynie na zachodzie rozpogodzenia. Na wschodzie burze, podczas których lokalnie może wystąpić grad. Temperatura od 20 stopni na północy do 26 na południowym wschodzie, a nad samym morzem około 18 stopni. W nocy możliwe przelotne opady deszczu, a temperatura od 10 do 14 stopni.
0: Kolumna Zygmunta w SC Rock.
8: Dzień dobry Polsko, dzień dobry cały świecie w internecie. To jest Kolumna Zygmunta i wracamy z wami z pracy, a może jedziecie na wakacje. No to pieśń drogi już teraz dla państwa i będzie jazda, ale nie taki ruch klimatyczny, który obrzuca kupą, tylko taka jazda z kupą rock'n'roll. No to jazda, Dawid Zygmunt, zapraszam.

0: Soul Asylum w Radiu SK Rock. Runaway Train i takim pociągiem śmigamy sobie przez kolejną godzinę naszego spotkania. Za chwilę półmetek, no i za chwilę też półmetek wakacji. I pozwolicie, że teraz kilka słów o tych, którzy na koniec wakacji czekają z niecierpliwością. No w pierwszej kolejności są to rodzice. Ja wiem, że kochacie swoje dzieci, ale kiedy one są w szkole czy w przedszkolu, to myślę, że kochacie nawet bardziej. A na koniec wakacji czekają też niektórzy artyści. Michał Cieślik przed kolumną wspominał, że po wakacjach premiera nowego albumu zespołu Kasabian. No a przed nami też sporo polskich powakacyjnych premier. Plot Twist to zapowiedziany album Dziwnej Wiosny, z kolei Aperitif to tytuł nowego albumu Grzegorza Kupczyka. Premiera tej płyty w październiku, a już teraz kawałek, który tę płytę zapowiada, kawałek Party Doll.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: A witam cię, Zygmuncie, bardzo miło, Tomek z Otwocka. Miło cię słyszeć po urlopie, tym razem moim. Wcześniej tyle zakowałeś dość długo, więc się chwilę nie słyszeliśmy, bo albo cię nie ma tu, albo jesteś na jakichś tych koncertach. Ale też się wspominałeś, jutro się na Judasów wybieram, jak najbardziej, więc miło by cię było zobaczyć, więc nie wiem jak u ciebie. Pozdrawiam, do usłyszenia.
1: Do Zygmunta, do Zygmunta. Telefon zaufania Eskiro.
2: 691-613-613. Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
3: Dwóch braci. Jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
2: Reklama.

0: bo jestem załamany, śpiewał artysta. I nie czuję się dobrze, kiedy odchodzisz. Odszedłeś. Już mnie tu nie czujesz. Brzmi jak tekst, który mógłby śpiewać Jarosław Kaczyński w stronę Mateusza Morawieckiego. A to najgłośniejsze rozstanie tych wakacji. Mateusz już nie jest z Jarosławem. Do tego tematu z pewnością będziemy jeszcze wracać w raportach. I już za chwilę kolejny raport.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Czeski prezydent pojawił się ze sprzętem fotograficznym, z kilkoma aparatami, z kamizelce akredytowanego fotografa. Był na Grand Prix na Węgrzech, ale też widziany był podczas wyścigu Le Mans, na MotoGP, Superbike w Brnie.
3: Rzekłbym nic z tym dziwnego, bo prezydenci podobno tak mają. Jeden przebierze się za fotoreportera, inny przebierze się za batyra. Książkę napisze.
4: Ja jako kierowca to piję wtedy dużo kawy i herbaty. Jako pasażer to też dużo piję, ale wtedy już browary.
2: Szlak by mnie trafił z takim pasażerem.
3: No ale to lepiej tak niż odwrotnie, prawda? Chłop miałby
2: no,
3: mieć.
2: Raczej.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja.
5: SK-Rock. Raport.
6: Anna Kruszyńska, zapraszam. Konsul zapewni rodzinie niezbędne wsparcie. To 65-letnia Polka okazała się jedyną ofiarą sobotniego zamachu w Berlinie. Napastnik wjechał w tłum furgonetką, a następnie zaatakował ludzi maczetą podczas Parady Równości. Do tematu wrócimy o 17. Teraz Europa w ogniu. Służby walczą z dużymi pożarami lasów w Hiszpanii i Francji. Wysokie temperatury, susza i silny wiatr sprawiają, że ogień bardzo szybko się rozprzestrzenia, mówi Wojciech Gralec z Komendy Głównej Straży Pożarnej.
7: Są to pożary wielkoobszarowe z uwagi na to, że no, ten kształtowanie terenu, klimat, jak również warunki atmosferyczne, ta niesprzyjająca pogoda pożarowa powoduje, że te pożary, które tam powstały, bardzo szybko się rozwijają.
6: A na początku sierpnia do Hiszpanii pojadą polscy strażacy, będą wspierać swoich kolegów na miejscu.
5: To jest raport.
6: Ministerstwo Zdrowia uruchamia bezpłatny program wykrywania raka płuca. Ruszy od 1 października. Z niskodawkowych badań tomograficznych skorzystają obecni i byli palacze z grupy najwyższego ryzyka.
5: Rok. Sport.
6: Zwycięstwo po powrocie do Ekstraklasy w swoim pierwszym meczu po 4 latach. Przerwy Wisła Kraków wygrała z GKS-em Katowice 2-1.
8: Szczególnie druga połowa była bardzo dobra w naszym wykonaniu. Wyszliśmy wysoko, zamknęliśmy rywala.
6: Mówił po meczu trener Wisły Mariusz Jop. W innych wczorajszych spotkaniach Widzew Łódź 2-2 zremisował z Motorem Lublin, a Raków Częstochowa przegrał z Wisłą Płock 1-2. Dziś ostatnie spotkanie pierwszej kolejki o 19:00 Zagłębie Lubin podejmie u siebie zespół z Gliwic.
9: Mamy rywalizację w zespole, zdrowie dopisuje prawie wszystkim i z tego się cieszymy. Dobrze, że się liga zaczyna.
6: Mówił trener Zagłębia Leszek Ojrzyński. Finał mundialu był jego ostatnim meczem. Słoweński sędzia piłkarski Slavko Vincic w wieku 46 lat zakończył karierę. W tym roku prowadził m.in. finał Mistrzostw Świata pomiędzy Hiszpanią a Argentyną i 3 inne spotkania tego turnieju, a także finał baraży o awans do mundialu, w którym Szwecja pokonała Polskę 3-2. Vincic od 2010 roku znajdował się na liście sędziów FIFA uprawnionych do prowadzenia międzynarodowych spotkań.

0: Tak jest, Michael Stipe w programie Kolumna Zygmunta w Radiu SK Rock. To głos R.E.M. tutaj w wersji solowej. No i muszę przyznać, że dobrze się pan Michael trzyma. I to jest ten typ mężczyzny, któremu w łysinie bardzo do twarzy. Zresztą to bardzo wygodna fryzura w dni upalne, chociaż rodzi pewne problemy, bo jak się kupuje żel pod prysznic, to nie można trzy w jednym. Można tylko do ciała i twarzy, do włosów nie wolno. No i od razu odpowiem na pytanie, które w internecie zatacza kolejne kółko. Czy można jeść konserwę turystyczną, jak się nigdzie nie wyjeżdża? Nie można.
1: Reklama. A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń. I Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz.
2: Playlista osobista. W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
3: Playlista osobista. W poniedziałki po 21 w SC Rock.
2: Zapraszam, Michał Cieślik.
4: Reklama.

0: Teraz się na uchu dobrze zrobiło. Dobrze wam podajesz.
1: Panie Jacku, bardzo się cieszę, że się pan cieszy. A co tam u państwa w to późne poniedziałkowe popołudnie? 691-613-613, tu można zadzwonić, ale prościej chyba wysłać głosówkę na Messengerze. Nagrywacie się, a później możecie usłyszeć się w radiu. A przed nami ostatnia godzina kolumny Zygmunta, poniedziałkowej kolumny. Po 17 wręczę komuś bilety na poznańską rokowiznę, ale wcześniej raport.
2: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
3: Częściej przeklinają za kółkiem kobiety niż mężczyźni. I jest to dosyć ciekawa historia. Wszystkie moje przyjaciółki,
4: naprawdę?
3: Są często bardzo spokojnymi ludzikami. Jak przeklinają, to jasny pierun.
2: Łukasz Bąk.
5: Narzekamy czasami na to, że wyleciały nam wany i minivany z rynku. Dużo było takich aut, które w niewielkim nadwoziu skrywały naprawdę obszerne wnętrze.
2: W każdą sobotę drifterzy Eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
6: Drifterzy! To wy drifterzy!
3: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
2: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12.
7: Sponsorem programu jest Allegro. Platforma zakupowa z olejami silnikowymi i chemią samochodową.
2: Autopromocja. Reklama. Porachunki osobiste.
8: Porachunki osobiste.
2: ESC Rock.
9: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
10: W każdą sobotę o 7:00 ESC Rock.
9: W ESC Rock.
2: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w ESC Rock.
9: Konrad Olszewski, zapraszam.
11: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach. Także jako e-book i audiobook.
2: Reklama.

0: Napastnik wjechał w tłum furgonetką Polka ofiarą śmiertelną zamachu w Berlinie. Będą walczyć z pożarami w Europie. Wielkopolscy strażacy wyruszą do Hiszpanii. Wilki i niedźwiedzie pod lupą. Przyrodnicy rozpoczynają badania genetyczne.
1: SK Rock. Raport.
0: Minęła 17. Anna Kruszyńska, zapraszam. Polski konsul zapewni rodzinie niezbędne wsparcie. To 65-letnia Polka okazała się jedyną ofiarą śmiertelną sobotniego zamachu w Berlinie. Napastnik wjechał w tłum furgonetką, a następnie zaatakował ludzi maczetą podczas Parady Równości. Informacje o tożsamości ofiary podczas otwarcia wystawy o powstaniu warszawskim w berlińskim ratuszu przekazał burmistrz Berlina. Potwierdza to rzecznik polskiego MSZ-u Maciej Wewiór.
2: Nasz konsul pozostaje w kontakcie z lokalnymi służbami oraz władzami niemieckimi i zapewni rodzinie niezbędne wsparcie w ramach swojej kompetencji.
0: Według informacji niemieckich mediów w ataku ranna została również córka kobiety. Obrażeń doznało w sumie 29 osób. Zamachowiec, 21-letni Abdul B., zginął wczoraj podczas policyjnej obławy. Był sympatykiem Państwa Islamskiego.
1: To jest raport.
0: Wielkopolscy strażacy wyruszą do Hiszpanii, by pomagać w walce z pożarami lasów. Do misji dołączy 18 ratowników z tego województwa. Szczegóły zna Paweł Adamczewski.
3: Moduł GFFF liczy 105 strażaków z całej Polski i specjalizuje się w gaszeniu pożarów terenów leśnych bez użycia ciężkiego sprzętu.
4: Przy wykorzystaniu podręcznego takiego sprzętu, który niosą ze sobą na plecakach, przy tym bagażu w cudzysłowie ratowniczym właśnie dotrzeć w trudno dostępne miejsca, by tam poradzić sobie, przygotować ziemię czy to miejsce, w którym są na front pożaru, tak by ograniczyć po prostu jego rozwój.
3: Powiedział mi rzecznik Wielkopolskiej Straży Pożarnej Martin Halasz. Wyjazd był planowany od wiosny w ramach tak zwanego prepozycjonowania, czyli przeniesienia służb do regionów zagrożonych pożarami. Strażacy przez miesiąc będą stacjonować w Hiszpanii i stamtąd będą kierowani do akcji gaśniczych.
0: A wylot zaplanowano na 30 lipca. Na światowych rynkach ropa wyraźnie tanieje, ale kierowcy na razie nie mają powodów do radości. Choć po wstrzymaniu ataków między USA a Iranem cena ropy Brent spadła o blisko 5%, eksperci podkreślają, że na stacjach paliw szybko tego nie zobaczymy. Zapytaliśmy mieszkańców Rzeszowa, jak obecnie ceny paliw wpływają na ich codzienne podróże.
5: Czy obecna cena paliw wpływa na to, jak często Państwo korzystacie z samochodu?
6: Oczywiście, że tak, jak najbardziej. Za każdym razem się zastanawiam, gdzie jechać i rzeczywiście, czy to jest opłacalne.
7: Oczywiście, że wpływa.
5: Czy mniej Pan teraz podróżuje po tych podwyżkach?
7: Tak, dużo mniej.
8: Podróżuję cały czas tak jak do tej pory, także ceny są jakie są, ale trzeba dokładać więcej.
5: Jakie optymalne ceny takie dla Pana powinny być za paliwa?
8: Myślę, że górna granica 6 zł to już jest wystarczająca.
9: Jeżeli chodzi o ceny paliwa, to moim zdaniem powinny w okresie wakacji stanieć, bo jakby nie było, nie?
0: Eksperci tłumaczą, że mimo chwilowego spadku cen ropy, transport przez strategiczną cieśninę Ormus wciąż jest mocno ograniczony, dlatego spodziewają się dalszych podwyżek.
1: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Zbadają genetycznie wilki i niedźwiedzie z pogranicza. Przyrodnicy z kilkunastu instytucji parków narodowych w Polsce i na Słowacji oraz nadleśnictw przez ostatnie miesiące gromadzili materiały, a wszystko po to, by dowiedzieć się, jaka jest dokładna liczba tych drapieżników.
10: Chcemy poznać nie tylko rozmieszczenie, ale przede wszystkim ich liczebność. Co chyba nie było nigdy robione. Myśmy kiedyś w Tatrach owszem prowadzili wspólne badania genetyczne niedźwiedzi i tylko w Tatrach. Z każdej próbki będzie próba uzyskania genotypu osobnika, który tą próbkę zostawił, bo są to próbki włosów lub sierści.
0: Mówi Tomasz Zwijacz-Kosidza z Tatrzańskiego Parku Narodowego. Ostatnie badania genetyczne niedźwiedzi tylko w Tatrach prowadzone były w 2024 roku. Wówczas udało się pozyskać materiał genetyczny 64 osobników. Z kolei wilków w Tatrach w 2018 roku zliczono zaledwie 14 sztuk.
1: Pogoda.
0: Dziś pochmurno w całej Polsce, jedynie na zachodzie rozpogodzenia, na wschodzie burze, podczas których lokalnie może wystąpić grad. Temperatura od 20 stopni na północy do 26 na południowym wschodzie, a nad samym morzem około 18 stopni.
1: Kolumna Zygmunta w SC Rock.
11: Dzień dobry Polsko, dzień dobry cały świecie w internecie, to jest kolumna Zygmunta, kolumna poniedziałkowa i raz słoneczna, raz pochmurna, taki pogodowy miszmasz mamy na początku tygodnia. Zapraszam zatem pod kolumnę, mamy ochronę przed deszczem, a jest też sporo cienia, a na Messengerze właśnie dołączyli Marta, Paweł, Przemek, Mateusz. Kłaniam się Państwu, to ostatnia godzina kolumny. Pięknie zapraszam. Zapraszam do 18:00, Dawid Zygmunt, witajcie.

0: AC Piorun DCF Estrok. A u Państwa były pioruny? Rypło czy nie rypło? Można mówić do Messengera albo proszę dzwonić, zresztą można odzywać się w różnych tematach. 691-613-613, tu się dzwoni, halo, halo.
1: Dzień dobry, Dawidzie.
0: Gdzie Pan jest?
1: Pozdro z Nowego Sącza, chyba zaraz będzie burza.
0: O, Nowy Sącz, moje rodzinne strony i Pan Paweł tam jest? Zresztą nie tylko Pan Paweł. Halo, halo, dzień dobry.
2: No.
0: O.
2: Mówi, że jak hiszpańska inkwizycja, nie spodziewałeś się, że do Twojej macierzy pojadę.
0: A to pan mi wysłał na Instagramie zdjęcie, że jedzie w moje rodzinne strony?
2: No kurwa, ja nawet jestem w Nowym Sączu, panie szanowny redaktorze.
0: No ja w weekend pojechałem do mamusi. Mam nadzieję, że pan nie jedzie do mojej mamusi.
2: Nie, nie, nie pojechałem.
0: Nie
2: do...
0: chcę mówić do pana tato. No. Nie.
2: Nie.
0: Nie, nie, no. No, ja myślę. Myśl.

0: część pracy w wiadomości było o niedźwiedziu. No i spoko, ja to szanuję. A chciałam wam powiedzieć, że dzisiaj w pracy mieliśmy kotka na 3 miesiące. Trzeba go było trzymać w 4 osoby. Na imię ma Demon. On dopiero mógłby z tym niedźwiedziem konkurować.
1: Dzień dobry. Takie słucham wiadomości i takie spostrzeżenie mi dopadło, jeśli mogę. Jakiś czas temu paliwo było prawie po tam 7 zł i baryłka ropy była za chyba 82 dolary. $2 za 4,40 i był tumult, że się nic nie robi. Teraz jest znowu baryłka za 82 dolary, ale dolar chyba poniżej 4 zł. I co? Żyję w kraju, w którym na każdym kroku ktoś chce mi robić chuj za moją kasę.
2: Mów do Zygmunta. Nagraj się na Messengera Eskiro lub zadzwoń na numer 691-613-613. Reklama. 4 przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny. Sobotni wieczór w moim domu. Rok non-stop. Bez reklam, bez gadania. 100% rocka. Rok non-stop. W każdą sobotę po 20:00 tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje. Reklama.

0: Greta Van Fleet w Radiu SK Rock. I że żaden polski festiwal nie zaprosił ich w tym roku do naszego kraju? No może dlatego, że tam śmierdziało rozpadem, ale w ostatnich miesiącach i z ostatnich wiadomości wynika, że Greta przetrwała i panowie się szczęśliwie dogadali. Czyli jak się domyślacie, nie mają na imię Jarosław i Mateusz. I znów ten wątek prowadzi nas do spraw poważnych, a o tym co poważne za chwilę w raporcie.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Czeski prezydent pojawił się ze sprzętem fotograficznym, z kilkoma aparatami, z kamizelce akredytowanego fotografa. Był na Grand Prix na Węgrzech, ale też widziany był podczas wyścigu Le Mans, na MotoGP, Superbike w Brnie.
3: Rzekłbym nic z tym dziwnego, bo prezydenci podobno tak mają. Jeden przebierze się za fotoreportera, inny przebierze się za batyra. Książkę napisze.
4: Ja jako kierowca to piję wtedy dużo kawy i herbaty. Jako pasażer to też dużo piję, ale wtedy już browary.
2: Szlak by mnie trafił z takim pasażerem.
3: No ale to lepiej tak niż odwrotnie, prawda? Chłop miałby
2: no,
3: bić.
2: Raczej.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w SROK. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja.
5: SKROK. Raport.
6: Anna Kruszyńska, zapraszam. Cała procedura zajmie wiele miesięcy. Polskie władze skierowały do USA wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry. Ostateczną decyzję w tej sprawie podejmie szef amerykańskiej dyplomacji. Co musi się wydarzyć, by Ziobro trafił do Polski, powiemy w raporcie o 18. Podpalacz w rękach policji wpadł na gorącym uczynku i usłyszał już zarzuty. Mundurowi z Goleniowa zatrzymali mężczyznę, który miał podpalać lasy w nadleśnictwie Kliniska. Nieoficjalnie wiadomo, że jest strażakiem.
7: Podejrzany został doprowadzony do prokuratury rejonowej w Goleniowie. Prokurator zastosował wobec mężczyzny środki zapobiegawcze, między innymi w postaci dozoru policji.
6: Mówi Julia Kosior z policji w Goleniowie. Mężczyzna wpadł podczas próby podpalenia stosu drewna. Grozi mu do 5 lat więzienia.
5: To jest raport.
6: I jeszcze przypominamy o ważnej aktualizacji. Certyfikaty swoich dokumentów do 5 sierpnia powinni zaktualizować użytkownicy M-Obywatela lub M-Obywatela w wersji junior. W większości przypadków wystarczy zalogować się do aplikacji, żeby aktualizacja przebiegła automatycznie. To cykliczny, standardowy proces, dzięki któremu dokumenty zostaną ważne i bezpieczne.
5: SK Rock Sport.
6: Na początek Liga Mistrzów i komfortowa sytuacja Lecha Poznań, ale trudne zadanie Górnika. Po zwycięstwie w Danii nad Aarhus 4-1 piłkarze Kolejorza muszą dopełnić formalności w rewanżu i awansować do trzeciej rundy eliminacji. To spotkanie w środę o 19. Tego samego dnia o 20 Górnik Zabrze spróbuje odrobić u siebie jednobramkową stratę do Fenerbahce Stambuł. Do wtorku w Krakowie trwa letnie zgrupowanie kosz kadry kobiet przed meczami kwalifikacyjnymi do Eurobasketu. Po 12 latach przerwy Biało-Czerwone chcą ponownie znaleźć się w gronie najlepszych drużyn, dlatego teraz trenują na krakowskiej hali sportowej AGH i chcą wykorzystać ten czas jak najlepiej.
8: Mimo, że pewne rzeczy powtarzamy, mimo, że pewne schematy są dokładnie te same, które były pół roku temu, to faktycznie każdy dzień przynosi nam co innego. Na pewno do poprawy jest na dzisiaj nasza kondycja, bo dziewczyny wróciły po 2-3 miesiącach niegrania i to faktycznie one odczuwają, ale no już nasza w tym głowa, żeby wróciły jak najszybciej do siebie.
6: Mówił trener Karol Kowalewski. Po zgrupowaniu koszykarki udadzą się na Litwę, gdzie w czwartek i piątek rozegrają 2 mecze towarzyskie. Ich rywalem będzie Finlandia i Litwa.
1: Kolumna Zygmunta w SC Rock.

0: Back w programie Kolumna Zygmunta w Estrock. Dawno ich u nas nie było. No ale na brak atrakcji nie mamy co narzekać, a przed nami Poland Rock. To w tym tygodniu, a w przyszłym miesiącu ruszamy z rockowizną i bilety do zabrania i kto chętny? Halo, halo?
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: Z chęcią bym pojechał z żoną na tą rockowiznę.
0: A dlaczego z żoną?
1: Jej się podoba strasznie Krzysztof Sokołowski. Ja się muszę z człowiekiem rozmówić. Słuchaj, to nie może tak być. Ja tutaj, wiesz, staram się, no, a ten wyjdzie na scenę, wytapirowany, wytego.
0: Dokładnie.
1: I ona mówi, fajny ten nocny kochanek. Myślę, o co tu chodzi, a to patrzę, aha, ja muszę się z typem rozmówić. Nie wiem, może niech zmienią nazwę zespołu, czy coś.
0: Nie, to nie może tak być przecież.
1: Aczkolwiek pojechalibyśmy. Mhm. Pojechalibyśmy z chęcią. Z gościem się rozmówię. No. I mu powiem to. Wszystko mu powiem.
0: I ciekawe, co na to Krzysztof Sokołowski. Krzysiu, chciałbyś spotkać się z panem?
2: No, może niezbyt.
0: A ja bym chciał to zobaczyć. Panie Tomaszu! Panie Tomaszu, wysyłam do pana karnety na rockowiznę i coś czuję, że będzie ciekawie.
1: Pozdrawiam, Tomasz.
0: Gratuluję.
3: Reklama.
4: Program Eski Rock na żywo. Rockowe playlisty.
3: Klasyka rocka, polski rock, rockowe ballady, rockowe nowości, najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny, Marcina Mellera, muzyczne audycje autorskie,
4: ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne.
3: Eskarock.pl, strona dla ludzi rocka.
4: Eskarock.pl, dobrze rokuje w internecie.
5: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
3: Reklama.

0: Raz, dwa. Powiem Państwu, że kolumna zleciała raz, dwa. Słuchali Państwo kolumny Zygmunta w Esterok. Za chwilę raport i Ania, później Radar i Michał, a ja życzę Państwu dobrych wieczorowych momentów. Wracam jutro o stałej porze i kłaniam się nisko. Dawid Zygmunt, do jutra, do 15. Pa, pa.
1: Autopromocja. Festiwalowe lato z Eską Rock. Sierpień, męskie granie. Wrocław, Kraków i Warszawa. Rokowizna Festiwal. Gdańsk, Poznań, Kraków. Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Autopromocja. Reklama. Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
2: Dawno, dawno temu, za siedmioma górami i siedmioma lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no dajcie spokój, ja nie o tym.
1: To był dobry rok. Już we wtorek po 21 w SC Rock.
2: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rok pisał najlepsze rozdziały swojej historii. Zapraszam, Jaros Obierajewicz.
1: Reklama.

0: Najwięcej interwencji na Podkarpaciu. Akcje strażaków z powodu nawałnic. W raporcie wniosek do Stanów Zjednoczonych, a chodzi o ekstradycję Ziobry. Brakuje ponad 6 tysięcy osób. Szlachetna paczka szuka wolontariuszy.
1: SK Rock. Raport.
0: 18. Anna Kruszyńska, zapraszam. Powalone drzewa, uszkodzone dachy i zalane posesje. Strażacy wyjeżdżali już do około 400 akcji z powodu nawałnic. Najwięcej pracy po burzach z silnym wiatrem służby mają na Podkarpaciu. Interweniowali tam już prawie 90 razy. Podobnie jest w Małopolsce. W okolicach Nowego Sącza spadł 2-centymetrowy grad. Z kolei w Świętokrzyskiem strażacy dostali przeszło 50 zgłoszeń.
2: 47 ze zgłoszeń dotyczyło wiatrołomów. Mieliśmy także jeden zerwany dach na budynku gospodarczym, uszkodzony dach na budynku mieszkalnym oraz 6 innych uszkodzonych dachów na budynkach gospodarczych.
0: Informuje Marcin Bajur ze Świętokrzyskiej Straży Pożarnej. Alerty IMGW z powodu intensywnych burz obowiązują we wschodnim pasie Polski. Na Podkarpaciu, w części Lubelszczyzny i Małopolski są to ostrzeżenia drugiego stopnia.
1: To jest raport.
0: Cała procedura zajmie wiele miesięcy. Polskie władze skierowały do USA wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry. Ostateczną decyzję w tej sprawie podejmie szef amerykańskiej dyplomacji. Co musi się wydarzyć, by były minister sprawiedliwości trafił do Polski? O tym nasz reporter Michał Rawa.
3: Cała procedura jest prowadzona drogą dyplomatyczną. Wniosek podpisał minister sprawiedliwości. Teraz pocztą trafi do polskiej ambasady w Waszyngtonie, a potem na biurko sekretarza stanu USA Marco Rubio. Następnie będzie analizował go amerykański Departament Sprawiedliwości.
4: A kiedy ta analiza przebiegnie pozytywnie dla polskiej prokuratury, wówczas wniosek ten zostanie przekazany do sądu federalnego.
3: Mówi Anna Adamiak z prokuratury krajowej, która dodaje, że polską prokuraturę reprezentować przed sądem musi jeden z amerykańskich śledczych. Jeśli wniosek pozytywnie przejdzie weryfikację, to wróci do sekretarza stanu USA, który podejmie ostateczną decyzję. Prokuratura podkreśla, że to wszystko może trwać kilka lub nawet kilkanaście miesięcy.
0: Zbigniew Ziobro wyjechał do USA z Węgier, gdzie przed zmianą władzy był chroniony politycznym azylem. Śledczy chcą, by były minister odpowiedział m.in. za wielomilionowe nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. 10 świętokrzyskich policjantów otrzymało dziś nagrody za udaną akcję w świętokrzyskiej Mierzawie. Chodzi o głośną obławę na 49-letnim nożowniku, który pod koniec czerwca śmiertelnie zaatakował swojego teścia i ciężko ranił teściową. O kulisach tej niebezpiecznej operacji z policjantami rozmawiała Weronika Wawrzyk.
5: Teren był trudny, temperatura też nam nie pomagała. Długa służba, uciążliwa i co chwila zmiana decyzji, przemieszczanie się w terenie.
6: Stres na poziomie takim, aby nasze działania były skuteczne.
7: Ogrom naszej pracy, wyrzeczeń.
5: To jest nasz wspólny sukces.
0: Podejrzany o zabójstwo i usiłowanie zabójstwa Dariusz R. przebywa obecnie w 3-miesięcznym areszcie. Grozi mu dożywocie.
1: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Ponad 6 tysięcy osób. Szlachetna paczka szuka wolontariuszy. Rekrutacja trwa od początku lipca, a do wolontariatu można zgłosić się nawet jeśli jesteśmy na wakacjach.
8: Ten cały proces spotkania z rekruterem, zapisu na wdrożenie, podpisania umowy o wolontariat odbywa się online, a warsztat wdrożeniowy można przejść w dowolnej lokalizacji na terenie województwa. Więc nie ma takiego ograniczenia, że jeżeli chcemy działać w Rzeszowie, to wysyłając zgłoszenie trzeba być w Rzeszowie, rozmawiając z rekruterem, przechodząc warsztat trzeba być w Rzeszowie.
0: Mówił Michał Obacz, wolontariusz Szlachetnej Paczki w Rzeszowie. W ubiegłym roku dzięki zaangażowaniu ponad 13 tysięcy wolontariuszy pomoc dotarła do niemal 20 tysięcy rodzin w całej Polsce.
1: Pogoda.
0: Dziś pochmurno w całej Polsce, jedynie na zachodzie rozpogodzenia, na wschodzie burze, podczas których lokalnie może wystąpić grad. Temperatura od 20 stopni na północy do 26 na południowym wschodzie, nad samym morzem około 18 stopni. W nocy możliwe przelotne opady deszczu, a temperatura od 10 do 14 stopni.
1: SK Rock Radar.
9: A w tej godzinie naszego spotkania w Radarze zerkniemy na słynną Aleję Gwiazd, albo jak to woli znany chodnik Hollywood. Powiemy także, co działo się na dachu pewnej furgonetki z lodami w miniony weekend. No ale zanim to wszystko, zacznijmy od pana, którego powinno dawno temu być opatentowane. Michał Prokopowicz, kłaniam się i zapraszam do 21:00. To Metallica.

A Idź Precz dzisiaj powiedział Łukasz Drapała po 3 latach nie picia alkoholu w swoich mediach społecznościowych. Wyznał dzisiaj, że jego przygoda w cudzysłowie z alkoholem zaczęła się jeszcze w szkole podstawowej. Napisał, że rodzice długo nie wiedzieli, jak często sięga po tego, jak to określił, demona. Drodzy Państwo, bardzo wzruszający wpis, polecam bardzo serdecznie, szczególnie tym, którzy zmagają się z tym, jak to określił Łukasz, demonem. Można także poczytać, jak to może wszystko się zmienić, jak się tego demona porzuci, odstawi i po prostu wyrzuci ze swojego życia. Polecamy bardzo serdecznie, bo to może być ważna chwila dla każdego z nas. Natomiast polecam także, jak już jesteśmy przy Perfekcie, genialną rozmowę, ostatnią, którą przeprowadził Wojtek Góralski z Dariuszem Kozakiewiczem. To znajdziecie oczywiście na skrok.pl w zakładce podcast w kontekście kawałków mojego życia. Tam ponad godzina historii niesamowitych gitarowych, szczególnie dla wszystkich fanów Perfektu. No to teraz pochylmy się nad tymi dźwiękami sprzed 17 dni, kiedy brytyjska formacja Suede postanowiła jeszcze raz wydać swoją 10. studyjną płytę sprzed roku, ale właśnie przyprawić się o nieco nowsze jeszcze kompozycje. W tym m.in. ten nowy numer od Suede.

jeśli państwo zrobicie sobie małą przerwę w przyszłym roku i wybierzecie się do Hollywood, to może traficie na odsłonięcie tych pięknych gwiazd na Hollywood Boulevard w Los Angeles, bo wiemy, że już niebawem w Hollywood Walk of Fame pojawi się zacna grupa trzech zespołów, którym się przypatrujemy od dawna. Natomiast, żeby było jasne, to nie tylko te trzy zespoły, ale 32 gwiazdy zostaną odsłonięte i to naprawdę mnóstwo tych gwiazd. Wspaniałych aktorów jak Pedro Pascal, jak Adam Scott, ale także chociażby jakiś kierowca wyścigowy. Pojawi się nawet prezenter radiowy, tancerz, aktor, komik i tak dalej, i tak dalej. Natomiast muzycznie, drodzy państwo, w przyszłym roku gwiazdy takich zespołów jak Linkin Park, jak The Ramones, czy nawet zespół Billego Corgana, The Smashing Pumpkins, otrzyma swoją własną gwiazdę właśnie w tym bulwarze Hollywood. No i będzie można się fotografować, przejść. To też będzie ważne wydarzenie w świecie muzyki, o czym na pewno będziemy jeszcze informować w przyszłym roku. Natomiast dzisiaj, to dzisiaj, dlatego już teraz sięgamy po Tonight Tonight i oczywiście The Smashing Pumpkins.

0: Ja naprawdę liczę na to, że w końcu pojawią się w Polsce przy okazji promocji tej najnowszej płyty i pojawią się na jakimś zacnym stadionie. I wiemy, na którym nie chcemy ich widzieć. Swoją drogą, a to wszystko nie tylko dla muzyki, ale także dla tej kosmicznej scenografii, o której Matt Bellamy już wspominał jakiś czas temu. Czekamy także na 20-lecie albumu Black Holes and Revelation, bo tam pan Matt Bellamy powiedział, że spróbują złożyć coś specjalnego, więc myślę, że kolejne miesiące będą zdecydowanie specjalne dla fanów formacji Muse.
1: Autopromocja. Melina S-Rock.
2: Jest taka dziewczyna fajna w telewizji, ona w Sportowej przez chwilę była, jeszcze ludzie jej nie znają, a ona by się tutaj nadała. Wam się będzie dobrze pracowało, bo ona też ten wydział kończyła, co ty? No i w ten sposób poznałem Grażynę Torbicką. Wyszedłem z tego filmu.
3: Nie, tego nigdy.
2: Obszedłem kino, kupiłem w kasie bilet na następny seans. Pod tym drugim obszedłem kino, już nie było biletu w kasie, od Konika kupiłem bilet. I poszedłem trzeci raz na ten film i to był kabaret Boba Fossi.
1: Melina.
4: A w najbliższej Melinie pan film, czyli Tomasz Raczek.
1: Melina w S-Rock. Premiera w czwartek o 18 na kanale YouTube Eski Rock.
4: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja.
5: Reklama.
1: Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
6: Dzień dobry Państwu, Krzysztof Sługowski.
7: Cześć, witajcie, tu Muniek Staszczyk, Dilaw.
8: Cześć, tu Krzysiek Zalewski.
9: Witam serdecznie, Kuba Kawalec z zespołu Happy Set.
10: Witajcie, tutaj Arek Jakubik.
11: Cześć, tu Kasia Kowalska, zapraszam Was do słuchania audycji z kawałkami mojego życia.
1: Kawałki mojego życia w czwartek o 21 w SC Rock.
12: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
13: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
5: Reklama.

To Beastie Boys West Rock. Myślę, że nie jeden chłopiec marzy o tym, żeby pojawić się na Comic-Conie w San Diego. To jest taka ważna impreza dla tych, którzy celebrują bohaterów, także tych komiksowych. I na tej właśnie imprezie muzycznie zagrał Billy Joe Armstrong, który pojawił się w pewnym momencie na furgonetce z lodami, a to po to, żeby zagrać Basket Case, by promować ich nadchodzącą rockową komedię o dorastaniu, czyli film Nimrods. O tym filmie już dużo mówiliśmy, natomiast warto jeszcze więcej powiedzieć o tym, co działo się właśnie w miniony weekend w San Diego, bo oprócz pojawienia się na tym dachu, lider formacji Green Day wraz ze swoim projektem The Cover-Ups postanowił także zagrać na tym festiwalu i wyobraźcie sobie, że towarzyszył im Bruce Dickinson z zespołu Iron Maiden. To jest lekko szokujące, bo ma się wrażenie, że jednak to są zupełnie dwa różne światy. To trochę tak, jakby Behemoth zaprosił Eda Sheerana. I nie wiem, czy to jest dobre porównanie, bo z drugiej strony Ed Sheeran jakiś czas temu pojawił się u boku Daniego Filta z formacji Cradle of Filth, czyli bardzo mocno black metalowo, więc chyba nie ma już w świecie muzyki żadnych podziałów. Natomiast wracając do tej historii z ciężarówki, to Basket Case i Green Day w Estrock. Dude.

0: to Given to Fly, West Rock. Coś czuję, że nie jeden fan odleci, jak tylko się dowie, kto będzie nowym bębniarzem zespołu Pearl Jam, po tym jak Matt Cameron opuścił ten zespół po 27 latach, by wrócić do Soundgarden. Soundgarden, które też nie będzie próżnować w najbliższych miesiącach, o czym już w radarze wielokrotnie wspominałem. Natomiast my nie wiemy, kto jest i kto będzie nowym bębniarzem Pearl Jam, a mam wrażenie, że panowie z tego zespołu się świetnie bawią, bawiąc się właśnie tą tajemnicą. Jak mówi Stone Gossard, uwielbiam tę całą tajemnicę, to ekscytujące. Jak mówi, na świecie jest za mało tajemnic. Fakt, że nikt nie wie, kto zagra z nami na perkusji, sprawia, że wszystko jest jeszcze bardziej ekscytujące. Jak mówi na koniec, to nasza tajemnica owinięta zagadką i świetnie się z tym bawimy. No z tego, co wiemy, najprawdopodobniej poznamy tego nowego bębniarza, kiedy panowie zagrają na festiwalu w Kalifornii między 25 a 27 września, więc został tak naprawdę 2 miesiące do poznania tej niesamowitej zagadki, do której jeszcze na pewno w radarze będziemy wracać.
1: Reklama. Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach.
2: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z 2 numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
1: Reklama.
0: A w tej godzinie naszego spotkania w radarze sprawdzimy nowy biznes jednego z muzyków Fontaine's DC oraz podsumujemy dość dramatyczną rezydenturę zespołu Bon Jovi w kultowej nowojorskiej Madison Square Garden. Ale zanim to wszystko, to tak by the way, czas teraz na nasze ulubione ostre warzywa. Michał Prokopowicz, kłaniam się, no i zapraszam do 21. To jest kolejna godzina naszego radaru.

No, coś czuję, że za kilka dni Jaro będzie zrywać kartkę z kalendarza 30 lipca w kontekście tego, co działo się podczas pierwszego koncertu Depeche Mode, kiedy to Dave Martin, Andy i Alan pojawili się w Warszawie, też na Torwarze, ale przede wszystkim spali przy ulicy Królewskiej w hotelu i mówi się o tym, że no, wymykali się z tego hotelu, by zwiedzać Warszawę, zwłaszcza okolice Starówki, dotarli nawet podobno na lokalne zapiekanki. Wyjątkowe, drodzy Państwo, chwile, o których pewnie Jaro będzie przed południem wspominać za kilka dni. To jak już tak muzycznie wspominamy, to oddajmy głos także muzykom formacji The Rolling Stones, którzy zaskoczyli nas genialną płytą Foreign Tongues, także tym, że na tej płycie pojawił się cover. I to cover utworu Amy Winehouse, You Know I'm No Good. I to nie jest przypadek, bo w końcu warto wspomnieć o tym, że Ronnie Wood, gitarzysta, przyjaźnił się z tą wokalistką, nawet wspierał ją w walce z nałogiem. Swoją drogą po jej śmierci wyznał, że jej odejście było jak ponowne pożegnanie Billie Holiday, dodając, że czuje się zaszczycony ich wspólnym występem na scenie, a pamiętamy bardzo dokładnie ten występ prawie sprzed 20 lat, kiedy w czerwcu 2007 roku podczas Isle of Wight Festival zaśpiewali razem m.in. kompozycję Ain't Too Proud to Beg. To były piękne czasy. Wracamy do tych czasów za sprawą także Stonesów, którzy przypominają tę fenomenalną brytyjską artystkę.

czekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz biję.

Nawet ja ci nie wierzę. Uspokój się, schowaj ten język. No dobrze, wiem, że się starałeś.

z jednej strony przyznam szczerze, że opowiadając o tych utworach od 20 lat, nadal mam ciarki słuchając tych dźwięków. Oj, tak, tak. I to jest ten fenomen. Ale z drugiej strony jaka taka wewnętrzna, rozczarowująca myśl, że nie ma

Następców. Ja wiem, że są tacy, którzy trochę pukają do tych drzwi, ale to już nie wróci, drodzy Państwo. Nie ma takich szans, ponieważ ci artyści znów się nie połączą. Już to się nie wydarzy, chociażby wracając do Obywatela GC, przy okazji chociażby debiutu, w końcu tam na gitarze zagrał Jan Borysewicz. Nie wszyscy o tym wiedzieli, a na tej drugiej płycie, z której pochodziła ta kompozycja, na organach Wojciech Karolak, pojawił się John Porter na gitarze akustycznej, Tomasz Stańko na trąbce, czy Jose Torres na instrumentach perkusyjnych. No ten skład, drodzy Państwo, nie wróci, tak jak nie wróci już nigdy ta muzyka. Chociaż oczywiście są próby pewnych powrotów, ale to takie, powiedzmy, z łezką w oku, by przypomnieć może młodzieży to, co warto jest także odświeżać. To tak w kontekście projektu specjalnego Moja Krew, Twoja Krew i tego, co działo się w Jarocinie i tego, co będzie się działo także jeszcze na męskim graniu. Piękna plejada oczywiście gwiazd, ale Grzegorz był tylko jeden. Natomiast jak już jesteśmy przy muzyce zaskakującej, to przyznam szczerze, że ja dzisiaj dosyć mocno byłem zaskoczony tymi ruchami perkusisty formacji Fontaines DC, ponieważ pan Tom Cole dzisiaj założył nową, niezależną wytwórnię i sklep płytowy, który poświęcony jest wyłącznie muzyce irlandzkiej. Ta wytwórnia nazywa się Innis Records. Jak będziecie kiedyś z Irlandii, no to już wiecie, do kogo uderzać.

Słuchacie Eski Rock.

0: No i czekamy na ten największy dotychczasowy solowy występ w naszym kraju w formacji Nothing But Thieves. Panowie pojawią się w łódzkiej arenie już 21 stycznia i to pojawią się ze swoją najnowszą piątą studyjną płytą Stray Dogs, której premiera już we wrześniu.
1: Autopromocja. Playlista osobista.
2: W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
1: Playlista osobista. Dziś po 21 w SC Rock.
2: Zapraszam, Michał Cieślik.
1: Autopromocja. Reklama. Gdziekolwiek jesteś. W Londynie, Tokio, Sydney, Nowym Jorku czy w boskim Buenos, Szczecinie, Katowicach, Białymstoku, Lublinie, w Sfornych, Gaciach, Pupkach, Lenian Wielkich, Kukurykach, Krowicy Samej, Kaczkach oraz w piekle dolnym lub górnym pobierz aplikację Eskirok z Google Play lub App Store i jak mawia Dawid Zygmunt,
3: witaj cały świecie w internecie.
1: Aplikacja Eskirok. Słuchaj radia, gdziekolwiek jesteś.
4: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
1: Reklama. Dobrze rokuje.

To Rattle the Cage i nowe Nickelback. I nie ukrywam, że po tych dźwiękach jeszcze mocniej czekamy na kolejny krążek tego kanadyjskiego zespołu. Natomiast zerkałem trochę w ostatnim tygodniu podczas urlopu na to, co działo się w nowojorskim Madison Square Garden, gdzie formacja Bon Jovi grała swoje koncerty w ramach swojej rezydentury, czyli 9 zaplanowanych koncertów w ramach Forever Tour. I przyznam szczerze, że było niepokojąco, ponieważ ten 6 występ, który odbył się 19 lipca, był zdecydowanie krótszy. Chyba były jakieś problemy zdrowotne, takie miałem wrażenie. Natomiast ten 7, który odbył się już 2 dni później, czyli 21 lipca, właściwie odbył się bez żadnych problemów, nawiązywał do tych wcześniejszych koncertów, przynajmniej jeśli chodzi o setlistę. No i wszystko zmieniło się w miniony czwartek, kiedy panowie mieli wystąpić po raz 8 i w pewnym momencie po wykonaniu hitu Living on a Prayer sam John Bon Jovi ogłosił, że nie może kontynuować koncertu. Jak relacjonowali świadkowie, John Bon Jovi przeprosił zgromadzonych, tłumacząc, że jest kontuzjowany i nie daje z siebie wszystkiego. Swoją drogą niektórzy uważają, powołując się na niektórych zacnych gości, którzy są blisko w otoczeniu Johna, że wokalista zmaga się obecnie z infekcją zatok, więc do tego tematu jeszcze będziemy wracać a propos powrotu do zdrowia tego jegomościa. To John Bon Jovi, Blaze of Glory w SC Rock.

0: I to jest jedna z tych magicznych kompozycji, w których słychać ten muzyczny kunszt i talent Jimiego Hendrixa. Bo warto wspomnieć o tym, że to nie jest jego kompozycja, to Bob Dylan tak naprawdę stworzył All Along the Watchtower. Natomiast Jimi Hendrix po kilku latach postanowił wykonywać tę kompozycję. Zresztą Bob Dylan w 1995 roku zapytany o właśnie wykonywanie tego utworu przez Jimiego Hendrixa powiedział, że jego wersja go wręcz przygniotła. Jak powiedział wtedy, miał taki talent Jimi Hendrix. Potrafił odnaleźć rzeczy wewnątrz piosenki, jak mówił Bob Dylan, i energicznie je rozwinąć. Znalazł tam rzeczy, o których inni by nawet nie pomyśleli. I to jest właśnie ten powód, dla którego Jimiego Hendrixa nadal słuchamy i nadal zachwycamy się tym jego niesamowitym talentem.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Aleksandra Kwaśniewska i Kuba Badach pokazali swoje włoskie wakacje okraszone sierścią. Po włosku sierściuch to jest podobno pelozo albo gataccio.
3: U mnie z kolei tak, Danuta Martyniuk zapozowała w samej bieliźnie. No i zapytaliśmy pana Zenka, czy żona ma szansę na karierę w modelingu.
4: Na pewno, pewnie, jasne, zobaczymy, czas pokaże.
2: To może być dzisiaj najstarszy poranek w historii Eski Rock, rozumiesz? Bo współprowadzący, ja, ty i Misiek Poklękowski, to jest średnia 50 lat co najmniej.
5: Co ja tam swoją starość akceptuję, jeszcze wiele w tym wieku potrafię.
2: Jeszcze nie starość, chłopie, no. Po prostu, niektóre części ciała przestają nam służyć.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w Eski Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama. Eskarok.pl. Eskarok.pl. Program radiowy na żywo, rockowe playlisty. Klasyka rocka. Polski rock. Kawałki, które dobrze rokują. Najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny Marcina Mellera i Garaż Eski Rock. Eski Rock. Muzyczne audycje autorskie, ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne. Eskarok.pl. Dobrze rokuje w internecie.
6: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach.
1: Reklama.
0: A w tej godzinie naszego spotkania w Radarze sprawdzimy szczegóły powrotu Faith No More oraz czym dzisiaj zaskoczyli fanów muzycy Avenged Sevenfold.

Ale zanim to wszystko, czas na muzycznie magiczny kaszmir. No i chyba piękniej nie może być. I ta fenomenalna gitara Jimmy'ego Page'a. Lubię ten fragment takiego filmu, gdzie Jimmy Page pokazuje Edge'owi oraz Jackowi White'owi, jak grać tę kompozycję. To jest dopiero magia.

Jak słuchać, nawet taką małą wizytę w Łodzi zahaczyliśmy. To rezerwat, to zaopiekuj się mną. Swoją drogą są tacy artyści, którzy sięgali po covery tego utworu. Ja uważam, że i tak oryginał był najlepszy, ale skoro jesteśmy przy Łodzi, no to kiedyś pan Rogucki wraz z Karasiem postanowili zrobić cover tego utworu i to było 3 lata temu w listopadzie. Całkiem nieźle im wyszło, natomiast śmieję się, dlatego że pamięcią sięgam także po taneczny cover tego utworu. Tak, drodzy państwo, kiedyś taki zespół Disco Polo, bardzo znany, zespół Boys, pana Marcina Mellera też wykonał cover utworu Rezerwat, zaopiekuj się mną. Nie był tak dobry jak oryginał, będąc no, po prostu powściągliwe w swoich, drodzy państwo, porównaniach. Natomiast nie jestem powściągliwy w czekaniu na nową płytę od zespołu U2. Pomijam te epki, które były w ubiegłym roku, czy nawet w tym roku. Natomiast warto wspomnieć o tym, że po 9 latach od premiery tej ostatniej ich studyjnej płyty, panowie wracają z tym nowym singlem. Natomiast warto wspomnieć o tym, że warto jest zobaczyć bez wątpienia teledysk do tego utworu, ponieważ spontanicznie panowie pojawili się w Meksyku na piętrowym autobusie i ku zaskoczeniu turystów, ale także fanów, postanowili nagrać właśnie teledysk do utworu Street of Dreams, który zapowiada ich nadchodzącą płytę. Warto było czekać, natomiast miejmy nadzieję, że ta płyta będzie bardzo rokująca, jak to Edge wspominał kilka lat temu.

Wierzę, że oni wrócą w końcu. Chociaż nie ukrywam, że martwię się już od roku, ponieważ ten zespół po prostu zapadł się w podziemie. I nie mam pojęcia, co dzieje się z panią Sandrą. I to trochę mnie martwi. Ale to może kwestia po prostu czasu. Tak jak fani Faith No More musieli tylko uzbroić się w cierpliwość na 10 lat, by ten zespół wrócił. I wraca. Nie chcę wracać, natomiast ja do tego wszystkiego, co działo się wokół tego zespołu i tych dziwnych sytuacji z Mike'iem Pattonem i tego, co mówił Bill Gold a propos basisty zespołu Faith No More, chcę skupić się na tych pozytywach. A pozytywy są takie, że dzisiaj Faith No More obiecało, że wróci i wraca. W 2027 roku już ogłosili pewne 4 koncerty w Australii i Nowej Zelandii, co bez wątpienia cieszy. Natomiast bardziej cieszy mnie to, że ogłosili support swój przy okazji tych koncertów i będzie to zespół, który ostatnio gościł na Stadionie Narodowym i to podwójnie, czyli zespół System of a Down. I tak sobie pomyślałem, że to jest fenomenalne połączenie. Ja już wtedy bym nie miał żadnych wątpliwości, czy się w ogóle pojawić na tego typu zestawieniu.

0: tak dzisiaj sobie myślę, że ta płyta pana Ryszarda Ashcrofta, która pojawiła się w ubiegłym roku, to musiała być taka płyta na przetarcie, by fanom przypomnieć to imię i nazwisko byłego lidera formacji The Verve, bo jednak bądźmy szczerzy, no ta płyta raczej przeszła bez echa. Poza może utworem tytułowym, czyli Loving You i Heavy News, no szału nie było. Natomiast Polacy w ogóle mam wrażenie, że jakoś średnio skupiają się na twórczości tego artysty. Natomiast w Wielkiej Brytanii jest wielki szał i tam różni zastanawiają się, czy w przyszłym roku formacja The Verve wróci przy okazji 30. rocznicy wydania ich kultowego albumu Urban Hymns, czyli tej płyty, która pojawiła się na pierwszym miejscu brytyjskich list przebojów, oczywiście za sprawą Bittersweet Symphony, po której jeszcze dzisiaj myślę, że będziemy sięgać. No, wielu zastanawia się, bo to w ogóle nie jest potwierdzone, czy faktycznie do tego dojdzie. Sam Richard Ashcroft trochę mówił, że raczej nie, ponieważ w kontekście Oasis im było zdecydowanie łatwiej wrócić, niż połączyć z powrotem The Verve. No, z drugiej strony nie wiem, co tam musiało się takiego dziać, no bo jeśli chodzi o Oasis, to tam naprawdę było grubo. Uzbrajamy się w cierpliwość. Ja, drodzy Państwo, oczywiście w kontekście radaru będę zerkać na to, co piszą brytyjskie media, czy to NME, czy Rolling Stone, czy Pitchfork, czy cokolwiek innego w kontekście powrotu tego fenomenalnego zespołu The Verve, ale jeszcze coś czuję, że musimy uzbroić się w cierpliwość.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Częściej przeklinają za kółkiem kobiety niż mężczyźni. I jest to dosyć ciekawa historia. Wszystkie moje przyjaciółki,
3: naprawdę?
2: Są często bardzo spokojnymi ludzikami. Jak przeklinają, to jasny pierun.
1: Łukasz Bąk.
4: Narzekamy czasami na to, że wyleciały nam wany i minivany z rynku. Dużo było takich aut, które w niewielkim nadwoziu skrywały naprawdę obszerne wnętrze.
1: W każdą sobotę Drifterzy Eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
5: Drifterzy! To wy drifterzy!
6: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12.
7: Sponsorem programu jest Allegro. Platforma zakupowa z olejami silnikowymi i chemią samochodową.

No i kultowo nam się zrobiło za sprawą tego fenomenalnego utworu. To Nothing Else Matters, to Metallica w ST Rock. Kiedyś usłyszałem, że Avenged Sevenfold to taka trochę lepsza Metallica. Natomiast ja w żaden sposób nie zabieram głosu w tym temacie, żeby nie poróżniać nikogo. Natomiast warto wspomnieć o tym, że Avenged Sevenfold dzisiaj zaprezentował swoją epkę, nową epkę, w ogóle bez żadnej zapowiedzi. Ta epka nazywa się Statica. Dostaliśmy 4 kompozycje i powiem Państwu szczerze, że jest dosyć zaskakująco, bo jest elektronicznie, jest eksperymentalnie brzmieniowo, jest autotunowo, no jest futurystycznie bardzo, no nie tak jak właściwie się przyzwyczailiśmy do tej pory, ale może to jest nowy skręt pana M. Shadowsa. Do tego tematu jeszcze na pewno będziemy wracać w kontekście tego zespołu. Posłuchajcie tych dźwięków, za które polubiliśmy ten zespół.

0: To bardzo ważna, historyczna kompozycja. Z jednej strony ten numer był puszczany wtedy, kiedy pierwszy człowiek lądował na Księżycu, to Space Oddity od Davida Bowiego, i Brytyjczycy wtedy mogli posłuchać tych dźwięków. Z drugiej strony dla mnie prywatnie jest to też ważna kompozycja. W końcu zamarzyłem sobie, żeby to ona wybrzmiała na moim własnym weselu jako ostatnia. I tak też się stało, kiedy niedobitki zostały na sali. Gdzieś koło 4-5 nad ranem usiadłem, pamiętam, na krześle, na pustej sali, zamknąłem oczy i delektowałem się tymi magicznymi dźwiękami od Davida Bowiego, czego Państwu także życzę dużo częściej. Michał Prokopowicz, bardzo dziękuję za dzisiaj. Polecam się także jutro po 18:00. Już za chwilę z Wami Michał Cieślik i dużo pięknych dźwięków, między innymi od formacji The Strokes.
1: Playlista osobista. Playlista osobista w SC Rock. Zaprasza Michał Cieślik.

Lato za oknem, chciałem powiedzieć, no ale dziś chyba tak nie do końca typowo letnia aura nam towarzyszyła, choć za parę dni podobno wrócą upały. Niemniej, lato w kalendarzu, więc takie letnie utwory, które najfajniej brzmią o tej porze roku, no wypada po prostu odświeżyć i od takiego właśnie repertuaru zaczynamy. Tudor Cinema Club, What You Know. Na dobry wieczór, a ja się kłaniam Państwu i zapraszam na tę najbliższą godzinę w moim towarzystwie. Będziemy razem do 22. No tak, 30 lat minie w przyszłym roku od płytowego debiutu. Był takim sztylem, że tak to ujmę, jak wkraczał na tę ścieżkę, a dziś na swoim koncie już spory bagaż doświadczeń, no 11 albumów nagranych ze swoim zespołem. Jutro Jacoby Shaddix skończy 50 lat, zmiana kodu nie lada, półwiecze, także hip hip hura. Pan Jacoby teraz z Papa Roach, swoją macierzystą grupą i to będzie utwór z 2009 roku. Lifeline, Papa Roach przed nami.

czwartek minie 25 lat od ich płytowego debiutu, czyli wydania krążka SDZ. Krążka, który mocno namieszał, oj tak, w świecie indie rocka na początku tego stulecia. Płyta dziś uznawana za kultową, niemniej ta okładka albumu ze zdjęciem damskiego biodra z opartą nań dłonią w czarnej skórzanej rękawiczce i do tego 11 znakomitych i niepokornych numerów, wśród nich między innymi ten, który za nami. Someday. To był lipiec 2001 roku, ćwierć wieku mija właśnie od wydania tej płyty i po tych 25 latach grupa The Strokes, bo o niej właśnie mowa, wraca z najnowszą siódmą płytą Reality Waits. Płyta wyprodukowana przez legendarnego Ricka Rubina z 9 nowymi kawałkami, niektóre z nich znają już Państwo z naszej anteny. Te dwa jeszcze nie były grane, ale to już zupełnie inne Julian Casablancas i The Strokes niż ten w 2001 roku. Ale sprawdźmy to. Najpierw Lonely in the Future, The Strokes przed nami.

Fruits of Conquest, The Strokes z najnowszej płyty Reality Awaits. Jak państwu z tą nową muzyką od Juliana Casablancasa i reszty? No mówiłem, że to już zupełnie inny The Strokes niż ten na płytowym debiucie 25 lat temu. W czwartek przypada ta rocznica, o czym zresztą wspominałem chwilę temu. The Strokes już za nami. Także w czwartek, tylko że ten miniony fajny koncert widziałem. Angielska grupa Suede zagrała w warszawskiej progresji. Brett Anderson, oj tak, trzyma fason i formę. Tę koncertową przede wszystkim to był bardzo energetyczny, ekspresyjny i może nawet ciut nostalgiczny momentami koncert. Tak się przynajmniej poczułem, kiedy usłyszałem na żywo ten znakomity numer z mojej chyba ulubionej płyty tego zespołu Head Music z końcówki lat 90. Everything Will Flow przed nami, a potem przy Suede i Brecie Andersonie jeszcze przez chwilę się zatrzymamy.

To był przedostatni numer na setliście w czwartek. Mowa o koncercie Suede w Progresji. 30 lat skończy ta płyta na początku września, Coming Up, trzeci album grupy, a najsłynniejszy utwór z tracklisty w ogóle się nie zestarzał, o czym świadczy fakt, że no, cała Progresja go odśpiewała wraz z Brettem Andersonem. Suede i Beautiful Ones już za nami w Esterok. No i obiecywałem, że przy panu Brecie Andersonie jeszcze przez chwilę się zatrzymamy. W 2004 roku wokalista Suede wraz z gitarzystą zespołu Benjaminem Butlerem powołali do życia tak zwany poboczny projekt muzyczny The Tears, który był taką chwilową odskocznią, jak się okaże, od działalności w Suede. Zresztą stylistycznie też zbytnio się nie oddalili od swojej macierzystej grupy. Nagrali wspólnie jedną płytę i na tym się skończyła kariera. The Tears. Właśnie. No i z tej płyty pochodzi utwór Refugees, który przed nami.

Ellie Roswell w tym miesiącu obchodziła urodziny z lekkim poślizgiem, ale oczywiście najlepsze życzenia. No, a z panią Ellie zobaczymy się w Poznaniu w sierpniu przy okazji tegorocznej rokowizny. Zespół Well Folly, z którego wokalistką jest właśnie Ellie Roswell, będzie jednym z zagranicznych headlinerów tego festiwalu, który odbywa się w 3 sierpniowe weekendy w Gdańsku, Poznaniu i Krakowie. No a my w tym tygodniu mamy nawet w prezencie karnety na tę poznańską odsłonę rokowizny i między innymi koncert Wolf Alice. A to był utwór z debiutanckiej płyty z 2015 roku, My Love is Cool, Bros, to jego tytuł. Wolf Alice, już za nami w ST Rock. Tymczasem, wczoraj mieliśmy rocznicę premiery, już 16, jednego z najbardziej intrygujących i zaskakujących dokumentów muzycznych w historii, bo i takie też było życie bohatera tego filmu, Sixta Rodrigueza. Czyli innymi słowy, to historia amerykańskiego muzyka, który no zaskakująco popularny stał się w Republice Południowej Afryki. Przez wiele lat sądzono, że artysta nie żyje, a sam muzyk, nie będąc świadomy swojej popularności w tym kraju, wiódł zwykłe życie w swoim niewielkim domu w Detroit w Stanach, gdzie pracował też jako budowlaniec. I oczywiście to do momentu, kiedy szwedzki reżyser Malik Bendjelloul, nieżyjący już zresztą, podobnie jak i Sixto Rodriguez, odszukał go i przedstawił światu jego fascynującą historię w filmie Searching for Sugar Man. No to teraz dwa najsłynniejsze utwory z soundtracku do tego właśnie filmu. Najpierw tytułowe Sugar Man.

Dokładnie 14 lat temu miała miejsce ta brytyjska, dodajmy, premiera znakomitego dokumentu muzycznego Searching for Sugar Man. Co prawda parę miesięcy wcześniej film został pokazany na festiwalu Sundance, ale do szerszej publiki trafił w lipcu tego samego roku. Ależ to była wzruszająca historia. Niemniej ścieżka dźwiękowa tego obrazu o Sixto Rodriguezie. Wcześniej Sugar Man, no i przed chwilą I Wonder, dwukrotnie Rodriguez, właśnie z soundtracku do tego filmu. No a my wracamy do teraźniejszości, no i sięgamy po nową muzykę projektu znanego od lat, przede wszystkim w kręgach, nazwijmy to, szeroko pojętej alternatywy. Przed nami EOS, czyli projekt Marka Everetta, który powraca z nową płytą. 16 studyjny album zespołu Cookie Happened ukaże się dokładnie 16 października. Na trackliście między innymi ten numer All Forgotten, to jego tytuł, no i teraz zespół Eels. Dwa razy dzisiaj.

Zespół EOS dwukrotnie dzisiaj, wcześniej z zapowiedzią nadchodzącej płyty, która ukaże się w październiku, no i teraz Soul Jacker Part 1. Taki utwór, który chodzi za mną już od lat i od czasu do czasu pojawia się w moich programach. Dziś po raz kolejny EOS już za nami, podobnie jak i ta nasza wspólna wieczorna godzina, a może poranna, albo popołudniowa. To oczywiście z myślą o tych, którzy posłuchają tego programu w wersji podcastowej, który będzie niedługo dostępny na skrock.pl. Michał Cieślik, zmykam póki co z tego mojego ostatniego dziś wyboru. To nie umiem się wytłumaczyć, przyznaję szczerze, ale czy w ogóle jest taka konieczność? Ostatnio jakoś ogarnęła mnie taka przemożna chęć posłuchania tego utworu, którym dziś postanowiłem się z Państwem podzielić i pożegnać. Angel, Massive Attack. Dobrego wieczoru tymczasem.

Autopromocja. Festiwalowe lato z Eską Rock. Sierpień, męskie granie. Wrocław, Kraków i Warszawa. Rokowizna Festiwal. Gdańsk, Poznań, Kraków. Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Autopromocja.